zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi z

W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: SK2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Magazyn Lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam. Dzisiaj moim gościem jest pszczelarz Patryk Waloszczyk, a będziemy rozmawiać o pasiece edukacyjnej w Dziwiszowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Pasieka edukacyjna to jest miejsce, w którym można się zainspirować. W jaki sposób można się zainspirować do bycia pszczelarzem, do bycia hobbystą pszczelarzem, do bycia pszczelarzem zawodowym, ale również można pozyskać wiedzę odnośnie właściwości leczniczych produktów pszczelich. A to nie jest tylko miód, to jest również propolis, to jest wosk, to jest pyłek, to jest pierzga. Tych produktów jest bardzo dużo, a nawet nalewka z martwych pszczół. Nie wspominając już o leczeniu jadem pszczelim, urządleniami. Także tego jest bardzo dużo, naprawdę jest o czym opowiadać, a świat pszczół jest fascynujący.
1: Ja w momencie, kiedy myślałem o pasiece edukacyjnej, to pierwsze, z czym mi się to kojarzy, to z najmłodszymi. Czy odbywają się u was też zajęcia dla szkół, dla młodzieży z regionu?
2: Zajęcia odbywają się dla każdego. To są szkoły, to są również grupy seniorów i grupy takich ludzi w wieku produktywnym. Tutaj nie ma wieku, ponieważ dla każdego znajdzie się interesujący temat. Najtrudniejszą grupą są nastolatkowie, dlatego że ich atencja, ich uwaga jest bardzo trudna, żeby ją przykuć, i tutaj trzeba czasami posuwać się do takich niezwykłych forteli i opowiadać o pszczołach w sposób ciekawy, a świat pszczół jest tak bogaty, że tutaj naprawdę można poruszać bardzo ciekawe i bardzo nieoczywiste tematy.
1: No właśnie, możemy kilka takich tematów przedstawić. Jak zachęcić tych nastolatków, którzy odwiedzają pasiekę?
2: Proszę Państwa, nie ma lepszego tematu, jak temat, który możemy porównać do siebie, który również nas dotyczy. I tutaj zacząłbym od życia seksualnego pszczoły miodnej, które jest fascynujące, które jest ciekawe, i większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, jak spektakularne jest życie seksualne pszczoły miodnej, ale również, co interesuje młodzież, to co się pojawia w takim wieku dojrzewania, na pewno trądzik, problemy skórne, kwestie związane z urodą, i to właśnie fascynuje młodzież, przyciąga ich uwagę. Oczywiście, jeśli mamy takie grupy dzieci, to tutaj oczywiście standardowo pszczółka Maja, porównanie do znanych bajek, i to są takie grupy najbardziej plastyczne, najbardziej podatne na wiedzę. U nastolatków trzeba poruszyć takie tematy trudne, tematy, których może i nauczyciele, wychowawcy, którzy często przychodzą z tymi dziećmi, woleliby, żeby te tematy poruszane nie były, ponieważ temat rozmnażania jest u nas taki bardzo mało poruszany w szkołach.
1: Pasieka edukacyjna.
2: I oczywiście grupy senioralne, czyli zdrowie, jak żyć 100 lat albo więcej.
1: Jak najbardziej. Pasieka edukacyjna to świeży, w miarę świeży pomysł. Może na początek powiedzmy, skąd on się wziął, no bo to nie jest tak, że wpadłeś nagle na pomysł, że będziesz edukował o pszczołach i wszystko się pojawiło. Co było, jak ten pomysł się narodził?
2: Ja zawsze się poruszałem w temacie edukacji pszczelarskiej. Rozpoczęło się to, kiedy moja córka chodziła do szkoły podstawowej, do jednastki. Tam byłem zapraszany na takie lekcje. Były oczywiście szkoły średnie, liceum Trójka imienia Śniadeckiego w Jeleniej Górze, ale również zajęcia z naszymi kochanymi seniorami, z takimi grupami wieku produktywnym. I co? W zeszłym roku, bo to już jest zeszły rok, w 25 roku pojawił się temat realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, i tutaj pani Natalia Gołąb, pani wicemarszałek, była taką twarzą i opiekunem całego tego wydarzenia od początku do końca, gdzieś to monitorowała, ale także ze strony marszałka było bardzo, bardzo dużo wsparcia, bardzo dużo zainteresowania tą grupą producencką, jaką są pszczelarze, i bardzo wysoki nacisk położono właśnie na pomoc pszczelarzom, a jednym z elementów jest tej pomocy jest właśnie to, żeby ta wiedza została przekazana, żeby ta wiedza poszła dalej, żeby zainspirować, żeby kształcić nowe pokolenia osób, które ten wymierający zawód przejmą, ponieważ bycie pszczelarzem stało się troszeczkę takim passé. Wszyscy wiedzą, jak ważne są pszczoły, jednocześnie zainteresowania wśród młodych osób nie ma. Tutaj jako działacz struktur pszczelarskich również widzę, że zainteresowania członków takich, powiedzmy, około 20 lat, 20 paru to są rzeczy naprawdę marginalne, takie graniczące z błędem statystycznym, także tutaj najmłodsi pszczelarze to jest 40 lat, a większość z nich to są tacy w wieku przedemerytalnym bądź emerytalnym i to jest przykre, ponieważ pszczoły są fascynujące i pszczoły możemy również traktować jako takie zwierzęta domowe, mamy psy, mamy koty, mamy chomiki. A dlaczego nie pszczoły? Ja miałem taką sytuację, kiedy przyszła do mnie mała dziewczynka i powiedziała do rodziców: słuchajcie, ja bym chciała mieć pszczoły. Ja mówię: dziecku dam, uldam mu pszczoły, tylko niech to dziecko się tym zajmie. Rodzice się nie zgodzili. Mhm. Dla nich to była zbyt wielka odpowiedzialność, bo przecież pszczoły to są mordercze owady. I powiem państwu, tak powiem wszystkim na antenie, nie podcinajmy dzieciom skrzydeł, bo my bardzo często jako rodzice, jako szkoła, nauczyciele, ktokolwiek, kto ma do czynienia z młodzieżą, my nie możemy dzieciom podcinać skrzydeł. Jeśli dziecko chce się interesować pszczelarstwem, to my nie mówmy: dziecko drogie, ale pszczoły cię pożądlą. Dlatego, że umrzeć, zostać kaleką można w każdej chwili na ulicy. Jest tyle wypadków wszędzie w naszym życiu, że my naprawdę nie powinniśmy się tych owadów bać, a wręcz zachęcać nasze dzieci, żeby odkrywały ten niesamowity świat pszczół.
1: Do tego tematu pszczoły jako zwierzęcia domowego jeszcze chciałbym za chwilę powrócić. Natomiast tutaj poruszyłeś kwestię tego, że pszczelarstwo, zawód pszczelarza jest takim zawodem na wymarciu, jednym z tych zawodów, które znikają. Czy temu da się jeszcze zapobiec, czy raczej ta produkcja miodu idzie w tą stronę przemysłową, korporacyjną?
2: Uchowaj, Panie Boże, żeby pszczoły miały być kiedykolwiek przedmiotem zainteresowania korporacji bądź biznesu. To się dzieje, ponieważ rynek miodu to jest rynek wart bardzo dużo. A ja mam nadzieję, że to dalej pozostanie gdzieś tam, powiedzmy, w sferze hobby, small biznesu, a nigdy nie będzie miało charakteru zorganizowanych działań takich, powiedzmy, biznesowych czy zainteresowania jakichś korporacji, bo to nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. Zobaczmy na duże koncerny farmaceutyczne. Tutaj jakość produktu staje się drugorzędna, a wielkość reklamy, siła reklamy, promocji jest na pierwszym miejscu, czyli najważniejszy jest zysk. A jeśli chodzi o przyrodę, to tutaj nie możemy kierować się zyskiem, bo jeśli kierujemy się zyskiem, to kolejne drzewa upadają, kolejna przyroda zostaje wyniszczona w imię realizacji jakichś celów biznesowych i niestety tak się dzieje, tutaj pieniądz rządzi światem, ale tak jak widzimy, ten pieniądz to jest nic, to są tylko jakieś, powiedzmy, tam zera na koncie, czy jakiś papier, który w gruncie rzeczy nie przedstawia żadnej wartości. Zobaczmy, jak duża jest inflacja, jak szybko ten papier, te zera z naszego konta znikają, a taką stałą wartością właśnie jest przyroda, właśnie jest zdrowie, właśnie jest rodzina i również ochrona tego wszystkiego, a chroniąc pszczoły, chroniąc przyrodę, chronimy również te przyszłe pokolenia, które już niedługo przyjdą po nas, ponieważ nasze życie, tak moje i tutaj pana redaktora, to myślę, że my już jesteśmy za drugą połową, także my musimy już się starać edukować i przyciągać pokolenie do tych zajęć, które prowadzimy, właśnie przyciągać nowe pokolenie, żeby ono mogło być dziedzicami naszej pracy i żeby tą pracę w przyszłości wykonywało.
1: Tak nawiązując do tego pszczelarstwa w takim rzemieślniczym kontekście, możemy powiedzieć, że jest dobry miód i zły miód, albo słaby i taki wyjątkowy, czy to tak nie działa?
2: To jest tak samo jak...
1: Chodzi mi o miód ze sklepu i miód z pasieki.
2: No. To jest bardzo takie pytanie, to jest pytanie już z tezą. Jeśli ktoś się spodziewa, że ja skrytykuję miód ze sklepu, to powiem, że nie, bo w sklepie, znaczy miód możemy podzielić na dwie grupy, na miód tani i marnej jakości i droższy i bardzo drogi, który jest jakości bardzo wysokiej, także tutaj...
1: Czyli coś za coś.
2: Oczywiście, wydaje mi się, że tak jak ze wszystkimi produktami, to tutaj cena jest odzwierciedleniem jakości.
1: To może inaczej zapytam, co zrobić, żeby ten miód był najlepszy?
2: Żeby był najlepszy, wyprodukować go samemu. Dlatego wszystkich słuchaczy zachęcam do zainteresowania się pszczelarstwem. Można mieć ule na dachu, w wielkim mieście można je mieć na bałkańskim balkonie. Na Bałkanach są takie pasieki w blokach, na balkonach. U nas to by na pewno nie przeszło, ale mówię, najlepszy miód i najbardziej prawdziwy to jest miód, który wytworzymy sami, ponieważ my mamy brak zaufania. Ja jako pszczelarz spotykam się z wielkim brakiem zaufania i powiem państwu tak, że państwo mają wielki problem z zaufaniem komuś, od kogo kupujecie słoik miodu, który jecie przez 4 tygodnie, a jednocześnie tak pięknie dajecie się oszukiwać producentom samochodów, deweloperom i wszystkim panom w kołnierzykach, którzy mają taką pieczątkę do przybicia i wystawią państwu KP. I tutaj państwo, jak zobaczycie pieczątkę, jak zobaczycie dokument, to wam się wydaje, że na pewno nie będziecie oszukani, a jednocześnie przychodzicie do pszczelarza i mówicie, proszę pana, bo ja się chciałem tak, pierwsze pytanie chciałem się zapytać, czy pan jest uczciwy, czy pan fałszuje miód? No proszę państwa, to jest pytanie bardzo nie na miejscu, ja się bardzo często z tym pytaniem spotykam. Dlaczego państwo nie pytają w markecie? Dlaczego nie pytacie u dealera samochodowego? Wiecie, że te części, które są teraz używane, mają obniżoną żywotność i jednocześnie nie pytacie w takim miejscu, dlaczego jesteście nieuczciwi. Tylko pytacie tego biednego pszczelarza i go jeszcze szczujecie i powodujecie to, że on nie ma już ochoty prowadzić tej pasieki.
1: To może często chyba wynikać z tego, że jednak tutaj rozmawiamy bezpośrednio z tym producentem.
2: To znaczy nie, wydaje mi się, że tutaj bardzo łatwo jest się znęcać nad człowiekiem biednym i powiedzmy pszczelarze nie należą do majątnej grupy społeczeństwa i nad tą grupą społeczną jest łatwiej nam górować, działać z pozycji siły. Natomiast jak idziemy do pięknego salonu samochodowego, to nie śmiemy zwrócić uwagi. No przecież byśmy naruszyli coś, co jest takie dobre, lepsze i tam my czujemy się mali, a jednocześnie jak przychodzimy do kogoś, kto uczciwie produkuje miód, to czasami swoją rozmową tego człowieka poniżamy i ja apeluję państwa, żeby sobie darować takie pytania, jeśli państwo nie mają zaufania do miodu sprzedawanego przez pszczelarza, macie państwo dyskonty spożywcze, macie państwo sklepy. Z pewnością tam na półkach stoi, tutaj użyję takiego sarkazmu, miód najwyższej jakości.
1: Rozumiem. Tu dużo wątków się otwiera. Myślę, że nie wszystkie nam się uda zamknąć. Tutaj też troszeczkę odeszliśmy od tematu pasieki edukacyjnej. Może jeszcze, zanim do niej wrócimy, chciałbym zapytać, bo produkcja miodu, tak jak ty to robisz.
2: Pozyskiwanie.
1: Produkują pszczoły,
2: to jest proces
1: oczywiście
2: technologiczny. Czyli coś bierzemy,
1: pozyskiwanie miodu na takim wysokim, już nie chcę powiedzieć przemysłowym, ale jednak rzemieślniczym poziomie, to jest dość skomplikowany proces wymagający.
2: Nie, absolutnie. To jest proces dla każdego. Każdy może zostać pszczelarzem.
1: Proszę państwa, każdy założy pasiekę z kilkudziesięciu uli, ale jeżeli byśmy chcieli jeden, dwa ule.
2: Ale zawsze się zaczyna.
1: Ule,
2: to proszę
1: właśnie
2: państwa, każda podróż w życiu zaczyna się od pierwszego kroku.
1: Czy każdy może mieć pszczoły, produkować miód dla siebie i nie poświęcać temu całego życia?
2: Oczywiście.
1: Jak to wygląda?
2: Oczywiście. Możemy zacząć od jednego ula, natomiast ja zawsze mówię, że...
1: Co jest potrzebne? Poza ulem oczywiście.
2: Chęci i decyzja, bo proszę państwa, bo to, że my sobie w głowie założymy, że chcemy być pszczelarzem, to jeszcze nic nie znaczy. Zostanie pszczelarzem, to jest zakup pierwszych uli. Ja państwu powiem, czasami to można nawet dostać od kogoś nieodpłatnie, za darmo, chociaż my powinniśmy unikać brania od ludzi czegokolwiek bądź za darmo, zawsze powinniśmy jakoś to, co dostajemy, gratyfikować, może innym prezentem, może w zupełnie inny sposób. Natomiast proszę państwa, pierwszy krok, czyli kupić pszczoły, dostać pszczoły, złapać rój, cokolwiek. Jeśli mamy na coś ochotę, proszę państwa, jutro kawa będzie chłodna, nasze życie mija, tak jak ta kawa stygnie i proszę państwa, jeśli ktoś ma ochotę zostać pszczelarzem, to musi to zrobić dzisiaj. Nie na wiosnę, nie na jesieni, nie w przyszłym roku, nie jak przeczytam książkę. Proszę państwa, założenie pasieki zaczyna się od kupienia pszczół, nie od kupienia miodarki, nie od przeczytania książki, nie u wizyty u pszczelarza. Oczywiście minimum wiedzy, fundament jest niezbędny, natomiast pszczelarstwo zaczyna się od posiadania pszczół i od takiego empirycznego sprawdzenia, czy to jest coś dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Ja wszystkich zachęcam.
1: Właśnie, a czy jeżeli odwiedzimy pasiekę edukacyjną w Dziwiszowie, to tam możemy taką wiedzę zdobyć? Możemy
2: oczywiście
1: zdobyć odpowiedź
2: oczywiście
1: na pytanie,
2: właśnie
1: czy chcemy mieć pszczoły.
2: Taki jest cel tej pasieki edukacyjnej. I tutaj oczywiście mamy takie grupy zorganizowane ze szkoły, gdzie nie ma tej intymnej, może słowo intymnej atmosfery to, ale to może i jest właściwe słowo, ponieważ jeśli chcemy się czegoś dopytać,
1: atmosfery do zadawania
2: oczywiście,
1: pytań.
2: Oczywiście, zadawania pytań i już i z tych grup zorganizowanych, które przychodzą, oczywiście staramy się jako stowarzyszenie wyłapać osoby, które zainteresowały się troszeczkę bardziej i które by chciały zostać pszczelarzem, które by chciały się dopytać, zainteresować. Ta pasieka jest otwarta dla wszystkich. Ja nikomu nikomu nie odmówię, chyba że ktoś będzie, że oczywiście miły, niesympatyczny, niemiły, niesympatyczny, wulgarny, to taką osobę pożegnam, natomiast pasieka jest otwarta dla wszystkich codziennie. Ja nie ukrywam numeru telefonu, można zadzwonić, można przyjść, czy to grupa zorganizowana, to wszystko jest nieodpłatne. Ja to robię wszystko społecznie w czasie wolnym i proszę Państwa, też jest określona grupa, ilość grup, ilość osób, które mogę przyjąć. Nikomu nie odmówię.
1: I tu krótka przerwa, a my wrócimy do naszej rozmowy. Do usłyszenia.
0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, dzień dobry. Wracamy do rozmowy z Patrykiem Waloszczykiem, a rozmawiamy o pasiece edukacyjnej. Ponownie witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Patryku, rozmawiamy dzisiaj o pasiece edukacyjnej, którą stworzyłeś w ubiegłym roku w Dziwiszowie. Tam można zobaczyć, jak pszczoły żyją, można się dowiedzieć tego, jak powstaje miód, ale także można sprawdzić, czy na przykład my nie chcemy zostać pszczelarzami. Dużo pojawia się takich osób, które na przykład odwiedzają się po to, żeby troszeczkę sprawdzić, czy nadają się na pszczelarzy?
2: Ja tutaj powiem, ustosunkuję się do pierwszej części wypowiedzi, nie stworzyłem, tylko stworzyliśmy. To jest pasieka prowadzona przez Stowarzyszenie Kwiaty Polskie. Powstała dzięki działaniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ale również przy wsparciu lokalnych samorządowców, lokalnych parlamentarzystów. Także proszę Państwa, jest cała grupa ludzi, którzy dobrze tej pasiece życzą i starają się o to, żeby ona cały czas gdzieś funkcjonowała, była widoczna. Jeśli chodzi o ilość osób chętnych, ona przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Teraz mamy mrozy, jest zimno, w związku z tym tych odwiedzających jest troszeczkę mniej, ale mam całą listę chętnych czekających na takie warsztaty, na poprawę pogody, a może nie na poprawę, czekających na wiosnę. Czyli wiosną chętni zaatakują. To jest miejsce otwarte nie tylko dla szkół, nie tylko dla seniorów, ale także również dla turystów, dla osób indywidualnych. Ja robię to w czasie wolnym, społecznie, nie otrzymuję za to żadnej gratyfikacji finansowej, o co wielu pszczelarzy, kolegów mnie podejrzewa. Natomiast robię to absolutnie społecznie, w czasie wolnym, zamiast oglądać telewizor, zamiast słuchać radia, czytać książkę, to ja wybieram taką drogę, że idę do ludzi i rozmawiam z nimi o pszczołach.
1: Jakie tematy najczęściej są poruszane w czasie takich rozmów?
2: Tematy, które bezpośrednio dotyczą rozmówcy, czyli jeśli ktoś ma kłopoty zdrowotne, to zdrowie, jeśli ktoś ma kłopoty z cerą, to z cerą, jeśli ktoś jest nastolatkiem, to takie tematy dotyczące generalnie wszystkiego, ponieważ młodzi ludzie...
1: Ciekawość.
2: Młodzi ludzie mają tą swoją ciekawość i ja zawsze pozwalam osobom, które odwiedzają tą pasiekę, żeby to one powiedziały, o czym chcą rozmawiać, ponieważ każdy... Ja też nie jestem jakąś alfą i omegą odnośnie pszczół, pszczelarstwa, cały czas się uczę, cały czas tą gdzieś wiedzę zdobywam, rozszerzam i tutaj te wizyty również mnie inspirują do tego, żeby tą wiedzę cały czas nie tylko ugruntowywać, ale też tą wiedzę nową zdobywać, także tematy są różne, często są to tematy również nie dotyczące pszczół, bo każdy z nas ma jakieś problemy i ja czasami zastanawiam się, czy ja nie jestem jakąś alternatywą dla psychiatry, psychologa, a te pszczoły to są tylko taką wymówką, żeby ktoś mnie odwiedził.
1: Rozumiem. Rozmawiamy o pasiece, natomiast jeszcze chyba nie powiedzieliśmy, jak ona tak naprawdę wygląda, bo wielu naszym słuchaczom pasieka może się kojarzyć po prostu z ulami, które są ustawione na jakimś ładnym, zielonym terenie. Natomiast tutaj to są specjalne kontenery, w których możemy jakby zobaczyć taki pomniejszony model pozyskiwania miodu. Dobrze mówię?
2: Tak, te kontenery są w pełni mobilne i moim marzeniem jest to, żeby mieć środek transportu do tych kontenerów, żeby te kontenery załadować na jakąś małą ciężarówkę, podjechać pod szkołę, podjechać pod miejsce, w którym ta edukacja jest naprawdę potrzebna, bo nie każdy może dotrzeć na taką pasiekę edukacyjną. Także kontenery są w pełni mobilne, można po zaczepieniu haków po prostu je załadować i w przeciągu 10 minut one są załadowane na ciężarówce i przenieść je w dowolne miejsce, nie tylko w Polsce, ale w Europie może zaryzykowałbym nawet stwierdzenie na całym świecie. Takim marzeniem by było dla mnie to, żeby ten sprzęt był na tyle mobilny, żeby na przykład odwiedzić jakieś inne kraje, porozmawiać z innymi pszczelarzami, nawiązać współpracę, pojechać z edukacją tam, gdzie jej nie ma, gdzie ona jest potrzebna, gdzie ona by miała jakąś taką dodatnią wartość społeczną do krajów, w których powiedzmy te pszczoły mogą być szansą dla społeczeństwa na zmianę ich życia. Także ja tutaj mam taką bujną fantazję mam. Aha. I chciałbym, żeby to się kiedyś zrealizowało. Ja wiem, że wszystko, co w życiu założyłem, się zrealizuje, także chciałbym, żeby ta pasieka była troszeczkę bardziej mobilna. Natomiast tutaj obok pasieki jest taki ogródek miododajny, stoją ule, gdzie są prawdziwe pszczoły. Można
1: Czyli
2: założyć prawdziwy strój.
1: Nie ma.
2: Jak wlecą, to są. Natomiast proszę Państwa, czy jest to miejsce dla kogoś, kto panicznie boi się pszczół? Tak i nie. To znaczy, to jest miejsce, gdzie ten strach można przełamać. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeśli się ktoś panicznie boi, to można, na pewno warto próbować, na pewno ta pasieka w Dziwiszowie edukacyjna jest miejscem, gdzie można ten strach przełamać, ale w życiu nic na siłę, wszystko powolutku.
1: A teraz spróbujmy wymienić, czego możemy się dowiedzieć, jakie narzędzia, jakie przedmioty, jakie rzeczy czekają na nas we wnętrzu pasieki edukacyjnej, bo pamiętam, chyba wzrok najbardziej przykuwają te stalowe kadzie, których chyba właśnie przetwarza się miód, czy dobrze mówię?
2: Nie, słowo przetwarza. Miód jest produktem pochodzenia rolniczego, produktem nieprzetworzonym. Tutaj on jest po prostu pozyskany i wlany do słoików, ewentualne jest cedzenie, które nie jest jakimś tam procesem, który zmienia właściwości fizyko-chemiczne miodu. Także tutaj jest proces, o tych procesach to bym tak niechętnie bym to nazywał ani produkcją, ani procesami. To jest po prostu produkt rolniczy nieprzetworzony. Oczywiście największe emocje wzbudzają te miodarki, te zbiorniki na miód. Każdy z nas, jak je widzi, to zaczyna sobie liczyć, ile ten pszczelarz musi zarabiać. Tylko nikt nie widzi tych kosztów pozyskania produktu i tutaj jakby też staramy się opowiedzieć o tym, jakie to są koszty, jak bardzo jest to czasochłonne, jak drogie są te miodarki, ponieważ ja powiem Państwu, że takie miodarki, no to największa miodarka, jaką gdzieś tam powiedzmy widziałem w ofercie, no to już jest w cenie chińskiego suwa, także tutaj ten sprzęt jest bardzo drogi i powiedzmy sobie szczerze, że rozpoczęcie takiej profesjonalnej pasieki to no bez pół miliona nie podchodź. Ja mówię o pasiece, która miałaby dać stabilną sytuację finansową i być jedynym źródłem utrzymania dla powiedzmy dwuosobowej rodziny z dzieckiem. Ja myślę, że to jest około 200 uli na dzień dzisiejszy. I tutaj jeśli byśmy wzięli pod uwagę koszt zakupu gruntu, wybudowania jakiejś skromnej, nazwijmy to szopy, pomieszczenia, pracowni, do tego zakup uli rodzin pszczelich, to pół miliona pęka. Ale pamiętajmy, że zaczyna się wszystko w życiu od pierwszego kroku, powolutku, i taki stary ul można już kupić za 50 zł, rodzinę pszczelą, można do niego zwabić, można tą rodzinę kupić za kwotę powiedzmy 300 zł, jakąś miodarkę, którą pszczelarz chce wyrzucić na śmietnik, starą, nie spełniającą żadnych norm spożywczych, można kupić powiedzmy też za 50-100 zł, także ta pierwsza przygoda wcale nie musi być droga. My nie odbierajmy tego jako czegoś, gdzie próg wejścia jest powiedzmy 50, 100 tysięcy, pół miliona, tak jak wspomniałem. Nie. Kroczkami, łyżeczką, powolutku i naprawdę możemy dojść do bardzo dużej w pełni najpierw samofinansującej się pasieki, a później przynoszącej nam jakieś tam powiedzmy dodatkowe dochody. Natomiast ja też uprzedzam, ponieważ jest takie powiedzenie, że rolnik śpi, a w polu mu rośnie. I o pszczelarzach jest tak samo, myślą ludzie, że pszczelarz śpi, a tam magicznie się zbiera. Tak, pszczoła pracują, to tylko wyciąga. Proszę Państwa, to jest ciężka fizyczna charówka i taka nadstawka z miodem potrafi czasami ważyć 40-50 kg. Jest ciężka, pot, pracuje się w upale, jak wszyscy jadą na wakacje, to wtedy człowiek pracuje. Przy pszczołach nie ma tego, że zrobimy coś jutro, pojutrze, albo robimy dzisiaj, albo one nam się wyroją, uciekną na drzewo i koniec naszej produkcji miodu z tej rodziny. Także to jest, mówię, to jest dla osób,

0: stał się jakimś takim, powiedzmy, synonimem zła, piekła i diabła, a przecież my żeśmy jako dzieci jedli z takich naczyń i no jakoś, tak, jakoś czy, jesteśmy
1: czym
0: zdrowi.
1: Czym innym jest
0: chyba
1: profesjonalna tak pasieka, czym innym jest taki hobbystyczny ul, jeden na przykład niewielki?
0: Nie, ja mówię trzy. Jasne. Trzy ule to jest takie optimum. Ponieważ jeśli ta
1: chodzi
0: pszczoła
1: mi o to, żeby, wiesz, żeby słuchacz zrozumiał, czy to jest coś, co można robić hobbystycznie,
0: pewnie,
1: i nie poświęcać
0: pewnie
1: na to całego życia?
0: Oczywiście. To jest tak samo, proszę państwa, jak mamy, powiedzmy, jednego pieska czy kotka, albo całą hodowlę. Jeśli mamy 5 czy 7 piesków, no jeździmy na wystawy, rozmnażamy, poświęcamy temu życie, to zajmuje dużo czasu. Ale jak mamy jednego pieska, ale dalej my musimy z nim wyjść na spacer, nakarmić, wyczesać.
1: Zmienia się skala.
0: Oczywiście, zmienia się po prostu skala, natomiast obowiązek pozostaje. I tutaj pszczoły są bezwzględne przy tym, bo o ile no piesek nam nasika w domu, o tyle pszczoły uciekną na drzewo i ich już nie ma i nie ma miodu wtedy, prawda? Zostaje tam garstka pszczół w ulu, które już w danym roku miodu nie wyprodukują. Natomiast pszczoły uczą bardzo dużo i ja myślę, że jeśli ktoś ma dzieci, wnuki, które poszukują jakiejś swojej drogi życiowej, to tutaj pszczoły mogą dać naprawdę wiele odnośnie charakteru, odnośnie odpowiedzialności. I powiem państwu, że ja tak zauważyłem, że ludzie, którzy w świecie pszczół są, oni naprawdę bardzo pomaga w życiu zawodowym. To uspokaja, likwiduje stres, ponieważ stres w obecności zwierząt jest przez zwierzęta bardzo mocno odbierany. Pszczoły, wiadomo, jak ktoś będzie zestresowany, pożądlą, ktoś jest pijany, pożądlą, także tutaj alkohol i stres przy pszczołach skutkuje pożądleniami. I pszczoły są chimeryczne, tak samo jak nasze partnerki, nasi partnerzy życiowi, nasze dzieci. Także to też tutaj pszczoły w zależności od dnia, od pogody różnie reagują na swojego opiekuna i to też musimy gdzieś wziąć pod uwagę.
1: Jakie plany? Bo powiedziałeś o tych planach dalekosiężnych związanych z mobilnością pasieki edukacyjnej, ale na pewno są też jakieś takie mniejsze, te, które da się zrealizować w najbliższych miesiącach. Na pewno czeka już to, co wspomniałeś, długa lista odwiedzających dziwiszów i pszczoły, które tam mieszkają. Natomiast czy coś jeszcze w związku z pasieką będziesz planował? Jakąś rozbudowę, jakieś dodatkowe atrakcje, elementy, czy jeszcze jeszcze temat jest zbyt świeży, żeby coś zmieniać?
0: Odnośnie planów, to jedno w życiu jest pewne, że wszyscy umrzemy. Nie ma ludzi, którzy żyją wiecznie i właśnie to mnie inspiruje do tego, żeby żyć tak, żeby to ludzie mnie wspominali, żeby żyć pełnią życia. A dla mnie pełnia życia to jest ta edukacja i jest jeden cel, przeszkolić jak najwięcej osób i pozyskać te osoby, które się zainteresują, zainspirują i sprzedać im ten niesamowity świat pszczół. Sprzedać im w kontekście takim, żeby te osoby się zainteresowały, żeby zostały pszczelarzami i żeby później mogły wyedukować kolejne pokolenia. Także cel jest bardzo taki przyziemny, natomiast wiadomo, w życiu najważniejsze, żeby się rozwijać. Ja myślę, że ta pasieka również w tym roku będzie się rozwijała. Mam nadzieję, troszeczkę wyszły takie choroby wieku młodzieńczego, chociażby jak ogrzewanie, ponieważ no fajnie pasieka jest, przychodzą dzieciaki, jest zimno i jest na razie jakiś prymitywny sposób ogrzewania i tutaj powiedzmy na pewno ogrzewanie tych kontenerów jest takim czymś, co wyszło w praniu. Z pewnością takie prozaiczne rzeczy, że jeśli one nie są stale ogrzewane, to skrapla się w nich woda. Kiedy gdzieś tam powiedzmy wystąpi pług trosy na ścianach czy na tym sprzęcie pszczelarskim, także tutaj to przede wszystkim tą wilgoć i chłodność, to są dwie rzeczy, które będę musiał wyeliminować.
1: Czyli ciepło się trzeba ubierać, jak się idzie do was zimą. To ja jeszcze na koniec zapytam, co pszczoły robią zimą, bo pszczelarze pewnie pracują.
0: Nie śpią. Jak ktoś może spać, kto nie ma powiek? Pszczoły nie mają powiek. Ich procesy życiowe zwalniają, jest chłodno i one zbijają się w kłąb zimowy. I te pszczoły zamieniają się miejscami, także na zewnątrz kłębu o tej porze roku, kiedy jest bardzo zimno, czasami jest szron, a w środku panuje temperatura około 36 stopni i tam w środku jest matka. Pszczoły chronią matkę, ponieważ ona jest gwarantem odbudowy takiej pszczelej kolonii, także tak spędzają pszczoły zimę. Te pszczoły, które urodziły się zbyt wcześnie, zbyt późno, one zimy nie przeżywają, padają zimą, natomiast cały czas pracują nad tym, żeby tak

0: ta kolonia przetrwała.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za opowieść o pasiece, o pszczołach, a moim i Państwa gościem był Patryk Waloszczyk, pszczelarz z Dziwiszowa. Dziękuję Ci
2: serdecznie. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.
1: A jeżeli chcą Państwo nieco więcej dowiedzieć się o pszczołach, o tym jak powstaje miód, albo o ciekawostkach z życia pasieki, to koniecznie musicie odwiedzić Dziwiszów. Tam w edukacyjnej pasiece czeka na Was masa tajemnic, smaczków i ciekawostek. Natomiast ja zapraszam oczywiście na kolejne rozmowy z naszego regionu, z naszej okolicy, a te będą na Was czekać niezmiennie na antenie Eski 2 Jelenia Góra. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
3: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam. Dzisiaj waszymi i moimi gośćmi są Weronika Dziedzina. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry.
1: I Ania Sławoń. Cześć, Ania.
5: Dzień dobry, cześć.
1: Unosimy się nad hejtem. To jest wasz pomysł, wasz projekt. Może zacznijmy od, dlaczego akurat hejt?
4: Wybraliśmy hejt dlatego, że spotykamy się z nim na co dzień. U nas w szkole jest ten problem, także w naszych podstawówkach. Więc uznaliśmy, że jesteśmy dosyć obyci w tym temacie, więc chcemy pomóc w działaniach, aby pozbyć się tego hejtu. Hejt to jest mowa nienawiść. Zazwyczaj są to właśnie te bolesne słowa, jednakże to się przeradza już w zachowania, w agresję. Mhm. Często jest to obgadywanie, plotki, różne fotomentarze. Formy hejtu tak naprawdę eskalują cały czas. Nie jest on tylko w internecie, tak jak dużo osób uważa, jednakże też w realnym świecie. Więc pomysłów na to, jak skrzywdzić drugą osobę, jest bardzo dużo.
1: Hejt i krytyka czasami bywają mylone?
4: Tak, różnicą między hejtem jest konstruktywna krytyka. Mhm. Jest ona bardzo często mylona, nie tylko przez młode osoby, jednakże też przez dorosłych. Często nie potrafimy wyrazić swojej opinii w taki sposób, aby nie skrzywdzić tej drugiej osoby.
1: Na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby właśnie krytykować w odpowiedni sposób, a nie obrażać, nie hejtować?
5: Wydaje mi się, że główną różnicą między tą krytyką podstawną a bezpodstawną jest sposób, po prostu, w którym to mówimy, bo wiadomo, można jakoś tak ładniej ująć, że po prostu coś trzeba poprawić w zachowaniu czy wyglądzie drugiej osoby, niekoniecznie używając inwektyw jakichś takich niemiłych, więc sądzę, że warto zwracać na to uwagę po prostu, w jaki sposób gdzieś tam się przekazuje te uwagi dotyczące drugiej osoby.
1: W szkołach, czy to jest spory problem waszym zdaniem?
4: Aktualnie prowadzimy badania, wyniki nie są jeszcze podane, jednakże z ankiety, którą prowadzimy u nas w szkole, na 200 osób ponad połowa, to jest 60-70%, określiło się, że doświadcza hejtu albo doświadczało go w szkole podstawowej. Mhm. Więc jest to dosyć duży problem. W odpowiedziach, w jaki sposób to wyglądało, podawali przeróżne powody. Nie było to tylko związane z wyglądem, jednakże z zachowaniem, z ich ocenami nawet. Nie zawsze były to rzeczy, na które mieli wpływ. Często były to nawet drobnostki, na które nie mieli wpływu, więc nie mieli jak tego zmienić. Nie do końca było to też problemem, więc ludzie często szukają pretekstu tylko po to, aby skrzywdzić drugą osobę.
1: Wasz projekt Unosimy się nad hejtem. W jaki sposób działacie?
5: Chodzi nam głównie o uświadamianie po prostu społeczeństwa, na jaką skalę odbywa się ten hejt i czym w zasadzie on jest, bo wielu z nas nawet sobie nie zdaje sprawy, kiedy mówi coś niemiłego, co aż tak mogłoby uderzyć drugą osobę. Chcemy na to zwrócić uwagę. Próbujemy to zrobić za pomocą różnych narzędzi. Właśnie zaczęliśmy od warsztatów. Oprócz tego prowadzimy media społecznościowe, gdzie gdzieś tam te posty nie zawsze bardzo poważnie traktują ten problem, ale jednak starają się gdzieś tam pokazać, jak to wygląda. Właśnie uświadomić, znowu się powtórzę, ale uświadomić, no bo to jest kampania informacyjna. Chodzi o to, żeby ludzie sobie zdawali sprawę z tego, jaki to jest problem i jak też samemu się wystrzegać od hejtowania innych po prostu.
1: Co powinniśmy robić, żeby tego hejtu się wyzbywać?
5: Tak patrząc z zewnątrz, jako osoba, która po prostu patrzy na ten akt hejtowania, jak jedna osoba mówi coś tam niemiłego drugiej, w zasadzie cokolwiek, czego nie zrobimy, no to już będzie całkiem okej, bo najgorszą podstawą, jaką możemy przyjąć, będzie ta bierna, że będziemy po prostu na to patrzeć. Ale jeżeli już spróbujemy podejść i chociażby spytać, hej, czemu tak mówisz? Zastanów się nad tym. To, co mówisz, nie ma sensu. To już coś zmieni w głowie tego właśnie hejtera. i będzie miało to realny wpływ. Nawet jeżeli po takim akcie hejtu pójdziemy do osoby zhejtowanej i powiemy, nie przejmuj się, to już będzie miało jakiś tam chociaż najmniejszy impact i próbujemy właśnie tego nauczyć, żeby nie być biernym, żeby jednak dostrzegać to, wiedzieć, czym ten hejt jest i umieć go gdzieś tam jakkolwiek dojrzeć i zareagować w odpowiednim momencie.
1: Czyli chyba przede wszystkim takie nazwanie problemu i zwracanie na niego uwagi. A powiedzcie mi, czy hejt to jest coś nowego, czy to jest jakieś zjawisko, które powiedzmy pojawiło się na przestrzeni ostatnich lat?
4: To zjawisko jest od zawsze. Zawsze krytykowaliśmy drugą osobę, próbowaliśmy swoją opinię przedstawić, nie do końca konstruktywny sposób. Więc tak naprawdę ten problem był z nami, jest i on będzie, ponieważ nie ma recepty takiej dokładnej, nie ma leku na hejt. Mhm. Jednakże warto zastanowić się, co mówimy, ponieważ to, że doświadczamy hejtu teraz, nie znaczy, że za parę lat dalej nie będziemy odczuwali jego skutków. Hejt to jest mechanizm zamkniętego koła. Ofiara może stać się hejterem, a hejter może stać się w każdej chwili ofiarą. Więc myślę, że z czasem trzeba po prostu uciąć to koło, tak aby nie eskalowało to cały czas.
1: A z czego wynika hejt?
5: Bardzo dużo zależy od osoby, ale uważam, że faktycznie bardzo często gdzieś tam jakieś niemiłe komentarze, dobrze ująłeś, no to po prostu są jakieś takie niemiłe zachowania w stosunku do innych, wynikają z własnych kompleksów i to dużo psychologów właśnie zaznacza, że jeżeli ktoś się nie czuje dobrze ze sobą, to będzie szukał podobnych cech u innych, a nawet jeszcze będzie próbował jakoś hiperbolizować, żeby wybrzmiały u innych, tylko nie u siebie. Także faktycznie to jest jeden z głównych czynników. Oprócz tego niektórzy po prostu tacy są. Jakieś takie psychopatyczne skłonności, albo po prostu czysta złośliwość też się zdarza. Także wydaje mi się, że to jest to.
1: A jakby ofiara hejtu, bo powiedziałyście o tym zamkniętym kole, to jest też dość ciekawe, że ofiara hejtu może stać się hejterem i odwrotnie, czyli co, tak jakby odreagowujemy ten ból, który ktoś nam zadał?
4: Tak, problem hejtu wygląda w ten sposób, że hejter, który próbuje zazwyczaj po prostu podbić swoją samoocenę, krzywdząc drugą osobę, zaniża ją jej. Więc teraz stajemy w osobie hejtującej, która też chciałaby mieć wyższą tą samoocenę. Dlatego też koło się zamyka, ponieważ oczywiście nie we wszystkich przypadkach. Jednak może osoba, która na początku była hejtowana, stać się hejterem tylko dlatego, że w innych osobach szuka cech, które ona sama ma, jednakże, tak jak właśnie moja koleżanka powiedziała, nie chce, aby one wybrzmiały u niej. Więc tak samo hejter może stać się ofiarą tylko dlatego, że grupa osób, którym może nie spodobać się jego zachowanie, zacznie krytykować w niewłaściwy sposób jej osobę. Mhm.
1: Powiedziałaś o grupie osób. Czy dla hejtera to jest istotne? Czy jakby to audytorium, przy którym może dziać się hejt, jest jakimś takim elementem napędzającym sytuację?
4: Tak, myślę, że zwrócenie na siebie uwagi jest jednym z głównych czynników hejtera, ponieważ jeżeli to się dzieje w szkole, to reszta uczniów wie, kto jest osobą hejtowaną i kto hejtuje. W internecie działa to troszeczkę inaczej, ponieważ tam jest efekt zasłony dymnej, że...
1: Co to znaczy?
4: Znaczy to tyle, że hejter myśli, że jest anonimowy, ponieważ nie widzimy jego imienia, nazwiska, zdjęcia. Więc czuję się tam troszeczkę pewniej. My jako społeczeństwo lubimy iść za grupą. Rzadko wychodzimy przed szereg, dlatego też jeżeli jedna osoba zacznie hejtować kogoś, inna osoba postanowi też to robić, ponieważ ta jedna to robi, w bardzo szybkim tempie stanie się tak, że bardzo duża część społeczeństwa będzie naciskała na tą jedną osobę.
1: Czyli taki efekt lawiny się robi.
4: Tak.
1: A da się go odwrócić?
4: Myślę, że tak, jeżeli ktoś wyjdzie właśnie przed ten szereg i uzna, że to nie jest właściwe, więc jest bardzo duża szansa na to, że efekt się odwróci po prostu i te osoby, które poszły za tą pierwszą, hejtując ofiarę, postanowią stanąć jednak za ofiarą. Mhm.
1: Czyli co, namawia cię do tego, żeby myśleć, zastanawiać się nad tym, czy kogoś nie krzywdzimy, czyli co, myślenie i empatia chyba są bardzo istotne.
5: Tak jest.
1: Spotykacie się z psychologami, to jest część waszego projektu. Jak takie spotkania wyglądają?
4: W głównym zamiarze było to, aby pomogli nam przygotować warsztaty. My przyszliśmy ze swoimi pomysłami, psycholodzy przyszli ze swoimi, udało nam się stworzyć konspekt zajęć. Tak. Rozmawialiśmy też o tym, jak ten hejt wygląda. Doszliśmy jednak do takiego wniosku, że mamy bardzo podobną definicję hejtu, tak naprawdę jednolitą, że jest to ta mowa nienawiści, że dotyka ona różne grupy wiekowe w dany sposób, ponieważ wiadomo, że osoby w klasach 1-3 będą hejtowane za co innego niż my jako licealiści, czy też osoby dorosłe. Także jednak hejt i ta definicja jego, że to jest namowa nienawiści, jest jak najbardziej stosowna.
1: Organizujecie też taty dla swoich młodszych kolegów i koleżanek, między innymi w Jeleniogórskiej Szkole Podstawowej numer 6. Jak dzieci reagują na takie spotkanie z wami?
4: Nie spodziewaliśmy się aż tak pozytywnego odbioru. Jednak są to tak naprawdę nasi rówieśnicy. Prowadzimy te warsztaty w klasach od 4 do 8. Jeszcze one trwają. Jednakże baliśmy się trochę, że z uwagi na to, że jesteśmy od nich niewiele starsi, nie będą brali na poważnie tego tematu. Jednakże dzieci, młodzież też biorą bardzo chętnie udział w warsztatach. Warsztaty są przygotowane na różne grupy wiekowe. Dosyć płynnie wybieramy te formy, które chcemy, jak chcemy poprowadzić warsztaty. Mamy parę pomysłów, jak one mają wyglądać i po prostu wybieramy. Jest to dosyć pozytywny odbiór, biorą aktywnie w nich udział. Więc myślę, że są okej. Wygląda to w ten sposób, że kiedy my im zadajemy pytania związane z hejtem, z emocjami, to dzieci bardzo często same się otwierają i same nam mówią o tym, że doświadczały hejtu albo o sytuacjach, które widziały.
1: Co to za sytuacje?
4: Dzieci często wspominają, jednak dzieci są bardziej otwarte niż młodzież już, że inne osoby je krytykowały dlatego, że nie mają nowych ubrań, dlatego, że są tymi cichszymi osobami, że nie lubią po prostu wychodzić przed szereg. Nie możemy powiedzieć, że są to drobnostki, ponieważ nie są to. Są one dla nich ważne, tak? Dla każdego jest ważne coś innego i myślę, że każda próba krytyki jest błędna. Właśnie tutaj nam się pojawia konstruktywna krytyka, czyli to, w jaki sposób wyrazić swoją opinię, nie krzywdząc drugiej osoby. Pojawia nam się tutaj słowo ale. Wygląda to w ten sposób, że wszystko, co powiemy przed słowem ale, znika, ponieważ skupiamy się podświadomie tylko na tej drugiej części zdania. Czyli jeżeli powiem komuś, że słuchaj, masz bardzo ładne włosy, ale gdybyś je ścięła, pofarbowała, to jednakże skupiamy się tylko na tym, że
1: czyli
4: trzeba je ściąć.
1: Komplement już nie ma znaczenia.
4: Tak, że trzeba je ściąć i pofarbować, a to, że są ładne, to już zapominamy o tym.
1: Z jednej strony walczycie, tłumaczycie i próbujecie wskazywać problem, a z drugiej strony bardzo dużo młodych osób jednak przebywając na co dzień w internecie, mając swoich idoli, dostaje zupełnie inne przykłady.
4: Naszą motywacją jest to, że nawet jeżeli nie zmienimy całego społeczeństwa, to zmienimy może 3-4 osoby chociaż, więc jest to te 3-4 osoby więcej, które są świadome tego problemu, niż jeżeli miałoby ich nie być.
1: My unosimy się nad hejtem, też zapraszam bardzo serdecznie na Instagrama, na Facebooka i jeszcze gdzie was możemy znaleźć?
4: Na TikToku.
1: I na TikToku planujecie także przygotować konferencję.
4: Skierowana ona będzie do uczniów szkół średnich. Planów takich ścisłych nie mamy, ponieważ ona ma być dopiero na maj, więc mamy jeszcze trochę czasu. Ma być ona przygotowana razem z MSWiA Jeleniogórskim, właśnie z tamtejszymi psychologami. Jeszcze nie mogę zdradzić większych szczegółów, jednakże w naszych oczach będzie ona raczej, myślę, że okej.
1: Okay. Czyli projekt jest, na razie planujecie. A, jeszcze zapomniałem o jedną fajną rzecz zapytać, bo cała akcja, cały wasz projekt Unosimy się nad hejtem jest też finansowany z kasy, którą same pozyskujecie. Jak to wygląda? Bo porobiłyście koszulki, wiem też, że chyba są plakaty, ulotki.
5: Na tym polega też projekt, żeby trochę się namęczyć. Za nami już masa spotkań w siedzibach firm, gdzie po prostu spotykaliśmy się z naprawdę różnym odbiorem tego, jak ludzie chcieli nas wspierać. Spotkamy się raczej z dobrym odbiorem.
1: Trzymam kciuki za powodzenie projektu. Dzisiaj Państwa i moim gościem były Weronika Dziedzina i Ania Słaboń, uczennice drugiego ELO imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, a także autorki projektu Unosimy się nad hejtem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie.
4: Dziękujemy.
5: Dzięki.
1: A ja zapraszam na kolejne magazyny lokalne. Błażej Stachewicz, SK2. Do usłyszenia.
0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam na magazyn lokalny. To pierwsze takie spotkanie w Jeleniej Górze, kolejne w naszym województwie. Dolnośląscy liderzy biznesu zawitali do stolicy Karkonoszy. To okazja, aby dowiedzieć się więcej o funduszach europejskich i sposobach zdobywania pieniędzy na rozwój i inwestowanie w biznes. Dla dużych, średnich, ale też dla małych przedsiębiorców. Podczas konferencji w Pałacu Sobieszów spotkało się blisko 250 przedsiębiorców oraz regionalne instytucje, takie jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Wojewódzki Urząd Pracy czy Krajowa Administracja Skarbowa. Było o pieniądzach, było także o tym, jak je pozyskiwać, ale nie tylko. Mówi Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego.
3: To jest cykl spotkań. Tych spotkań było planowanych 10. W sumie będzie 11. To nie tylko Wrocław, ale również Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych. Ale w związku z tym ogromnym zainteresowaniem te spotkania odbędą się również w miastach powiatowych. Traktujemy to jako spotkanie nie tylko informacyjne, ale taka ogromna wymiana wspólnych doświadczeń i oczekiwań. W tych spotkaniach uczestniczą przede wszystkim przedsiębiorcy, eksperci, samorządowcy, ale również instytucje otoczenia biznesu. Założenie jest takie, że te ogromne środki, które udało się wynegocjować w tym okresie programowania, żeby one były jak najszybciej zaabsorbowane, wydatkowane i rozliczone. Głównym celem jest to, żebyśmy utrzymali to tempo rozwoju województwa dolnośląskiego, jakie w tej chwili jest. Jesteśmy ewidentnym liderem nie tylko w Polsce, ale ważnym, dynamicznie rozwijającym się regionem w Unii Europejskiej, ale to również też miejsce, w którym, które cieszy się ogromną popularnością, bo poprzednie spotkania, które były we Wrocławiu, to jest od 200 do 300 osób uczestniczących. Podobnie jest w Jeleniej Górze, czy w Sobieszowie, gdzie jesteśmy, czyli zainteresowanie naprawdę jest ogromne. Ale też uważnie wsłuchujemy się w to, co mówią przedsiębiorcy, po to, żeby ułatwić komunikację przede wszystkim też z rządzącymi, nie tylko z samorządami, bo ona jest na terenie Dolnego Śląska. Udało się zbudować ten złoty trójkąt, samorząd, biznes i nauka, i to oczywiście czwarta noga, to jest kwestia związana z trzecim sektorem, ale też ten sukces nie jest możliwy, jeżeli nie ma współpracy z rządem. I to na terenie Dolnego Śląska dobrze funkcjonuje. Chcemy, żeby to tak pozostało.
1: A o co najczęściej pytają przedsiębiorcy na takich spotkaniach jak to?
3: Przede wszystkim pytają o możliwości sfinansowania części swoich zadań, a więc te nowe pomysły, dofinansowanie różnego rodzaju nowych projektów. To również wsparcie start-upów. No, sytuację mamy dosyć trudną, bo to jest wyjście i z COVID-u, i ta sytuacja, która jest na wschodniej naszej granicy, a więc agresja Rosji i wojna w Ukrainie, no, siłą rzeczy odbijają się też na całej gospodarce światowej. No, wiemy, że Komisja Europejska też prowadzi politykę, która powoduje, że część środków siłą rzeczy będzie przesunięte nie tylko w Polsce, ale również w krajach Unii Europejskiej na obronność. I tutaj też jest to pole do popisu, bo to nie tylko przecież te duże potężne firmy, ale również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają to swoje pole do popisu, bo niejednokrotnie te fantastyczne projekty, wręcz rewolucyjne, powstają właśnie w tych stosunkowo niewielkich firmach, ale będących ewidentnym światowym liderem.
1: Dzisiaj Jelenia Góra, kolejne spotkania są już...
3: Było już w Wałbrzychu dwa spotkania we Wrocławiu, Świdnica i kilka jeszcze innych miast. Chodzi nam o to też, żeby zejść jak najniżej, żeby niekoniecznie przedsiębiorcy musieli przyjeżdżać do Wrocławia czy do tych dużych miast. Zawsze łatwiej wybrać się tam, kiedy w stosunkowo niewielkiej odległości te spotkania się odbywają.
1: A na każdym z nich pojawia się od 200 do nawet 300 przedsiębiorców, takich jak pan Krzysztof Stawiarski.
6: Znalazł się pan w gronie blisko 250 przedsiębiorców. Co zadecydowało o tym, że poświęcił pan swój czas, aby dzisiaj tutaj być?
7: No, wydaje mi się, że spotkanie się tutaj z reprezentantami różnego rodzaju spółek z Urzędu Marszałkowskiego, które wspierają przedsiębiorców w zakresie różnego rodzaju dotacji, różnego rodzaju pożyczek czy jakichś poręczeń. To spowodowało, że chciałbym dowiedzieć się bezpośrednio, z czego mógłbym skorzystać, co tutaj będzie dla mnie ciekawego, a myślę o tym, żeby rozbudować firmę, żeby pozyskać różnego rodzaju nowe maszyny do druku, więc no, dla mnie to spotkanie jest idealną opcją dowiedzenia się o możliwościach, poznania osoby, a nie tylko infolinia lub tego typu rzeczy, więc to tyle, myślę.
6: Infolinie to chyba zmora dzisiejszych czasów, wszystkie roboty po drugiej stronie, a tutaj żywi ludzie i żywe odpowiedzi.
7: Dokładnie tak, można porozmawiać z osobami, które udzielają tego wsparcia, które mają bardzo dużą wiedzę na ten temat i nie są to tylko firmy z Jeleniej Góry, jak Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą znam, ale również Dolnośląski Fundusz Gospodarczy, czy DFR, czy właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Mam nadzieję pozyskać tutaj sporo wiedzy na tematy potrzebne mojej firmie.
6: Jeszcze na koniec chciałem zapytać o jedną rzecz. Już wcześniej korzystał pan z jakichś form wsparcia dla pana firmy?
7: No właśnie nie. Jeszcze nie korzystałem, tym bardziej jestem bardzo ciekaw. Wcześniej jakoś radziłem sobie sam, natomiast wiem, że warto, sporo znajomych poleca korzystanie ze wsparcia, ponieważ no, można się rozwinąć.
1: To miejsce, w którym można pozyskać informacje i bardzo istotna impreza dla regionu, mówi Hubert Papaj, prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze.
8: Jest to cykl spotkań organizowanych przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i wielu partnerów. Podczas tej konferencji prezentujemy przedsiębiorcom różnego rodzaju formy wsparcia, pomocy w rozwijaniu ich firm. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Krajowa Administracja Skarbowa, wiele podmiotów Agencji Rozwoju pokazuje, podpowiada przedsiębiorcom, skąd i w jaki sposób czerpać środki, aby dalej firmy się rozwijały. Stanowiska i stoiska, które tutaj są zorganizowane, służą też bezpośrednim rozmowom, a w konferencji w dzisiejszym dniu bierze udział ponad 250 przedstawicieli biznesu, co pokazuje, jak ważne i potrzebne są to spotkania. Spotkania, które są organizowane już od ponad miesiąca. Ta konferencja zawitała do Jeleniej Góry, ale jestem przekonany, że sukces tej konferencji, liczba uczestników, pytania, które mam nadzieję będą padały na sali, będą też przyczynkiem do tego, aby tego typu spotkania organizować cyklicznie, aby jak najszybciej, najbardziej w sposób bezpośredni tą ważną informację dla przedsiębiorców im przekazywać z ust do ust.
6: I jakie z tych informacji są najważniejsze? Gdzie zdobyć pieniądze? Gdzie te pieniądze mogą się pojawić? Być może nawiązywanie kontaktów?
8: Wszystko jest bardzo ważne. Oczywiście my tutaj prezentujemy wsparcie finansowe, organizacyjne. Będziemy przedstawiać różnego rodzaju możliwości pożyczkowe i dotacyjne przy rozwijaniu przedsiębiorstw, przy podwyższaniu kwalifikacji zawodowych pracowników, przy zdobywaniu nowych kompetencji, przy pomocy też firmom poszkodowanym w wyniku powodzi. To jest działalność, którą Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy koncentruje się na kwestiach związanych z pracownikami, z podwyższaniem kwalifikacji. Krajowa Administracja Skarbowa będzie mówiła o kwestiach w systemie podatkowym. Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu. To są wszystko, wszyscy jesteśmy tutaj po to, aby przedsiębiorca w jednym miejscu dostał skonkretyzowaną, szczegółową, zwartą informację, gdzie może ubiegać się o środki finansowe, w jakiej formule i żeby złożył odpowiednie formularze, wnioski, a my pomożemy, żeby ta cała procedura sprawnie przebiegła. To jest pierwsza edycja w Jeleniej Górze tego typu spotkań, ale patrząc na dzisiejsze zainteresowanie, na frekwencje i też na zgłaszane potrzeby ze strony przedsiębiorców, uważam, że tego typu spotkania w tej lub zbliżonej formule powinny odbywać się może nawet cyklicznie, tak aby ten przedsiębiorca, który często prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą albo ma dosłownie 7-10 pracowników, aby tutaj, szanując swój czas, mógł spotkać się i uzyskać wszystkie potrzebne informacje do rozwoju firmy.
6: A chciałem jeszcze zapytać, o czym rozmawia się w kuluarach podczas takich spotkań?
8: W kuluarach rozmawia się oczywiście o sytuacji globalnej, o tej wojnie celnej, która toczy się teraz w świecie, o tych szybkich zmianach i każdy przedsiębiorca, każdy samorządowy zastanawia się, w jakim kierunku ten świat zmierza i czy jesteśmy na dobrej drodze, bo jak widzimy, dynamiczne zmiany nie służą rozwijaniu biznesu, nie służą spokojowi, a pragnę przypomnieć, że my cały czas jako Polska też jesteśmy w strefie nadgranicznej, w strefie prowadzonej wojny o ogromnej skali i też obawiamy się o nasze bezpieczeństwo. To wszystko są tematy, które też przebijają się w rozmowach szkół barowych.
6: Tylko pieniądze, czy też na przykład uspokajanie troszeczkę przedsiębiorców w kontekście tej sytuacji, o której pan powiedział?
8: Oczywiście my ich uspokajamy i pokazujemy, że to też jest czas, żeby intensyfikować swoje działania, pozyskiwać środki zewnętrzne, rozwijać swój biznes, a przede wszystkim szukać też nowych rynków zbytu, bo ta wojna celna, te wszystkie zmiany na świecie pokazują, że nie można się wiązać z jednym kooperantem. Trzeba mieć szeroki wachlarz usług, dywersyfikować swoich dostawców i być przygotowanym na każdą sytuację. Po to też dzisiaj jesteśmy, aby tym przedsiębiorcom powiedzieć, że na nas jak zawsze mogą liczyć.
1: Chcemy być jak najbliżej przedsiębiorców, mówi przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój.
9: Dla przedsiębiorców niektóre rozwiązania, które my proponujemy, na pewno są przydatne i na pewno można z nich skorzystać i one są dla nich dostępne. Dlatego nie robimy tego centralnie i ściągamy tysiące, tylko jeździmy po subregionach, żeby dotrzeć do każdego, kto ma ochotę, bo nikogo nie zmuszamy, kto potrzebuje, to mu pomagamy. Prosta sprawa. Różne zakręty w gospodarce są, a teraz są coraz trudniejsze, a myślę, że po tym, co się wydarza na arenie świata, będą jeszcze większe, więc trzeba się w pewnym stopniu zabezpieczać, bo biznes to jest pulsująca firma, a nie firma, która jest ustabilizowana. Nie ma takich firm. Wszystkie pulsują i patrzą, jakie przyniosą wyniki. Jesteśmy po COVID-ach, jesteśmy po wielu innych rzeczach i wiemy, jak łatwo i jak szybko jest po prostu pogubić się w firmach. No, chociażby Państwo widzicie, składka zdrowotna jest uchwalona, dalej się toczy, jedni chcą, drudzy nie chcą, ale biznes wie jedno, że te udogodnienia, które będą, pomagają rozwojowi firmy, a nie szukania pieniędzy tylko dla siebie. To nie jest tak, proszę Państwa. Wszystkie ulgi, jakie będą dla biznesu, wszystka pomoc, jaka pójdzie do biznesu, to lepsze życie każdego z nas.
6: Jeszcze chciałem zapytać o świadomość przedsiębiorców. Czy oni wiedzą, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia, czy właśnie takie spotkania, jak to dzisiejsze, są jednak niezbędne?
9: Powiem tak, jak nie wiedzą, to po to jesteśmy tu dzisiaj, żeby się dowiedzieli. Innej drogi nie ma.
1: Spotkania to nie tylko prelekcje, ale też stoiska dolnośląskich instytucji. Pośród nich można było też odnaleźć skarbówkę, mówi Beata Choćka z Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze.
2: Co można znaleźć na Państwa stoisku i jakie informacje można uzyskać?
10: Przede wszystkim chcemy zachęcić przedsiębiorców do tego, żeby kontaktowali się z Urzędem Skarbowym w sposób elektroniczny. Jest to jednak najszybsza, najlepsza forma takiego kontaktu. Usługi, które w tej chwili proponuje e-Urząd Skarbowy, rozszerzają się. Mamy możliwość sprawdzenia swojego statusu jako przedsiębiorcy. Mamy możliwość poprzez dostęp do e-Urzędu Skarbowego zobaczyć podgląd swojej historii, złożonych deklaracji, rozliczeń. Możemy sprawdzić, czy nie zalegamy podatka.
1: A więcej informacji na temat dolnośląskich liderów biznesu możecie znaleźć na stronie projektu. Podsumujmy, to cykl 11 spotkań, które mają inspirować przedsiębiorców w dużych i małych firmach. To też okazja do wymiany doświadczeń z liderami i ekspertami z wielu różnych dziedzin działających w naszym regionie, na Dolnym Śląsku. Wydarzenie jest organizowane przez Wojewódzki Fundusz Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, a udział jest całkowicie bezpłatny. W sumie w 2025 roku w 11 spotkaniach wzięło udział ponad 1000 uczestników z 10 miast województwa. A na koniec nie najlepsza wiadomość dla Jeleniogórzan. Basen na Sudeckiej będzie nieczynny w wakacje. Sanepid nakazał zamknięcie jeleniogórskiego kąpieliska. Chodzi o zły stan niecek. Jak szacuje zarządca obiektu, znowienie potrzeba kilkudziesięciu milionów złotych. Jeleniej Góry na razie na to nie stać, więc basen będzie w 2025 roku zamknięty. Nadzieja leży w KPO. Wniosek już został złożony, a miejskie kąpielisko zostanie otwarte najszybciej, jak tylko się da. Ale raczej.
0: SK2.
2: Witam serdecznie, Błażej Stachewicz z tej strony, a wraz ze mną jest Daniel Gerus z Fundacji Bliżej Gór. Witam pana serdecznie, dziękuję za obecność w studio.
11: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
2: A pan Daniel jest promotorem turystyki wytchnieniowej, też organizatorem różnych działań właśnie związanych z górami, ale także z osobami z niepełnosprawnościami. Czym zajmuje się fundacja i jak powstał projekt? Bo gdzieś musiała być ta geneza, gdzieś coś musiało się zaświecić.
11: Fundacja zajmuje się wieloma różnorakimi projektami społeczno-kulturalnymi. Rocznie, z tego co wiem, robi około kilkunastu projektów, tak jakby równolegle. Natomiast fundacja jest prowadzona przez moją żonę i przez moją szwagierkę. Ja jestem pasjonatem gór, robię to od zawsze, więc w 2019 roku wpadłem na pomysł, aby zabierać w góry osoby, które w te góry nie chodzą, bo mają, ponieważ mają to troszeczkę utrudnione. Podzieliłem się tym pomysłem z moją żoną, moja żona ze swoją siostrą i wpadliśmy na pomysł Łączą nas góry, czyli na pomysł górskich wycieczek dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo często ludzie się dziwią, ponieważ my, myślę, że to było naszą, w cudzysłowie, zaletą. Lubię się tymi górami dzielić. Moi wszyscy znajomi chodzą w góry. Można powiedzieć, że pozarażali się tym. W góry jeżdżą na rowerze, jeżdżą na nartach, spinają się. W 2019 roku moje dzieci były bardzo małe. Ja z samego początku chodziłem z nimi w góry, czyli nawet jeździliśmy niedaleko stąd do Jakuszyc ze Świnicy na spacery z wózkiem. Jak jeszcze nasze dzieci były takie malutkie, że nie chodziły. Później na sidełko i podczas tych wypraw zacząłem myśleć o innych dzieciach takich, które tych możliwości nie mają. Po prostu ta optyka się troszeczkę zmieniła tej swojej pasji. No i powiedziałem o tym swojej żonie, że chciałbym zrobić taką akcję, może zabrać właśnie dzieci, które takich możliwości nie mają i to jakichś takich sztywnych ram nie było. A ponieważ, tak jak już mówiłem, moja żona prowadzi fundację ze swoją siostrą, to mają takie spojrzenie bardziej instytucjonalne i takie systemowe, więc w pewnym momencie, trwało to kilka miesięcy, w pewnym momencie usiedliśmy razem i to była taka, powiedzmy, że mała burza mózgów. Wymieniliśmy swoje możliwości, swoje idee, co ja chciałbym robić, a co może dać fundacja, bo jest wiele pomysłów bardzo fajnych, znam osoby z pięknymi pomysłami, natomiast kiedy nie ma takiej bazy twardej, takiej właśnie jak fundacja, jak to zrobić, jak pozyskać środki, no jest to duże założenie, więc jak nie ma kogoś, kto ma to know-how, no to ciężko z tym ruszyć. Więc połączyliśmy, pamiętam akurat wtedy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłosił taki projekt, można było uzyskać środki, dosyć spore, bo wtedy 150 tysięcy. Udało nam się to i akurat to było tak, że to były, zrobiliśmy coś, czego w sumie jeszcze w Polsce nie były, czyli były to górskie wycieczki dla osób z niepełnosprawnością, czyli dla takich osób z niepełnosprawnością głównie fizyczną. Bardzo, bardzo wyłączono z tych, ta grupa no, była i troszeczkę jest do tej pory wyłączona z tych aktywności, A ponieważ, tak jak mówiłem, nie mieliśmy styczności z niepełnosprawnością wcześniej, to nie widzieliśmy żadnych barier, żadnych przeszkód, nie widzieliśmy problemów. Myślę, że to ludzie się łapali za głowy, natomiast myślę, że to było dużą naszą zaletą i do tej pory tak jest, że my tych problemów nie widzimy. Widzimy, co trzeba zrobić. Mhm. Jeśli jest jakieś coś, co nazywamy problemem, to jest po prostu zadanie do wykonania.
12: A jakie problemy najczęściej się pojawiają w tym kontekście? No bo problem z poruszaniem, podejrzewam.
11: Tak, oczywiście.
12: To będzie ta główna bariera.
11: Myślę, że na samym początku to jest to, co, o czym często mówimy. To jest taka zmiana sposobu myślenia i jak bardzo często się powtarza, że problemy są w naszych głowach i tutaj rzeczywiście tak było. Ponieważ dostaliśmy środki, bo przedstawię taką, tak jak to wyglądało na początku, ponieważ dostaliśmy środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, musieliśmy jak określoną ilość tak zwanych beneficjentów zabrać na wycieczki. Taki język techniczny, może mało ciekawy, ale
12: czyli
11: tak było.
12: 20 osób mieliście na przykład zabrać
11: tak,
12: w górę.
11: Dokładnie. Na jedno było wycieczek kilka, na jedną wycieczkę musieliśmy zabrać 5 osób. Nam się wydawało, że my te 5 osób od razu znajdziemy. Mhm. Okazało się, że ludzie byli bardzo niepewni. Jak chodziliśmy po ulicy, jak widziałem kogoś na wózku, to podchodziłem i zapraszałem w góry. Zdziwienie było bardzo duże, natomiast po latach te osoby przypominają, jak się poznaliśmy, się okazało, że po prostu z ulicy, że podszedłem i zagadałem gdzieś tam w parku na ulicy, na chodniku. Więc trzeba było trochę zmienić sposób myślenia, że to jest możliwe. Do tej pory są takie bariery jak dostępność sprzętu, brak może dostępnej infrastruktury, czyli góry są, można po nich chodzić, tylko trzeba pomocy, trzeba tego sprzętu, jeszcze nie ma wypożyczalni, schroniska nie są dostosowane, bo jest dużo schodów, wąskie przejścia, niedostosowane toalety, ponieważ są to obiekty zabytkowe, więc jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia, natomiast ogromnie, ogromnie dużo się też dzieje i te zmiany są i one są bardzo widoczne. Więc no najważniejsze, że tutaj akurat na Dolnym Śląsku i myślę, że to jest region wyjątkowy, w skali polskiej dzieje się myślę, że najwięcej.
12: Do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast ja zastanawiając się nad pana działalnością, nad właśnie tą turystyką wytchnieniową, co jeszcze będziemy naszym słuchaczom wyjaśniać, tak zadałem sobie pytanie, czy osoba niepełnosprawna, osoba z niepełnosprawnościami powinna w ogóle wybierać się w góry? I tu chodzi mi przede wszystkim o kwestię bezpieczeństwa.
11: Oczywiście, jak najbardziej. Ja tutaj nie widzę różnicy, czy to jest osoba z niepełnosprawnością, czy osoba w pełni sprawna, która nie ma żadnych problemów na przykład z poruszaniem się albo z percepcją. Wszystko zależy od rozsądku. I tyle. Teraz mamy bardzo dużo przykładów, jak ludzie czy w Karkonoszach o tej porze zimowej, czy w Tatrach, jak bardzo dużo nieodpowiedzialnych turystów jest, więc no tak samo tutaj. Oczywiście
12: Można mieć niepełnosprawną wyobraźnię.
11: Tak, można tak powiedzieć. Rzeczywiście, kiedy nie widzimy tych zagrożeń. Więc myślę, że tutaj te góry są dla każdego. Myślę, że osoby z niepełnosprawnością i w zasadzie całe rodziny, bo tak naprawdę w góry chodzą całe rodziny, ta niepełnosprawność też dotyka całą rodzinę na równi, czyli rodzeństwo i rodziców. Myślę, że to są to osoby, które jeśli już się w te góry wybiorą, to są bardzo świadome, przygotowane, przynajmniej merytorycznie, wiedzą, co może je spotkać. My też bardzo dużo o tym mówimy i staramy się te wiadomości i te informacje udostępniać. Więc jak już się wybiorą, to myślę, że mierzą siły na zamiary.
12: Jakie są podstawowe informacje, takie powiedzmy trzy najważniejsze punkty, które powinniśmy teraz na przykład przekazać naszym słuchaczom z niepełnosprawnościami, którzy na przykład chcieliby się z wami skontaktować i wybrać w Karkonosze, w Sudety?
11: Jeśli ktoś skontaktuje się z nami, to wszystko powiemy. Natomiast jeśli ktoś wybiera się w góry, no to przede wszystkim trudność szlaku. Czyli z jednej strony, jak długi to szlak jest, ale czy on jest do przejścia, czyli mamy równą nawierzchnię i nachylenie, jak bardzo stromy. Jeśli osoba porusza się na wózku, na przykład zwykłym, ale tak naprawdę to mówimy o wózkach terenowych specjalnie przygotowanych albo wózek z przystawką, no to musi wiedzieć, czy jest to trasa równa, przejezdna i przede wszystkim, czy osoby, które pomagają tej osobie z niepełnosprawnością są w stanie wejść na przykład na ten szlak, biorąc pod uwagę swoją kondycję, stromiznę.
12: Czyli jakie bariery czekają nas na danej ścieżce?
11: Tak, dokładnie. Na naszej stronie łączonasgory.pl my też mamy opisanych 16 tras, jeśli się nie mylę, tutaj w Sudetach, gdzie te informacje podajemy i myślę, że to jest dobre źródło informacji na początek. Można też, zapraszam do zgłoszenia się do nas, czy do nałączą nas góry przez social media, czy do mnie na bliżej gór. Pomogę, opowiem i po tym zebraniu informacji, kto ma jakie możliwości, myślę, że dobiorę tą trasę, tak żeby ona była bezpieczna i przede wszystkim komfortowa, żeby to było przyjemne.
12: Te 16 tras, o których pan powiedział, to one, rozumiem, powstawało od 2019 roku. To są sprawdzone przez was już ścieżki.
11: Tak, oczywiście. Tych ścieżek jest więcej, natomiast one są sprawdzone i one są opisane w sposób, w pewien specyficzny sposób. Wiemy przez tyle lat, jakie informacje są potrzebne. Współpracowaliśmy też przy opisywaniu z Fundacją Katarynka, która ma potężną wiedzę na temat dostępności informacyjnej, więc myślę, że udało nam się to w jakiś taki sensowny sposób zebrać i skondensować te informacje.
12: Panie Danielu, a czy jest jakiś limit, może to brzydko zabrzmi, ale jakiś limit niepełnosprawności, który na przykład pana zdaniem wyklucza taką osobę z wycieczki w góry, czy może sky the limit?
11: W zeszłym roku, wchodząc na Orlicę, mieliśmy osobę, która na tym wózku leżała, która miała respirator podłączony, do tego drugi respirator, gdyby z tym pierwszym coś się stało. Miała też kaflator, czyli takie urządzenie, które służy do odsysania śliny, i to była osoba bardzo zależna. Było to bezpieczne, natomiast myślę, że tutaj akurat to, jak duża byłaby ta niepełnosprawność, zależy od tego, kto tą wycieczkę prowadzi, od doświadczenia.
12: Czyli praktycznie tutaj każdy może się wybrać w góry przy odpowiednim oczywiście wsparciu dokładnie. I zabezpieczeniu.
11: Jeśli ktoś chce z nami, zapraszam, nałączą nas góry, najprościej przez social media, to my wtedy zależnie od niepełnosprawności też dobieramy te trasy, albo może inaczej, jak mamy 10 wycieczek, to proponujemy jakąś jedną konkretną albo dwie, trzy opcje tras, na które tych wycieczek, na które osoba z daną niepełnosprawnością może się wybrać. Mamy dużo osób, które chodzą same i one są w stanie iść, ale na przykład idą bardzo powoli, albo mogą iść 15 kilometrów, ale po równej trasie. Więc dobieramy. Należy też i zawsze pamiętamy o tym, że rodzina osób z niepełnosprawnością też o nich się bardzo często zapomina, bo całą swoją uwagę często ta uwaga koncentrowana jest na niepełnosprawności, ale tak mówiłem, ta niepełnosprawność dotyka całej rodziny i często rodzice, idąc na taką wycieczkę na przykład z nami po raz pierwszy od 15 lat, czy tam 10, 20, różnie to bywa, po raz pierwszy uprawiają taką aktywność fizyczną, więc też o tym pamiętamy, tak, żeby to musi być bezpieczne dla każdego, to są choroby towarzyszące, choroby serca, układów ruchu, kolan, bioder, kręgosłup w przypadku rodziców, więc mamy uwagę na uwadze wszystkich, jesteśmy to w stanie bezpiecznie zrobić. A co najważniejsze, później nasi uczestnicy chodzą sami i też podejmują
12: czyli
11: już coraz...
12: Czyli uczyć się pewnych umiejętności.
11: Tak. My uczymy. Raczej mówię tak, że uczą się sami przy nas, ale nie ukrywam. Rzeczywiście tak jest, że my uczymy, przekazujemy tą wiedzę i nasze doświadczenie.
12: Ale czasami też umiejętnością może być to, że zobaczy się, że coś jest możliwe.
11: Tak, to jest najważniejsze i w ogóle to jest, jakbym stawiał na takiej liście priorytetów, to jest najważniejsze, że jest to możliwe. I to, jak to się tak kolokwialnie mówię, jak się kulki zbiją, albo zmieni ten mindset i to jest, zresztą to jest też przepiękne, że ludzie jak pójdą raz, to mamy dużo takich fajnych przypadków, którzy raz, drugi, trzeci, a później pojechał na spływ kajakowy, na przykład osoby na wózkach z małym dzieckiem, na przykład takim dwuletnim, z pieluchami i tak dalej. To jest świetnie, że ci nasi uczestnicy później, i to też jest na nasz cel, że później uprawiają różne aktywności sami. To też jest duża zmiana w życiu.
12: Czy otwieracie to myślenie?
11: Tak, myślę, że tak.
12: Tu jeszcze chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo pan troszeczkę tak wskoczył w temat, który chciałem otworzyć, właśnie ta turystyka wytchnieniowa. To przede wszystkim właśnie dotyczy rodzin, bo tutaj chodzi o to, żeby ci członkowie opiekujący się swoimi bliskimi praktycznie 24 godziny na dobę mieli okazję, żeby trochę też przy okazji tej wycieczki odpocząć.
11: Tak, zdecydowanie tak. Natomiast ta turystyka wytchnieniowa to jest takie nowe zjawisko. Jest szersze. Teraz jako fundacja, jako lider takiego projektu z PFRON-u Urlop od Opieki opracowujemy model właśnie takiej turystyki wytchnieniowej. Ale klucz tej turystyki jest to, żeby cała rodzina wypoczęła, to musi mieć pomoc z zewnątrz. Czyli jeśli jedzie na kilka dni na przykład, gdziekolwiek, to tak jak było powiedziane, to jest ta opieka często 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok i tak czasami przez wiele, wiele, wiele lat, więc ta pomoc z zewnątrz musi być. Więc żeby to miało, może nie sens, ale żeby było 100% satysfakcji, no to według nas ta pomoc asystentów musi być, więc łączy się to z tym, że jedzie taka rodzina gdzieś, do jakiś obiekt, do hotelu, w góry, gdziekolwiek. I żeby od tych codziennych obowiązków, to tak jak rodzice mówią, nawet
12: czyli to nie tylko ta wycieczka.
11: Nie tylko ta wycieczka.
12: Sobie.
11: To jest tak, że ta turystyka wytchniowa, planujemy, żeby to było, chcielibyśmy, żeby ona była, żeby to były wyjazdy kilkudniowe, tak żeby w pełni wypocząć, ale żeby te codzienne obowiązki, jak karmienie, pranie, gotowanie, bardzo często to są diety specjalne, których nie można zamówić na przykład
12: w formie cateringu,
11: tak, czy dokładnie, w restauracji, więc żeby te codzienne obowiązki, żeby je zmniejszyć, nie? I dlatego tutaj opieka taka przez te kilka dni, może nie całodobowa, ale przez większość czasu, żeby opieka asystentów i żeby rodzina naprawdę mogła odetchnąć tak jak my, jak jeździmy i oddychamy i wypoczywamy podczas takich kilkudniowych wyjazdów, więc tak samo tutaj, żeby to umożliwić.
12: No w końcu każdy potrzebuje wysłać swoją głowę na urlop w góry czasami. Powiedział pan o asystentach osób z niepełnosprawnościami. To jest zjawisko, to są osoby, które można powiedzieć, pojawiły się parę lat temu, nie wiem, czy to 10 lat temu, to nie za bardzo pójdę w przeszłość, ale od kilku lat jest znana taka funkcja. Czy pana zdaniem tych asystentów jest wystarczająco dużo, czy jakby ten stopień, w którym przybywają te osoby, jest wystarczający?
11: No według mnie jest za mało, ale to są rozwiązania systemowe, nie chciałbym się tutaj wypowiadać, myślę, że są osoby bardziej kompetentne. Potrzeby są na pewno dużo, dużo większe niż myślę, że na ten moment system może wytworzyć.
12: No ale wy też macie niszę, też dzięki temu możecie w jakiś sposób wspomagać.
11: Tak, dokładnie. No jeszcze tutaj mówimy też o asystenturze takiej turystycznej, więc to jest całkiem nowe zjawisko.
12: Tak. Niezbędny sprzęt, bo w międzyczasie wspomniał pan o wózkach, czy możemy troszeczkę więcej powiedzieć, no bo to nie może być taki, często spotkam się, że dostęp do zwykłego wózka inwalidzkiego, do części, które należy wymieniać w tych wózkach czasami co 2, co 3 miesiące, jest no bardzo trudny, chociażby przez to, że są to drogie rzeczy, a co z tym sprzętem, który jest niezbędny w górach, bo to coś zupełnie innego.
11: Tak, również jest bardzo drogi. I jeszcze na dzień dzisiejszy nie jest on tak bardzo dostępny.
12: Czyli jeszcze tak uściśle, czy każdą osobę z niepełnosprawnością w ogóle stać na to, żeby się w te góry wydostać?
11: Niestety myślę, że nie. Widzimy też taki schemat, że osoby, które jeżdżą z nami, to ten sprzęt kupują, ponieważ to my bardzo często te góry i te aktywności postrzegamy jako rozrywka. I takie spędzanie czasu wolnego.
12: Natomiast wystarczy chcieć.
11: Tak, natomiast widzimy, że dla osób i dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością to jest powrót do, trochę tak do życia, do społeczeństwa. Powrót do znajomych, do samego siebie, tak, żeby mieć jakąś pasję i żeby widzieć, żeby dać sobie przestrzeń na odpoczywanie. Więc okazuje się, że ten sprzęt służy nie tylko do rozrywki, ale tak naprawdę jest on równie potrzebny. Może się okazać, że takiego normalnego funkcjonowania. Ten sprzęt taki typowo górski, zwłaszcza te wózki terenowe, jest to sprzęt duży, który nie można, nie przewieziemy go zwykłym samochodem, tak jak nie złożymy go tak kompaktowo jak zwykłego wózka inwalidzkiego. Więc dużo się mówi o tych wypożyczalniach i widzę, jak duże jest zainteresowanie, więc myślę, że to najczęściej są to organizacje pozarządowe. Widzimy, jakie są inicjatywy, więc myślimy, że takie wypożyczalnie będą powstawać. Wiem, że już we Wrocławiu można w Jakuszycach, w Dolnośląskim Centrum Sportu taki sprzęt wypożyczyć. Karkonoski Park Narodowy już ma. Na razie są to takie jaskółki. Natomiast myślę, że za powiedzmy dekadę, czyli za te 10 lat będziemy w zupełnie innym miejscu i taki sprzęt będzie dostępny w wielu, wielu miejscach. To jest też sprzęt w jakichś uzdrowiskach albo w zwykłych miastach, umożliwiające na przykład spacery, ponieważ takim wózkiem, zwykłym wózkiem inwalidzkim poruszać się po mieście jest bardzo trudno. Krawężniki, przejścia i tak dalej. Myślimy też, bardzo byśmy chcieli, zobaczymy, czy nam się to uda, posiadać sprzęt już taki ułatwiający mobilność w górach z napędem elektrycznym.
12: O!
11: Czyli żeby dać troszeczkę wolności. Tutaj, kiedy idziemy w góry, no to przy wózku mamy wolontariuszy i to jest wspaniałe, że ci wolontariusze są. Natomiast bardzo często osoby, zwłaszcza dorosłe, chciałyby mieć troszeczkę takiej wolności, tak jak my wsiadamy na rower i sobie pojechać. Tak samo tutaj, żeby ktoś wsiadł na taki pojazd elektryczny, pojechał w góry i żeby to był pojazd, no nie jakiś wielki samochód, tylko pojazd, który może się poruszać po szlakach też pieszych. Żeby to było bezpieczne, komfortowe dla wszystkich i zgodne z prawem.
12: A da się pociągiem bez problemu, na przykład z Wrocławia, z Świdnicy pojechać na Polanę Jakuszyńską?
11: Tak, da się.
12: Chodzi mi o to, czy jest to odpowiednio przystosowane do osób z niepełnosprawnościami,
11: tak, akurat,
12: przewożenia takiego wózka.
11: Tak, da się akurat do Jakuszyc, to jest bardzo proste, ponieważ no, wsiadamy we Wrocławiu, są pociągi bezpośrednie, ja rzadko jeżdżę pociągami, natomiast wiem, że są bezpośrednie, czasami z przesiadką, wysiadamy na dworcu w Dolnośląskim Centrum Sportu, jest to wszystko fajnie przygotowane, nie ma żadnych progów, wchodzimy do obiektu i od razu taki sprzęt możemy wypożyczyć. Najprościej wygooglać sobie, zgłosić się wcześniej. PKP też ma swoich asystentów na stronach, jest napisane dokładnie na jakich stacjach, bo nie na wszystkich, ale na których stacjach kolejowych ci asystenci są. Mogą pomóc. Wiem, że nasi uczestnicy, nie tylko osoby na wózkach, ale osoby niedosłyszące, osoby z niepełnosprawnością wzroku, wiem, że z takich asystentów korzystają, więc jest to możliwe i to się fajnie rozwija.
12: To bardzo dobrze to słyszeć, że jest jeszcze sporo do zrobienia, jest do czego dążyć, ale to już trwa, to nie jest coś, co dopiero się zaczyna.
11: Tak, dokładnie. Ja widzę to po naszym projekcie. Kiedy zaczynaliśmy w 2019 roku, byliśmy w zupełnie innym miejscu, szukaliśmy wielu informacji, które trudno było znaleźć. Teraz no, minęło 7 lat. W sumie to już tak patrząc w tą 8 i naprawdę dużo się zrobiło. Może te informacje jeszcze nie krążą tak w takim powszechnym obiegu. Tak, dokładnie. No, ale
12: to jest
11: ktoś
12: też
11: chce...
12: bardzo specyficzny sposób aktywności.
11: Tak, dokładnie.
12: Dla sporej grupy ludzi.
11: Tak, dokładnie. No my znamy fundację Imago, która robi adventure terapii, robi takie bardziej zaawansowane rzeczy w małych grupach. No znamy wiele takich fundacji, więc jak ktoś siądzie, wygoogla, to na pewno znajdzie wiele, wiele fajnych aktywności dla siebie.
12: Rozumiem. Panie Danielu, a czy wędruje się tylko latem, czy zimą góry też są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?
11: Zimą też są dostępne. My sezon zawsze mówimy, że letni. Tak naprawdę w zeszłym roku skończyliśmy 14 grudnia, ale już w tym roku mieliśmy pierwszą wycieczkę w styczniu. To była wycieczka, bo robimy też oprócz tych dużych takich wycieczek rodzinnych, niedzielnych, gdzie 150 osób, robimy dużo mniejsze dla wychowanków różnych placówek wsparcia. Dla DPS-ów, dla WTZ-ów między innymi, więc w tym roku już mieliśmy pierwszą taką wycieczkę. Może się nawet czasami się okazuje, że zimą niektóre szlaki są łatwiejsze niż w lecie, ponieważ kiedy są przykryte śniegiem, to są równe i możemy wejść albo wjechać tam, gdzie wózkiem by nam był problem, albo trudno by było nawet wejść, ponieważ nie każdy może tak wysoko podnieść nogę, nie każdy utrzyma równowagę. Raczki turystyczne są teraz bardzo dostępne, więc jest bezpieczniej. Należy się po prostu odpowiednio przygotować, odpowiednio ubrać. Są świetne prognozy pogody, więc można chodzić w górach cały czas, cały rok, no tak jak mówiłem. Ktoś, kto to organizuje, musi mieć odpowiednie doświadczenie. Jest też dużo szkoleń i na przykład nawet 17 grudnia robiłem szkolenie z Karkonoskim Parkiem Narodowym dla przewodników sudeckich i nie było to pierwsze szkolenie, było ich więcej, więc widać, że jest też duże zainteresowanie wśród przewodników i to jest bardzo ważne, że są to osoby, które chodzą po górach, a do tego jeszcze poszerzają swoją wiedzę o taką organizację takich wyjazdów dla osób z różną niepełnosprawnością, więc wiedzą, jak to zrobić, a jak skoro wiedzą, No to widzę, że sami wychodzą z inicjatywą, że mogą takie grupy zabierać.
12: Super. Proszę powiedzieć, bo my cały czas mówimy o Sudetach, o Karkonoszach. Czy specyfika tych naszych gór jest odpowiednia do takiej turystyki? Czy ją ułatwia, czy może utrudnia?
11: Myślę, że ułatwia, ponieważ w Karkonoszach jest bardzo dużo dróg technicznych, takich, to są jeszcze drogi poniemieckie, bardzo dobrze utwardzone, szerokie.
12: Czy tych łączących szlaki.
11: Tak, łączących szlaki, ale też to były drogi przeciwpożarowe.
12: Aha.
11: No też drogi techniczne, czyli służące do wywozu drewna, ale jest ich dosyć dużo, myślę, że ich jest bardzo dużo. One idą po poziemicach, czyli niemalże płasko, albo ewentualnie z takim lekkim wzniesieniem, nie idą tak jak szlaki piesze mocno do góry, więc są to drogi, które bardzo fajnie nadają się do uprawiania turystyki. Są te drogi w całych Sudetach. Wiem, że takie drogi są w całej Polsce, niemalże we wszystkich górach, wyłączając Tatry, oczywiście z racji ukształtowania terenu. Natomiast tych dróg jest bardzo dużo. Myślę, że w Sudetach jest najwięcej. Ale co najważniejsze, jest coraz więcej osób, które uprawiają tą turystykę, mają coraz większe doświadczenie i mogą się pokusić o zdobywanie coraz trudniejszych szlaków, bardziej stromych, nawet jak są takie kawałki, gdzie trzeba przejść, asystować czy przenieść wózek, to wiedzą już jak to zrobić komfortowo i bezpiecznie, więc to jest, myślę, że bardzo ważne.
12: Mhm. A jakie są takie najciekawsze, pana zdaniem, najfajniejsze miejsca tutaj w naszej okolicy, gdzie osoba... Ja rozumiem, że to w zależności od zaawansowania i od możliwości, ale na jakąś taką, takie top trzech miejsc, które pan by polecał.
11: Myślę, że tak. Góry Izerskie, ponieważ są bardzo ładne,

0: Czyli to ta różnica wysokości raczej gra rolę niż trudność szlaku kamieni.
1: Tak, dokładnie. No my byliśmy na Śnieżce, na Śnieżnych Kotłach, na samotni, ale są to wycieczki wymagające z racji właśnie na różnicę wysokości i to wysokie nachylenie. Oprócz tego, że musimy dużo metrów zdobyć do góry, to jeszcze jest stromo.
0: A jakieś miejsca, które pan by odradzał?
1: Nie mam.
0: Czyli nie było takich, że dobra, zobaczmy, czy tam da się wejść, wejdziemy i potem się okazało, że na przykład, no jednak ta ilość wysiłku, który w to trzeba włożyć, jest nierównomierna do tego miejsca.
1: W przypadku naszych wycieczek to mamy bardzo, bardzo dużo fajnych wolontariuszy, więc jesteśmy w stanie zdobyć ciężkie szlaki. Natomiast komuś, kto wybiera się tak na po raz pierwszy, to polecam jakieś proste szlaki, nawet wokół miasta, wyjść do większego parku albo wyjść do lasu, żeby się sprawdzić, żeby pójść sobie na spacer. Tych dróg jest tak dużo, że trudno mi tutaj jakąś jedną
0: rozumieć. Fundacja też współpracuje z Urzędem Marszałkowskim.
1: Tak jest.
0: Od wielu lat trwa ta współpraca.
1: Myślę, że od początku.
0: Na czym ona polega? W jakim zakresie współpracujecie?
1: Dosyć tak. No, oprócz tego, że na pewno środki, czyli Urząd Marszałkowski ogłasza różne konkursy na różne projekty. W tych konkursach startujemy, więc udaje nam się pozyskać środki na organizację wielu wydarzeń, też na zakup sprzętu, ale jeździmy razem na konferencje, współorganizujemy, nie wiem, na takich wystawiamy się razem na targach albo na ich przestrzeni, na targach, na festiwalach. Jest to też transfer wiedzy duży. Naprawdę jest to bardzo, bardzo szeroka współpraca. Doradzamy, oczywiście nie tylko nasza fundacja, ale również inne organizacje pozarządowe doradzamy, czyli jeśli, i to jest bardzo, no, bardzo pozytywne, w momencie, gdy Urząd Marszałkowski chce zrobić jakieś działania na Dolnym Śląsku, to pyta tych, którzy no, takie działania już robią i znają potrzeby, wiedzą, jak to zrobić, tak, żeby
0: Czeka
1: te działania... Tak, dokładnie, żeby te działania trafiły dokładnie w potrzeby i w tych, którzy, w te potrzeby, jakie są i w tych, którzy te potrzeby mają. Więc no jest to bardzo, bardzo dobra współpraca, praktycznie od samego początku.
0: A czy nasz region się na przestrzeni ostatnich lat mocno zmienił pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Chodzi mi głównie właśnie o ten region górski. Czy widać tutaj zmiany?
1: Widać. I to te zmiany są, te zmiany też będą. Przede wszystkim...
0: Co się zmienia?
1: Na przykład tak, z jednej strony robimy szkolenia dla parków narodowych, dla nadleśnictwa, dla różnych organizacji, więc zaczynają od tego, żeby poszerzyć swoją wiedzę, żeby wiedzieć jak...
0: Czyli te miękkie działania.
1: Tak, dokładnie, ale to jest bardzo ważne, żeby poszerzyć ten horyzont, albo żeby otworzyć oczy na rzeczy, które do tej pory może nie są widoczne, żeby później już podejmując konkretne działania, żeby one miały swój duży efekt, żeby były bardzo skuteczne i efektywne. Karkonoski Park Narodowy kupił sprzęt, teraz była trasa dostosowana z takich przykładów do wodospadu Kamieńczyk.
0: To właśnie dość kontrowersyjna z tego, co słyszałem.
1: Tak, oczywiście, natomiast zawsze znajdzie się ktoś, komu się to nie spodoba. Można by zrobić coś być może lepiej, ale też należy pamiętać, że to są olbrzymie środki do wykorzystywania. Tak mówię, ja bym tu nie chciał za bardzo się na ten temat wypowiadać, bo można dyskutować i zawsze będziemy mieć dwie strony.
0: Chodzi o to, że widzimy, jak na przykład zmienia się przestrzeń miejska, widzimy,
1: tak,
0: jak zmienia
1: się
0: urzędy,
1: oczywiście,
0: widzimy to, że
1: tak,
0: powstaje
1: to zdecydowanie.
0: Nowy blok, to na przykład jest podjazd dla wózka inwalidzkiego. I pytanie, czy góry zmieniają się podobnie?
1: Też góry się zmieniają podobnie. Widzimy na przykład wśród takich już przedsiębiorców prywatnych, że ktoś chce coś zmienić, że jak się pojawiają osoby z niepełnosprawnością, to trzeba zrobić podjazd na przykład do restauracji, do schroniska, trzeba zrobić dostępną toaletę. I obsługa nie boi się. Czyli jak podchodzi z otwartymi rękami, z uśmiechem, pyta się, co trzeba zrobić? Może przesunąć stolika, może coś wsunąć, coś zmienić w tej przestrzeni na już. Widzimy też na konferencjach, jak dużo osób przyjeżdża właśnie wśród przedsiębiorców prywatnych, bo ten sektor też jest bardzo ważny, którzy chcą coś zmienić i pytają się, co mogą zrobić.

0: Więc naprawdę to ta zmiana jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Myślę, że dla osoby takiej postronnej może to nie jest tak widoczne, ale jak już ktoś ma ten fokus, to naprawdę te zmiany widać.
1: Współpracujecie też z Rajdem Trzy Szlaki.
0: Tak jest.
1: I to będzie owocować w sumie czwartym szlakiem, można powiedzieć. Pierwszą opcją dla rodzin z osobami z niepełnosprawnościami.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Ja tylko przypomnę, Trzy Szlaki to jest taki coroczny marsz pieszy po różnych niebanalnych, niekoniecznie oczywistych terenach, szlakach naszego regionu. Jak ta współpraca się zaczęła?
0: Na ekokonferencji organizowanej niedawno przez Fundację Polską Górą, Ania, czyli organizatorka, poznała nas z Pawłem. Mówi, że tu dwóch pasjonatów, dwóch ludzi, którzy dużo robią, chcą coś robić, więc musi nasz...
1: Czyli Paweł Studzienny.
0: Z Pawłem Studziennym, czyli...
1: naszym słuchaczom.
0: Przepraszam, tak, z Pawłem, czyli organizatorem Rajdu Trzy Szlaki. Poznała nas, no i zaiskrzyło od razu. Już wiedzieliśmy, że robimy. Coś razem Paweł wyszedł z inicjatywą, że mówi, że bardzo, bardzo chciałby coś zmienić, pójść dalej i bardzo chciałby, żeby w tym rajdzie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością, więc to w zasadzie to od razu. To nie było czy, tylko okej, robimy, spotkaliśmy się później na chwilę. Ta chwila trwała chyba z 3 albo 3,5 godziny, bo mieliśmy tak dużo wspólnych...
1: No wy właśnie taką podobną energię mi się wydaje.
0: No też mi tak wydaje. Wiele takich rzeczy się zazębiało. No i robimy to i myślę, że to będzie pierwszy, ale jak powiem na pewno, to nie chcę zapeszać, ale myślę, że pierwszy no i nie ostatni raz, bo mamy dużo wspólnych pomysłów.
1: Możemy zdradzić troszeczkę, bo to będzie niebieski szlak tak zwany, tak?
0: Tak, to będzie trasa niebieska, czyli ta trasa taka najłatwiejsza. Bardzo zależało Pawłowi, to wyszło od niego i super, bardzo zależało mu na tym, żeby to nie była trasa odrębna, tylko żeby to był szlak, na który idziemy wszyscy razem, tak żeby tam nie było podziałów. Więc trasa 15 kilometrów. Myślę, że w kolejnych edycjach może się okazać tak, że te trasy będą też trudniejsze, natomiast 15 kilometrów jeszcze nie zdradzamy. Też każdą trasę taką ja sprawdzam po zimie, jak to wygląda, czy nic się tam takiego nie stało, więc tak samo tutaj trasa będzie sprawdzona, jak już zejdą śniegi, żeby to było na pewno do przejścia, żeby nic nas nie zaskoczyło. Te trasy są znane, ale tak jak mówię, po sprawdzeniu zostanie ona udostępniona i to jest taka trasa właśnie dla osób z niepełnosprawnością i też dla rodzin z dziećmi, czyli tak na początku najłatwiejsza. Zobaczymy, jak to będzie później.
1: Okej. Powiedziałeś nieco wcześniej, że niektóre z waszych wycieczek to nawet 150 osób naraz. To naprawdę robi wrażenie, bo pokazuje chyba też poziom tej logistyki, który jest niezbędny, żeby to przeprowadzić.
0: Tak.
1: To by nie było możliwe bez wolontariuszy.
0: Tak, zdecydowanie. W ogóle ten projekt w takiej postaci jak teraz nie odbyłby się bez wolontariuszy. Natomiast te 150 osób chętnych jest więcej. Mhm. Natomiast mam wrażenie, że te 150 osób można by organizować większe wycieczki, ale to nie o to chodzi, że to jest takie maksimum z zachowaniem jeszcze kameralnej atmosfery. Ja wiem, że ludzie siedzą 150 osób i kameralne to nie idzie w parze. Natomiast idzie, jak ktoś do nas przyjdzie, to się przekona, że to myślę, że to jest właśnie taka przy zachowaniu takiej fajnej, fajnej atmosfery. No ale tak mówię, chętnych jest dużo więcej. Na otwarciu najczęściej mamy około 250 osób.
1: Otwarciu sezonu.
0: Na otwarciu sezonu, tak. Natomiast później te wycieczki około 150.
1: Dużo wycieczek w ciągu roku robicie?
0: Takich tych dużych jest około 10, natomiast to są nie tylko takie wycieczki piesze, to są wycieczki rowerowe, to są biwaki kilkudniowe. Ja wyliczyłem, że w sumie w zeszłym roku zorganizowałem chyba 33 takie mniejsze i większe wycieczki, więc no myślę, że dosyć sporo.
1: A jak trafiają do was wolontariusze? Jak mogą się zgłaszać, jeżeli ktoś na przykład jest zainteresowany waszą inicjatywą?
0: Dosyć dużo osób przez pocztę pantoflową, natomiast głównie przez social media i tu zapraszam na Łączą Nas Góry na Instagramie oraz na Facebooku. Można o nas poczytać, można się dowiedzieć, jak dołączyć. Przed wycieczkami my publikujemy terminy wycieczek. Oczywiście nie wszystkie, ale z reguły to są 2-3 terminy. Jest formularz zgłoszeniowy i przez ten formularz można się do nas zgłosić. Tam są wszystkie informacje podane, jaką kto ma kondycję, czy chce pomóc na przykład tak fizycznie przy pchaniu wózku, czy po prostu być, porozmawiać, przyjechać z psem, no cokolwiek. Mhm. Więc tam te wszystkie informacje są. My też, jak są jakieś wątpliwości, czy jak ktoś ma, to dzwonimy. Ale też dowiaduję się z takich miejsc jak tutaj. Myślę, że po audycji ktoś do nas zgłosi, bo najczęściej tak to wygląda.
1: No trzymam kciuki, żeby tak było. Coś o wolontariuszach powinniśmy jeszcze powiedzieć. To są osoby, które na przykład się pojawiają i jest ta rotacja dość spora. Czy na przykład macie takie grono zaprzyjaźnionych wolontariuszy, którzy już są częścią całego projektu, taką bardzo integralną?
0: Mamy takie grono. Jest bardzo dużo nowych osób i widzimy, że to tak co roku jest coraz więcej nowych, czyli w pierwszym sezonie było 5 osób, później 10 nowych i tak dalej, później jest na przykład 40, natomiast też mamy takie grono, ogólnie myślę, że nie wiem, 80% osób wraca, mhm. Ale mamy też takie grono osób, które no, jest bardzo mocno zżyte z projektem, jak robimy 10 wydarzeń, to prawie na wszystkich są. Przyjeżdżają wcześniej od nas, rozkładają wózki, rozkładają namioty, pomagają przy dokumentach, przy listach, przy podpisach i tak dalej. I oprócz tego jeszcze sami jeżdżą na różne zawody, biegają, jeżdżą w góry właśnie i też z osobami z niepełnosprawnościami.
1: Jak można was jeszcze wspomagać? Bo tu wolontariusze to jest jedno, to można powiedzieć, że to jest taki rdzeń waszego działania. Natomiast jeżeli ktoś no, nie czuje się powiedzmy na siłach, żeby pójść z wami w góry, czy tutaj są jeszcze jakieś inne formy współpracy?
0: Oczywiście. Co do wolontariatu, mamy też, uczestniczymy w wielu wolontariatach pracowniczych. Mhm. Najczęściej te wolontariaty wynikają z inicjatywy pracowników, zwłaszcza korporacje mają bardzo często takie programy, o których pracownicy nie wiedzą, więc można się dowiedzieć gdzieś tam wśród swoich przełożonych, czy firma taki wolontariat pracowniczy ma, ale mamy też firmy kilkunastoosobowe, które gdzieś tam do nas się zwróciły i wspomagają nas, więc ten wolontariat, ale no, nie tylko z jednej strony poprzez tą pracę wolontariuszy, ale też przekazują różne środki. I tu też no, organizacja tylu wydarzeń i ta działalność praktycznie już osiągnięta na cały rok, no, to są duże koszty, więc można dorzucić się do wirtualnej puszki, na przykład przez łączonasgóry.pl. Można przekazać jakieś środki pieniężne. Robimy różne akcje zbiórkowe. W tym roku to była akcja Ładne Morsy. No, jest tych możliwości dużo, dużo. No, nie ukrywam, że taka pomoc pieniężna jest dla nas też bardzo ważna. To od zakupu sprzętu poprzez bieżącą tak jakąś konserwację tego, organizację wydarzeń, poprzez działalność fundacji no, przez cały rok.
1: Powiedziałeś morsowanie?
0: Tak.
1: Możemy rozszerzyć, bo to rozumiem, że też morsowanie skierowane do osób z niepełnosprawnościami.
0: Dla wszystkich. To jest akcja, którą robimy co roku w grudniu. To jest pierwszy, no już mamy za sobą, to jest pierwszy weekend grudnia, jeśli się nie mylę. Jest to akcja, zrobiliśmy to w tym roku drugi raz.
1: Gdzie morskim,
0: Morskie Oko we Wrocławiu, to kąpielisko. Aha. Taka akcja dosyć spora i co roku coraz większa.
1: Ile osób wzięło udział?
0: O Jezu.
1: Naście?
0: Nie, to raczej powiedzmy między 200 a 300. Ciężko mi powiedzieć.
1: Czyli skala naprawdę porządna.
0: Duża, tak. Tutaj akurat duże ukłony dla wrocławskich morsów. I znowu, bo to wrocławskie morsy, kąpielisko Morskie Oko, Urząd Marszałkowski, dużo jest naszych takich też partnerów korporacyjnych, więc ta akcja się co roku powiększa. Chodzi o to, żeby zrobić coś razem, żeby spotkać się też poza sezonem, ale jest połączona z akcją zbiórkową, z różnymi aukcjami, licytacjami, ze zbieraniem właśnie środków później już na sezon taki letni.
1: Czyli morsujecie, wędrujecie po górach.
0: Wędrujemy po górach, jeździmy
1: na rowerach,
0: biwakujemy, w trakcie biwaku robimy nocne wycieczki. Te biwaki to jest ciekawy temat. Te biwaki były po to, żeby spotkać się, po wycieczkach wszyscy się rozjeżdżamy, natomiast żeby się spotkać, posiedzieć przy tym ognisku, jeszcze to wszystko przetrawić, zmetabolizować, pocieszyć się tym, porozmawiać, czasami do 5 rano, jak pogoda.
1: No bo na tym polegają góry, żeby integrować, żeby poznawać ludzi.
0: Tak, dokładnie. No i żeby też pokazać, że można. I się okazuje, że te biwaki czasami są łatwiejsze niż wyjazd gdzieś do hotelu, ponieważ no okazuje się, że to nie jest tak trudne. Może nie będę wchodził w szczegóły, ale co najciekawsze, te biwaki to jest sobota, niedziela. Natomiast w tym roku, no już teraz w zeszłym, uczestnicy przyjeżdżali w piątek, ale mówili, że w przyszłym roku, czyli w tym, który teraz będzie, będą przyjeżdżać już w czwartek. Więc to pokazuje. No, za pierwszym razem takie biwaki były chyba 4, za pierwszym razem mieliśmy 7 namiotów, teraz mieliśmy około 40, więc to pokazuje.
1: Czyli geometryczny przyrost,
0: jak to się rozwija i jak, że są te potrzeby i że to jak najbardziej jest możliwe. I fajny jest feedback od wszystkich, i od wolontariuszy, i od rodzin dotkniętych niepełnosprawnością, że to jest dla nich taki naprawdę czas, kiedy mogą odetchnąć, być sobą i te problemy codzienne całkowicie zostawić w domu.
1: Jeszcze na koniec chciałem podpytać o parę rzeczy. Jak reagują te osoby, które pierwszy raz wyrwały się z domu i na przykład wjechały na Śnieżkę albo w jakieś takie miejsce, bo góry potrafią trochę przytłoczyć, ale też potrafią wzruszyć.
0: No różnie reagują. Czasami właśnie wzruszeniem, czasami łzami, czasami takim uśmiechem, ale najciekawsze są takie reakcje, których nie widać. I nam się wydaje, że komuś chcielibyśmy, żeby każdemu się podobało, dbamy o ten komfort i zadowolenie. Czasami jest tak, że patrzymy i później rozmawiamy, no trudno, być może komuś się
1: zero reakcji.
0: Tak, nie spodobało, ale no nie jesteśmy w stanie może zadbać o każdego, później się okazuje, że komuś się bardzo podobało. Po prostu to potrzebował tego czasu na takie ochłonięcie i mija kilka dni.
1: Nie był w stanie tego wyrazić.
0: Tak, i mówił, wow, to było niesamowite. Mieliśmy też na rowerach takie sytuacje, że ktoś pojechał nigdy więcej. Tak mnie, że tak powiem, siedzenie boli, że nie chcę więcej jechać na ten rower.
1: To jest absolutnie normalne, jak ktoś pierwszy raz pojedzie na dłuższą wycieczkę.
0: A później się okazuje, kiedy robicie następne, bo ja w sumie po przyjeździe do domu, jak boli dalej, ale nie mogę przestać myśleć o tym. Aha. I chcę więcej, więc te reakcje są pozytywne, co widać też po naszych listach, po zgłoszeniach, że no, myślę, że ponad 90% osób wraca. I chciałoby jeździć częściej.
1: Góry, ruch to świetna terapia dla głowy, a każdy tego potrzebuje, chyba bez względu na stan fizyczny.
0: Tak, dokładnie. I towarzystwo. No, góry to jedno. Ja też jeżdżę ze znajomymi, jeżdżę czasami sam, ale fajnie się tym podzielić, porozmawiać później. Nie? I myślę, że tutaj to towarzystwo i ta bardzo, bardzo duża otwartość ludzi, których w górach spotykamy, i wolontariuszy, bo to jest tak, że to cała duża ekipa później spotykają się, już prywatnie jeżdżą razem w góry, zapraszają się, wchodzą na kawę, zapraszają się na urodziny, na święta, więc to jest takie bardzo, bardzo pozytywne, cieszące.
1: A jeszcze podpytam o plany, o pomysły, nawet te, które gdzieś tam może się dopiero pojawiają, dopiero się krystalizują. Jest coś takiego?
0: Oczywiście. W tym roku chcielibyśmy robić więcej wycieczek rowerowych i więcej, no na pewno więcej wycieczek rowerowych. One są też kosztowne, ponieważ my wypożyczamy sprzęt, czyli rowery ze wspomaganiem elektrycznym, więc musimy na to zdobyć środki. Ja prywatnie chciałbym robić też takie może troszeczkę mniejsze rzeczy kameralne, ale właśnie trudniejsze, zabierać w te góry już...
1: Wspinaczka?
0: Może nie wspinaczka, ale marzy mi się taki, jest taki sprzęt...
1: Raty, coś takiego.
0: Teraz akurat myślę o takim sprzęcie. Są takie pojazdy elektryczne dla osób właśnie z niepełnosprawnością. Najczęściej są to osoby dorosłe po wypadkach, czyli od pasa w górę są sprawne, żeby zabierać takie osoby w góry, to jest kilka osób, i na przykład na zachód słońca, albo w takie fajne punkty widokowe, ale też przez może jakieś trudniejsze, no na jakieś trudniejsze trasy, żeby pokazać, powoli tak iść coraz dalej, żeby to było coraz bardziej zaawansowane, ale oczywiście to jest dużo, dużo mniejsze grono. Jestem na etapie przygotowania też sprzętu do takich wjazdów zimowych, To prywatne, no to czyli to takie rzeczy bardziej zaawansowane, natomiast co do projektu Łączą Nas Góry, no to tak, to biwaki, więcej wycieczek rowerowych, bo widzimy, że to ten filmak jest bardzo fajny i ta potrzeba jest. Nie? No i to rozszerzamy tak naprawdę ten sezon, w zasadzie to już nie letni, tylko to idzie przez cały rok. Natomiast są inne fundacje, które, inne organizacje, które robią wspinaczkę, które robią właśnie wspinaczkę, wchodzą w Tatry. No i tak naprawdę w tym roku myślę, że duży nacisk też na dalszy rozwój tej turystyki wytchnieniowej, czyli takiej wielodniowej. Ale to już są działania systemowe. Ich może teraz tak nie widać. Wymagają bardzo, bardzo dużo pracy, dużo przygotowań, dużo takich kwestii formalnych. Natomiast to jest nasz cel, żeby całe rodziny mogły wypoczywać i nie tylko w górach, po prostu żeby mogły wypoczywać gdzieś podczas takich wyjazdów w całej Polsce.
1: Bardzo serdecznie panu dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę i życzę, żeby te wszystkie plany jak najbardziej się ziściły. A moim i państwa gościem był Daniel Gerus z Fundacji Bliżej Gór. Ja też bardzo gorąco zachęcam do odwiedzania strony łączonasgóry.pl. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
2: Błażej Stachewicz. Wraz ze mną jest
3: Iwo Aborewicz, kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze i prezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry.
1: Witam serdecznie. Cieszę się, że możemy ponownie się spotkać w naszym studiu Eski 2. Rocznik, który pojawia się od wielu, wielu lat, to już 67 tom.
3: Faktycznie można powiedzieć, że to jest księga, bo cały tom liczy sobie 378 stron, podczas gdy pierwsze roczniki, które w 60-tych latach się ukazywały, miały 120-150 stron i stopniowo trochę puchły.
1: A z czego to puchnięcie wynikało?
3: W początku, jak rocznik w 63 roku zaczął się ukazywać, to jakby społeczeństwo było inne, materiałów było dostępnych mniej w tamtym czasie różnych, jeśli mówiłem przykład o historii, ale nie tylko. Było mniej autorów, mniej czytelników, chociaż rocznik miał większy nakład, bo wychodził w nakładzie 2,5 tysiąca egzemplarzy, a teraz mamy 300. No ale to się też tendencje jakby w odbiorze zmieniły.
1: Znak czasów, też dostęp do informacji na pewno tutaj mocno wpływa.
3: Po jakimś czasie jednak jest też w wersji cyfrowej dostępny, no bo nie chcemy ograniczyć. Żeby żył. I faktycznie na Górskiej Bibliotece Cyfrowej rocznik coś koło 100 tysięcy wejść, także no nie jeden tom, tylko wszystkie razem. Miałem to policzyć, ale nie sprawdziłem ostatnio. Dwa lata temu to było około 70 czy 80 tysięcy wejść, więc to jest dużo jak na takie niszowe pismo, aczkolwiek myślę, że ważne dla regionu, bo chociażby dlatego, że prowadzi od początku kronikę miasta, najważniejszych wydarzeń. Oczywiście subiektywną, od autora zależy. To wiadomo, że można coś tam dodać albo coś ująć według innych. Jest taki możliwością, daje możliwość na przykład lokalnym badaczom, regionalistom i wypowiedzenia się, jeśli mają coś ciekawego, i zdobycia wiedzy, której w inny sposób pewnie by nie pozyskali mimo internetu i dostępu do różnych środków przekazu. Jednak jest wielu autorów, którzy chcą mieć to na papierze w dalszym ciągu. Internet ich nie zadawala do końca. Jest lekkie zacięcie naukowe, ale generalnie ma charakter popularno-naukowy. Staramy się, żeby te teksty, nawet jeśli mają obudowane są przypisami, żeby można je było czytać dosyć swobodnie, żeby nie było to hermetycznie dla danej dziedziny wiedzy, no bo jak zaczniemy posługiwać się językiem
1: specjalistycznym,
3: no to wiadomo, że poza specjalistami mało kto będzie rozumiał, a jeszcze nie będzie chciało to czytać, więc raczej ma być z jednej strony kroniką, ale z drugiej strony przynosić informacje badawcze, ale w formie popularnej, dlatego mamy go podzielone na artykuły i studia, czyli takie szersze, jakieś przekrojowe teksty, na materiały i źródła, gdzie są już takie drobniejsze teksty, sprawozdania różnego rodzaju, in memoriam, recenzje i ta kronika, która zamyka zawsze rocznik jeleniogórski. No, w tym roku niestety jednym z takich obszerniejszych tomów to się okazał tom in memoria, ponieważ w ubiegłym roku trochę osób odeszło, z ważnych osób dla Jeleniej Góry. Pożegnaliśmy, już mówię od strony redakcji, Staszka Firszta, który od 97 roku, tak jak ja, żeśmy się tym rocznikiem, w ogóle uratował ten rocznik, bo wtedy już prawie że przestał wychodzić i pismo miało być do likwidacji. Jakoś on wtedy był dyrektorem Muzeum Karkonoskiego. Udało się podnieść, zgromadzić nowych ludzi, którzy zaczęli znowu pisać, tworzyć redakcję. Udało się pozyskać pieniądze i tak co roku walczymy najpierw o pieniądze, później o teksty, później o wydrukowanie, a później o rozliczenie tych pieniędzy, które się zdobyło. Różnie z tym bywa, ale jakoś od 97 roku regularnie rocznik się ukazuje. Także Staszek Firsz, Stanisław Firsz, to była jedna z osób, druga z takich podpór rocznika i towarzystwa to był profesor Henryk Gratkowski, był rektor naszej uczelni, obecnie KANS, ale także parę innych, bo też jeśli chodzi o profesorę, to odszedł profesor Zbigniew Domosławski, no ma już 102 lata, więc tutaj jakby przeżył dużo, najwięcej z nich wszystkich, ale był, no jest legendą i medycyny, i nauki jeleniogórskiej, taki jeden z pierwszych profesorów z prawdziwego zdarzenia, który mieszkał na stałe w Jeleniej Górze. Poza tym pożegnaliśmy jeszcze no, paru księży, już może wcześniej, bo zarówno piszemy tutaj o księdzu Józefie Froncu, jak i o księdzu Krosmanie, którzy odeszli rok wcześniej, ale teraz dopiero udało nam się ich teksty, czy też o księdzu Bazylim Sawczuku z parafii prawosławnej. Ale mamy też innych, prawda, bo oprócz nich jest jeszcze pan Wojciech Augustyński, postać może mniej na świeczniku, ale u nas to kiedyś znana bardziej, później już emeryt, schorowany trochę, ale był taką dużą podporą dla nas jako w towarzystwie. Czy też Wojciech Chobgarski, który działał przecież, tworzył tutaj media początkowo w różnych miejscach, działał w kulturze bardzo mocno, w fotografii, pisał, tworzył, działał w Jęgórskim Centrum Kultury przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Także tych postaci zasłużonych jest więc dużo. No, nie wszystkich udało nam się zdobyć biogramy, z tym, że nie zamykamy tego, jeśli nawet ktoś umarł parę lat temu, a jest godny tego, żeby go odnotować w różny sposób, to staramy się nawet po paru latach ten biogram zamieścić, żeby ślad w takich ludziach został.
1: Ile trwa praca nad takim rocznikiem? Czy to jest całoroczna praca? Czy to różnie wygląda? Czy na przykład jest jakiś cykl wydawniczy, który państwo już sobie wypracowaliście i tym cyklem rocznik żyje?
3: Jest cykl wydawniczy, ale praca jest w zasadzie permanentna, ponieważ autorzy nadsyłają teksty o różnych porach roku, prawda? Mam takie teksty, które już na przyszły rok są, bo na przykład nie weszły do tego, bo z różnych względów albo trzeba było je poprawiać, albo miejsca zabrakło. Ale są też tacy, co przysyłają w ostatniej chwili, no wtedy jest najgorzej, bo trzeba się sprężać i zrobić. Ale jest cykl, staramy się tak zamknąć rocznik gdzieś w sensie redakcyjnym, znaczy zbieranie materiałów w okresie wakacji, żeby przez koniec sierpnia, wrzesień się opracować redakcyjnie, żeby był czas później odesłać autorom z naszymi jakimiś uwagami, jeśli takie są. No i później jeszcze cała obróbka, taka, prawda, skład, korekty, to wszystko zajmuje czasu. No i plus jeszcze to zbieranie pieniędzy, które też trwa, w zależności od tego, jak, od kogo i jak się uda zdobyć środki, to tak to wygląda. Niektórzy są w stanie nam zagwarantować coś na początku roku, najczęściej pod koniec dopiero się udaje. Czasami na przykład nie wiem, za co będzie rocznik, z jakich pieniędzy wyjdzie w tym roku, w 26, ale mam nadzieję, że się uda wydać.
1: Jasne, tak przyglądam się tekstom, które zostały zamieszczone w roczniku za rok miniony, 25. No i to niekoniecznie są teksty, które są powiązane z tym rokiem. Jak to wygląda?
3: No nie, aczkolwiek w tym roku staraliśmy się trochę nawiązać.
1: To jest trochę kontrintuicyjne.
3: Tak, staraliśmy się też trochę nawiązać do 80. rocznicy, kiedyś się mówiło o powrotu do macierzy, naszej tu obecności na Dolnym Śląsku.
1: Czyli to był ten temat przewodni
3: tak,
1: tego
3: planowaliśmy,
1: wydania.
3: No nie wyszło do końca, bo trudno było cały numer poświęcić temu, zdobyć materiały, ale jest tekst na przykład dr Jolanty Ryglewskiej, Jelenia Góra, obraz narracji o mieście na szpaltach pioniera i słowa polskiego w latach 45-48, czyli tak jakby z punktu widzenia, jak prasa pisała o Jeleniej Górze, prawda, w tych pierwszych latach powojennych. Ale też jest taki tekst nawiązujący do jubileuszy województwa jeleniogórskiego, o czym zapomnieliśmy. W 1975 roku województwo powstało. Doktora Marka Obrębolskiego, takie wieloaspektowe wspomnienia o województwie jeleniogórskim. On to z punktu widzenia takiego trochę ekonomicznego i swojego tam doświadczenia jako też i samorządowca i, no, i ekonomisty tutaj przedstawia. Myślę, że to może być ciekawe. Młodzież to w ogóle zapomina, że było województwo jeleniogórskie, znaczy nie ma świadomości takiej. No ale był taki twór, któremu Jelenia Góra coś zyskała albo nie zyskała. Ale są też takie teksty, na przykład bardzo ciekawy, myślę, może być dla tych, którzy się interesują starszą historią, tekst trzech autorów, prawda, o wykopaliskach najnowszych archeologicznych na zamku w Bolkowie. trochę dalej od Jeleniej Góry, ale to ciągle jest nasz region. Zawsze Bolku był jakoś związany z miastem. I to zresztą, że tam jest oddział Muzeum Karkonoskiego naszego. I to ciekawe rzeczy, rzadko archeolodzy się tutaj, może w ostatnich czasach trochę więcej, ale nie mogą pokazać to, co wydobyli, bo to wykopią, pójdzie do muzeum, trafi do magazynu i nikt tego nie widzi.
4: Dość długo się nie mówiło o tym, że coś zostało.
3: Także z tego, co tam wykopano, to wychodzą nowe, ciekawe rzeczy, może nie jakieś rewelacje, prawda, do bursztynowej komnaty jeszcze nie wydobyli. Ale...
4: Ani złotego pociągu.
3: Ani złotego pociągu, tak. No. Ale z punktu widzenia historii miasta, znaczy i zamku, i jakby księstwa świńskiego-górskiego, myślę, że ciekawe tutaj aspekty takie wychodzą. Jest dosyć ciekawy tekst doktora Zbigniewa Kuśmierka poświęcony trzem kawalerom Orderu Virtuti Militari, którzy byli związani po wojnie z Jelenią Górą. Myślę, że te biogramy, ich ciekawe życiorysy wojenne i powojenne mogą zainteresować wielu ludzi. Ale mamy też teksty krótsze, ale bardzo ciekawe Alesza Wernera. To jest czeski badacz, który przysłał nam dwa nigdzie niepublikowane źródła XVII-wieczne, przetłumaczone na język polski i w oryginale łacińskim i niemieckim, więc każdy może sobie tutaj wybrać, co potrzeba. O pierwsze, jedne z pierwszych zapisków o Ribecalu, Liczyrzepie, duchu gór. Więc takie i od strony tej czeskiej, więc trochę jakby inne spojrzenie tam z południa. I jak ludzie postrzegali tę postać mityczną, legendarną. No, w XVII wieku. Nie są to długie teksty, ale myślę, że mogą być interesujące. Także i kilka jest takich drobiazgów, na przykład harcerze mogą być zadowoleni, bo tu są Janusz Milewski zamieścił trzy relacje o początkach harcerstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej po wojnie.
4: No to ubiegłoroczna rocznica.
3: Tak, jest rocznica i to są relacje tych, którzy tutaj działali w tamtym czasie. Także, no i ponieważ Staszek Wirszt, o którym wspomniałem na początku, no odszedł, ale jednak mają świadomość chyba, że jest z nim jak jest, starał się pokończyć parę rzeczy, więc się tutaj na kilka jego tekstów ukazało drobnych przyczynków, ale no chcieliśmy jakby uhonorować go, to co udało mu się skończyć, albo przynajmniej zostaje w takiej postaci, że jakieś w miarę zamkniętej zamieściliśmy. Także o zamkach tutaj, które takie zameczka, które się
4: nieistniejących
3: tak nad Bobrem, powiedzmy szerzej, czy o górnictwie jeżowskim. On o tym gdzieś tam wspominał, tutaj jakby zgromadził to wszystko razem, czy też z Wojtkiem Grabowskim opisał krótko wykopaliska archeologiczne, taki nadzór archeologiczny przy ulicy Pijarskiej, który tam robili. Także jest jeszcze wiele więcej tutaj tekstów i myślę, że są recenzje książek dwóch czeskich, także wyszła Stanisława Holubca, taka książka Karkonosze Trzech Narodów, tak po polsku Karkonosze Trzech Narodów, czyli pierwszy raz chyba spojrzenie w jednej monografii pokazujące obraz naszych gór z punktu widzenia trzech...
4: Tego trójstyku.
3: Tak, trójstyku.
4: Granic.
3: I no wiadomo, do 1945 roku tutaj był Niemcy, Czesi, po drugiej stronie Austriacy, no też Niemcy. I, no i myśmy tu przyjdzie w 1945, aczkolwiek jakieś tutaj polskie akcenty i wcześniej. On opisał to między w latach 1860-1960, za stulecie zamknął w ten sposób. I doszedł do ciekawych wniosków, myślę, takich... Książka jest dostępna po czesku jak na razie. Ale nie wiem, może uda nam się przetłumaczyć, może uda nam się wydać kiedyś po polsku. Będę rozmawiał z paroma instytucjami, może coś z tego wyjdzie.
4: Dużo ciekawych historii, grubo ponad 300 stron. To rocznik jeleniogórski, prawie 400 stron, 2025. Kilku autorów, bo nie powiem kilkunastu, bo
3: 30
4: to
3: chyba jest. Musiałbym policzyć dokładnie, ale...
4: Bo to źle musiałem zerknąć. Czyli blisko 30 autorów.
3: Tak, no ponad 20. Jakbym policzył dokładnie, to no jest ich
4: wielu.
3: Ponad 20.
4: Gdzie możemy dostać księgę? Bo na pewno w archiwum w Jeleniej Górze.
3: Tak, ale archiwum raczej sprzedażą się do Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry. Archiwum jest współwydawcą od paru lat. W księgarni w Jeleniej Górze, przynajmniej na ulicy Długiej, w Muzeum Karkonoskim 22 stycznia, więc już niedługo, w czwartek będzie promocyjne spotkanie z autorami, przynajmniej niektórymi, tych, którzy przyjdą w sprawie rocznika i będzie można go kupić po cenie promocyjnej, czyli hurtowej, takiej jaki no, w księgarniach będzie na pewno tam 10-15 albo więcej procent droższe.
4: No i oczywiście w wersji elektronicznej też można wchodzić na stronę archiwum.
3: Tak, będzie, nie wiem czy już jeszcze będzie, no ale na pewno za jakiś czas się pojawi na stronie i na Książnicy Karkonoskiej, i na stronie archiwum.
4: I no. Bardzo, bardzo gorąco panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A moim i państwa gościem był Iwo Łaborewicz, kierownik Górskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Dziękuję serdecznie.
1: W tym magazynie lokalnym to wszystko. Do usłyszenia.
5: SK2. Magazyn lokalny.
4: Witam państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Już za chwileczkę będziemy rozmawiali o regionie, o inwestycjach, ale także o planach, które dotyczą miasta nad Jedlicą, Kowar. Wraz ze mną jest burmistrz miasta Kowary, pani Elżbieta Zakrzewska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
4: Pani burmistrz, zaczniemy może od dość świeżego tematu, od spotkania Kowar, tutaj reprezentowanych przez panią, ale także Karpacza Podgórzyna, ponieważ w planach jest przygotowanie ścieżek rowerowych, które będą miały łączyć te trzy miejscowości. To na pewno świetna wiadomość dla rowerzystów, ale to też takie otwarcie na turystów, dodatkowa atrakcja w tych miejscach. Pierwsze spotkania trzech gmin już są za nami. Może powiedzmy, co udało się ustalić, na jakim etapie jesteśmy?
6: Zacząć należy od jednej kwestii. Kowary łączą Krzaczynę z Kowarami z centrum. Będziemy budować ścieżkę pieszo-rowerową od jak gdyby dworca PKP po Krzaczynę, po ulicę Malinową. Jest to odcinek ponad 3 kilometrów, który będzie niestety musiał mieć też tunel, bo pod wiaduktem będziemy wiercić albo odkopywać i wykonywać tunel.
4: Czyli duży wzrost kosztów.
6: Duży wzrost kosztów. I chcemy połączyć naszą jedną z najbardziej intensywnie rozwijających się dzielnic z miastem. No i tak, dojdziemy do Krzaczyny i co dalej? No i powstał pomysł. Radny ze Ścięgien Edziuwach przychodził do nas kilkakrotnie rozmawiać na temat ścieżki dla osób niepełnosprawnych, takiej rowerowej, ze Ścięgien do Kowar poprzez Krzaczynę. No i zaczęliśmy rozmawiać, on przedstawił swoją koncepcję i mówimy, no dobra, dojdziemy do Ścięgien i co dalej? No to dalej może byśmy jednak poszli do Karpacza. No i zaczęliśmy na ten temat dyskutować i dzisiaj już wiemy, jesteśmy po rozmowach trzech gmin. W trzech gminach zabezpieczone są środki finansowe na projekty. Na ostatnim spotkaniu gmin wyszło, że gmina Podgórzyn i Karpacz chce, żeby liderem przedsięwzięcia była gmina miejska Kowary. I my będziemy realizatorem tego przedsięwzięcia. W tej chwili przygotowujemy porozumienie dla trzech gmin. I będziemy wspólnie ogłaszać projektowanie odcinka około 1,5 kilometra, może kilometr 200 metrów, to zobaczymy dokładnie, to w terenie wyjdzie, na terenie Kowar, dalej przebieg przez kawałek Ścięgien i wpięcie na osiedle skalne do Karpacza, a później to już wiadomo, że będą rozprowadzone, każda gmina na swoim terenie będzie już indywidualnie prowadziła. Zależy nam na tym powiązaniu, dlatego że wtedy turyści z Karpacza, ze Ścięgien będą elegancko połączeni z Kowarami, będą mogli rowerami, wózkami, osoby z, w tej chwili modne jest, żeby...
4: Z niepełnosprawnościami.
6: Z niepełnosprawnościami, ale też mamy z wózkami często biegają i będą mogły też z Karpacza, ze Ścięgien pobiec do Kowar. W Kowarach jeszcze robimy koło PKP taki ogromny parking na 100 samochodów, gdzie będzie można samochody zostawić i przesiąść się na rowery.
4: Czyli taki park and ride.
6: Tak, coś w tym rodzaju, bo chcemy, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do Kowar, nie wjeżdżali do miasta, tylko żeby zostawiali swoje samochody na początku Kowar, a Kowary zwiedzali albo pieszo, albo rowerowo.
4: Pani burmistrz, na razie jest koncepcja, czekamy na porozumienie. Czy jakieś wstępne takie obliczenia?
6: Tak, do końca lutego chcemy już odbyć kolejne spotkanie. Kolejne spotkanie teraz będzie w Karpaczu. Pani burmistrz zaprosiła nas do Karpacza, żebyśmy porozumieniem będzie do 10 lutego, a w połowie miesiąca lutego będzie spotkanie w Karpaczu. Chcemy to przedstawić na wszystkich trzech radach. Jak rady to zaakceptują, no to wtedy podpisujemy porozumienie i wchodzimy w proces postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy projektu. Mhm. Projekt, no tak z rok czasu to jest jednak chyba minimum, czyli zahaczymy o 2027. No i po wykonaniu projektu będzie wykonawstwo. Liczymy, że kilometry trasy to jest między 1,5 a 2 miliony złotych, bo o czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, że przy tej ścieżce chcemy, żeby powstały miejsca odpoczynku dla, czyli ławka, kosz na śmiecie i ewentualnie lekkie zadaszenie, żeby można było miejsce, gdzie się przebrać, ewentualnie gdyby deszcz padał, gdzie się schronić, gdzie wypić herbatę.
4: Jakieś stacje serwisowe.
6: Jakieś ewentualnie stację serwisową i żeby na całej trasie właśnie takie miejsca, co ten kilometr, na pewno coś takiego powstało.
4: Ile kilometrów trasa ma liczyć?
6: Jeszcze w tej chwili się...
4: Mniej więcej oczywiście.
6: Myślimy, że około 3 kilometrów, 3,5 kilometra na pewno to będzie.
4: I tu mówimy o całości trasy?
6: To mówimy o trasie z wlotem do Karpacza, na osiedle skalne. No dalej już po Karpaczu, no to wiadomo, Karpacz będzie swoją inwestycję prowadził. W dużej części Karpacz ma fajnie, bo ma dużo rzeczy zrealizowanych.
4: Czyli mówimy o inwestycji w okolicach 4,5 do 6 milionów.
6: Tak. Mhm.
4: 2027 możemy założyć, jeżeli wszystko
6: wykonawstwo,
4: dobrze pójdzie, że byłby
6: projekt. Czyli 8 wykonawstwo.
4: Czyli w okolicach 2008 roku jest szansa, że już będzie połączenie.
6: Tak,
4: ja wiem, że to jest wróżenie z fusów zawsze.
6: To nie jest. Myślę, że bardzo pozytywne nastawienie rady w Podgórzynie, w Karpaczu i w Kowarach daje pozytywną wizję na to przedsięwzięcie.
4: Tutaj jeszcze podpytam, bo powiedziała pani, że wy jako Kowary będziecie nadzorować ten cały projekt.
6: Tak, wczoraj taka decyzja zapadła.
4: Czyli trasa zacznie ruszać z Kowar.
6: To nie ma znaczenia, czy ona z Kowar, czy ona z Karpacza ruszy, w zależności jak projekt, to też jest uzależnione od jednej bardzo ważnej rzeczy. Po jakich gruntach pójdziemy?
4: Czyli wykupienia ewentualne mogą...
6: Tak, czy to są grunty miejskie, czy to są grunty prywatne, to jest kwestia, wczoraj o tym rozmawialiśmy, dzisiaj jest za wcześnie, żebym o tym mówiła. Chyba najprostszy przebieg będzie na terenie Kowar, ale to kwestia niedługiego czasu i będziemy to wiedzieć. Mhm.
4: Jakie argumenty jeszcze przemówiły za tym, że się zdecydowaliście na tą inwestycję?
6: Argumentów jest mnóstwo. Najważniejszy argument to jest połączenie komunikacyjne i walka z wykluczeniem komunikacyjnym, rowerowym i pieszym. Mhm. Kowar, Podgórzyna do Karpacza. Mnóstwo turystów, którzy przyjeżdżają w Karpaczu, pyta się, jak mają dojechać do Kowar, do atrakcji turystycznych Kowar, jak mają dojechać do Ścięgien, do choćby Western City. Mhm. I zawsze jest to problem. Ścieżki w górach, drogi w górach są bardzo wąskie. Jeszcze tam rowerzysta, no jest to duży, duży problem.
4: Jasne. A czy wstępnie możemy jakoś powiedzieć, jak planujecie tą ścieżkę przeprowadzić? Chociaż jakieś punkty
6: nawigacyjne? Tak, z ulicy Malinowej poprzez tą drogę przy remizie strażackiej w Ścięgnach. Później wejście na tą drogę przy byłym punkcie serwisowym Citroena i wyjście mniej więcej na Dworcową i z Dworcowej w Karpaczu w górę.
4: To będzie, ja tak nie do końca wizualizuję sobie tą ścieżkę. Będą ładne widoki, będą
6: przepiękne widoki, widoki na Śnieżkę, widoki na góry i no przede wszystkim wykorzystanie tej infrastruktury, która w dużej części już istnieje też.
4: Czyli czekamy na lutowe spotkania i będziemy mogli informować dalej, co dalej z tym projektem. Super, to tutaj damy kropkę, ja sobie. Pani burmistrz za sprawą działań Urzędu Wojewódzkiego
6: Marszałkowskiego
4: pociągi zaczynają wracać po wieloletniej przerwie do naszego regionu. Już możemy dojechać między innymi do Gryfowa, do Lwówka, no ale do Kowar jeszcze nie możemy. I teraz pytanie, bo tutaj w tym roku już to się powinno zmieniać. Połączenie pomiędzy Kowarami a Kowarami Górnymi jest w planach. Jak to wygląda?
6: Znaczy dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnął przetarg na rewitalizację linii od jak gdyby 100 metrów przed dworcem PKP do tunelu w Kowarach Górnych. No, kosztowna inwestycja.
4: Wszystkie oferty przekroczyły budżet.
6: Tak, tak, tak. Kosztowna inwestycja, ale mam nadzieję, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnie to postępowanie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najpiękniejsze trasy widokowe są właśnie od dworca PKP poprzez Krzaczynę, Kowary Średnie do Kowar Górnych poprzez tunel. To jest najpiękniejsze miejsca widokowe. Tam jest jeden z najpiękniejszych wiaduktów kolejowych na Kowarach Średnich, gdzie takiego dzieła architektury tej inżynieryjnej nie ma w całej Polsce. Więc myślę, że to będzie taka perełka komunikacyjna na tym terenie. Natomiast cieszę się, że pan marszałek Przybylski dotrzymał słowa i jednak te 100 metrów do dworca PKP zostanie dociągniętych, bo co to oznacza? To oznacza, że pierwsza kolej w tym 2027 roku może pójść. Mhm. Mnie to jeszcze cieszy z innego względu. My robimy rewitalizację byłego budynku dworca PKP. W tym budynku już w pierwszej części urzęduje Centrum Informacji Turystycznej, ale jest czynne codziennie, łącznie z sobotą i niedzielą, ale obok w tej chwili za jakieś 2-2,5 miesiąca będziemy robić otwarcie Muzeum Regionalnego. Muzeum, gdzie jest część poświęcona właśnie komunikacji kolejowej, gdzie mamy zebranych bardzo dużo takich eksponatów sprzed 30 lat, jak ta komunikacja funkcjonowała. Oczywiście będzie też część poświęcona starym kowarom, fabryce dywanów. Tutaj bardzo duża zasługa Mirka Góreckiego, byłego burmistrza, który zebrał bardzo dużo fajnych, ciekawych eksponatów, które teraz będą prezentowane. Robimy takie multimedialne muzeum. Ono jest w tej chwili w trakcie przygotowywania. No i pod koniec tego roku będzie oddane do użytkowania druga część byłego dworca, biblioteka, której chcemy zrobić taką bibliotekę XXIII wieku, czyli multimedialną, taką z wszystkimi
4: czyli nie całą taką, elektroniką. Jak często pamiętamy
6: tak, biblioteki. Taką elektroniczną, ale też bibliotekę połączoną tak coś podobnie jak w Karpaczu jest zrobione, czyli z częścią wystawową.
4: Czyli takim centrum kultury,
6: takie
4: ośrodkiem
6: centrum kultury, coś w tym rodzaju. Nasza biblioteka lekarka Danusia Buni nawiązała współpracę z wieloma teraz modnymi literatami, robimy bardzo dużo wieczorów literackich, właśnie poświęconych różnego rodzaju spotkaniom literackim. Chcemy też młodych ludzi przekonać, że czytanie to jest coś wspaniałego, że to są fantastyczne przeżycia emocjonalne, że nie tylko piktogramy się liczą, i przesuwanie palcem po ekranie, ale również czytanie. Spotkanie z pięknymi ludźmi, którzy mają niesamowitą fantazję. No, chcemy zrobić takie wow na wjeździe do Kowar. Kilka dni temu zaczęliśmy zrywać asfalt na całej ulicy Dworcowej.
4: I tam do 2027 chyba będzie.
6: Tak,
4: będzie,
6: ale w tym roku już zaczęliśmy rewitalizację. Będziemy wymieniali całą ulicę, wszystkie chodniki, całe oświetlenie. Robili ścieżkę pieszo-rowerową, właśnie przebiegającą przez Dworcową w kierunku Matejki. Także zupełnie nowe oblicze Kowar chcemy zrobić. I przy tym były dworzec PKP, który dostał drugie życie, i ta linia kolejowa, no to jest coś, co razem robi piękne takie miejsce.
4: I tutaj kolejna kropka, albo przecinek, myślę, lepiej powiedzieć przecinek. Do końca tego roku już powinniśmy zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce. Ja tu sobie zrobię taki mały znacznik. Pani burmistrz, w Kowarach cały czas działa punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Będzie działał chyba przez cały rok 2026. To kolejne rozdanie już w ramach tego programu.
6: Tak, punkt konsultacyjny jest Czystego Powietrza. Niestety uwarunkowania programu Czyste Powietrze jest takie, że mieszkańcy w tej chwili mają robić audyty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że wyeliminowano z Czystego Powietrza gaz. Mhm. Bardzo dużo mieszkańców jest rozczarowanych. To nie tylko moich mieszkańców, ale każdej innej gminy. I w tej chwili nastawienie się na prąd lub na pompy ciepła, no w wielu wypadkach jest nie do przyjęcia. Natomiast budowanie pieców piątej generacji na pelet jest rozwiązaniem, ale dla ludzi nieco młodszych, dla tych starszych to nie jest żadne rozwiązanie.
4: Pani burmistrz, punkt konsultacyjny, no to pomoc dla mieszkańców, czyli ten program jest na tyle skomplikowany, że jednak...
6: Nie, on nie jest skomplikowany, tylko że wyeliminowano gaz. My jako gmina też nie możemy, my cały czas przez wiele lat pomagaliśmy ludziom w wymianie ogrzewania ich peletów,
4: czyli tak zwane
6: węgli,
4: kopciuchy wymienialiście
6: kopciuchy
4: na gazówki.
6: A teraz od tego roku nie możemy już dopłaty robić i dużo ludzi, starszych szczególnie, chciałoby ten gaz.
4: Ale to jest sprawdzone źródło ciepła, które cały czas się jednak z ekologią jeszcze nam niedawno kojarzyło.
6: No tak, ale kopalniany, nie?
4: Tak.
6: No i w związku z tym niestety musi być wyeliminowany i to jest taki duży problem. Ludzie chcieliby wymieniać swoje piece, ale chcieliby je wymieniać na właśnie gazowe.
4: Co w związku z tym? Czy czyste powietrze w Kowarach zwolniło? Albo czy się zatrzymało?
6: Nie. Część ludzi wymienia mimo wszystko. To znaczy w budynkach jednorodzinnych nie ma problemu, bo ludzie budują pompy ciepła, robią fotowoltaikę i robią tą inną formę ogrzewania. Natomiast w budynkach wielorodzinnych, tam gdzie były wymiany piecy z tych takich tradycyjnych na gazowe, tam wszystko stoi.
4: Czy jakieś rozwiązanie tutaj? Może?
6: Na dzień dzisiejszy nie. Nie ma żadnego programu rządowego, który by pomagał, a ludzie generalnie nie chcą prądu. Nie wiem, czy się
4: obawiają,
6: boją
4: się kosztów.
6: Myślę, że przede wszystkim boją się kosztów.
4: W tym roku w Kowarach do programu jeszcze nikt się nie zgłosił.
6: Nie, w tym roku jeszcze nie. To jest dopiero początek stycznia. Zobaczymy. No, kilka dni temu umieściliśmy informację o czystym powietrzu. Teraz będziemy robili spotkania świąteczne, takie noroczne, podsumowujące 2025 rok. Będziemy mieszkańców informować, ale widzę po spotkaniach, w których uczestniczę, że zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze.
4: Aha, czyli jednak tutaj ten program trochę złożył skrzydła. Dobra. Pani burmistrz, trwa budżet obywatelski. Kowar, do 13 lutego można zgłaszać projekty. W tym roku to chyba 200 tysięcy złotych, z tego co się orientuję.
6: Tak, mniej więcej 200 tysięcy złotych, mówię mniej więcej, w budżecie jest zapisana sztywna kwota 200 tysięcy. Jest to podzielone na kilka okręgów. Budżet jest i w wersji papierowej, i w wersji internetowej. Natomiast miasto Kowary nie musi prowadzić budżetu obywatelskiego, ale my chcemy prowadzić. Okazuje się, że bardzo dużo fajnych przedsięwzięć zostało uruchomionych. W tamtym roku na przykład zrobiliśmy psi wybieg. Z tym, że to jest jak gdyby taki pierwszy etap realizacyjny, bo jest ogrodzenie zrobione, są kosze zrobione, jest wybieg zrobiony, ale nie ma zabawek dla psów. No i wiem, że twórcy pierwszego etapu w tej chwili szykują się do drugiego etapu i namawiają mieszkańców, żeby głosowali na drugą część, żeby były miejsce zabawki różnego rodzaju dla tych naszych przyjaciół, czyli piesków, kotków, bo też zauważyłam, że są koty tam wyprowadzane. Także, a miejsce jest bardzo ładne, bo to jest przy przedwiośniu, park miejski, także jest takie dość ciekawe miejsce. Innym elementem, który na pewno, bo już słyszę, że będzie kontynuowane i mieszkańcy chcą na to głosować, to jest zmiana oświetlenia na ulicy Ogrodowej. Z oświetlenia typowo LED-owego na oświetlenie tak, jak kiedyś to historycznie wyglądało. Piękne, stylizowane lampy i część od PKO zostało kilka lamp wymienionych. Od strony wjazdu na Ogrodową, czyli od ulicy Zamkowej, też zostało trochę wymienionych. No i w tej chwili został środek do wymiany. I jeżeli mieszkańcy zagłosują, no to również będzie tutaj to zrobione. Co jeszcze? Nie wiem, z różnymi projektami mieszkańcy przychodzą. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest pod ich potrzeby robiona realizacja. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, a wymyślili sobie na Wojkowie witacz. Tak, ten witacz tym mieszkańcom, tam mieszkającym był potrzebny. On jest piękny, zrobiony przez lokalnego artystę pana Wokana. Przepiękne wiewiórki tam biegające. Witacz mówiący, tu jest Wojków. Co wymyślą, zobaczymy. Wojków to w ogóle bardzo aktywna część miasta. Ratowali kasztany, zakładali te pułapki feromonowe, robili różnego rodzaju akcje zbierania liści, żeby te kasztany uratować. No zobaczymy, co w tym roku wymyślą, ale na pewno, znając naszych mieszkańców i kreatywność, na pewno coś ciekawego będzie.
4: W tym roku to jest trzecia czy druga edycja w Kowarach?
6: To już jest czwarta.
4: To już jest czwarta edycja, ale ten czas szybko leci. Tak jak pani wspomniała, Kowary nie musiały wchodzić w ten pomysł, nie musiały udostępniać części swojego budżetu, ale to jest jednak możliwość wypracowania tej takiej trochę samorządności wśród mieszkańców, czy...
6: Dla mnie najważniejsze, że grupa ludzi skrzykuje się i mówi, w tym miejscu coś chcemy zrobić. I to jest bardzo istotne, że mieszkańcy ze sobą rozmawiają, bo taka jest idea. My nie przekazujemy pieniędzy na wycieczki, my przekazujemy pieniądze na coś, co mieszkańcom jest potrzebne. Miejsce odpoczynku w Krzaczynie na przykład powstało przy ulicy Głównej.
4: Czyli takie dość twarde projekty wystawiacie.
6: Znaczy, no one są, to są projekty do kilkudziesięciu tysięcy, więc one nie są duże.
4: Ale chodzi mi o to, że one są fizyczne, tak, pozostają,
6: tak,
4: służą
6: pozostają
4: wszystkim.
6: I służą wszystkim. Aha. Na przykład zrobiliśmy rewitalizację boiska w Krzaczynie, zrobiliśmy plac zabaw dla dzieci, zrobiliśmy siłownię zewnętrzną. No to są elementy, które wszystkim mieszkańcom służą. Oczywiście po zrobieniu tego ktoś musi to obsługiwać. No obsługuje to gmina siłą rzeczy. Ale no to są takie fajne przedsięwzięcia.
4: No to też jest chyba bardzo fajne narzędzie dla pani, jako dla burmistrza, tak, czy dla samorządowców, tak, bo no, mieszkańcy sami mówią, czego chcą, a chyba tego dialogu czasami brakuje.
6: Tak. To znaczy my się staramy jeździć i rozmawiać ze wszystkimi, ale faktycznie mieszkańcy najlepiej wiedzą, czy im brakuje lustra drogowego, czy im brakuje chopki, czy im brakuje jakichś znaków zwalniających, czy ewentualnie jakiegoś oświetlenia, to oni wiedzą, mieszkając przy danej ulicy, czego tak naprawdę potrzebują.
4: To też fajnie pokazuje, jak zmieniają się potrzeby w danych miejscach, bo jeżeli no jest kłopot z chodnikiem, z ulicą, tak, to mieszkańcy, tak, wtedy proszą o naprawę, a tak, jak pojawiają się witacze, to znaczy, że już z tymi ulicami jest dużo lepiej,
6: tak,
4: chyba.
6: Tak, tak, tak.
4: Do kiedy w tym roku będzie trwał budżet? Kiedy
6: znaczy,
4: głosowanie?
6: Chcemy, żeby do końca marca pozakończyć wszystko.
4: Czyli w marcu mieszkańcy

0: seniorzy.
1: Mhm. Tu nazwę bym sugerował, żeby zmienić, bo na przykład Kowarska Społeczność Kotów może być niezadowolona, że to tylko psi wybieg, a przecież to nie
0: A tam
1: tylko...
0: koty też chodzą, tak.
1: Więc tu...
0: No zobaczymy, to niech organizatorzy się nad tym zastanawiają. Tutaj ingerencja samorządu nie, tutaj sami mieszkańcy tworzą swoją przestrzeń.
1: Czyli jak coś, to oddolna inicjatywa kociarzy z Kowar.
0: Tak, tak.
1: Pani burmistrz...
0: Kota mam.
1: O!
0: Kota mam, to... Tigera.
1: Ja tylko przypomnę, że do 13 lutego można zgłaszać projekty, a jak pani burmistrz wspomniała, do końca marca będzie już można oddawać swoje głosy. Przynajmniej mieszkańcy Kowar będą mogli to robić. Pani burmistrz, jeszcze chciałem podpytać, bo porozmawialiśmy o tych chyba najważniejszych inwestycjach, przynajmniej o większości, które chcieliśmy teraz poruszać na antenie.
0: Jedną z najważniejszych inwestycji w Kowarach jest budowa żłobka.
1: O, to właśnie o to chciałem zapytać jeszcze, jakie istotne inwestycje ruszają albo będą się zakończać w bieżącym roku.
0: W tym roku, do końca roku, do końca czerwca, ale z opcją do końca roku zakończymy budowę żłobka. Budujemy przy przedszkolu budynek żłobkowy, pełnostandardowy na 2 pododdziały, czyli takie na 16 dzieciaczków. Czy będzie tyle? No trudno mi jest powiedzieć. W tamtym roku się urodziło 28 dzieci w Kowarach. Część z tego wyjechała, no bo to wiadomo, że się rodzą tutaj, później wyjeżdżają za granicę z rodzicami. Ale na pewno wszystkie kowarskie dzieci, które będą chciały przyjść do żłobka, będą to miejsce żłobkowe miały. No a później przejdą do przedszkola, które w tej chwili myślę, że chyba nasze kowarskie przedszkole jest jedno z najlepiej wyposażonych. Te kilka projektów po kilka milionów złotych, które zrealizowaliśmy, spowodowało, że to wyposażenie w najnowocześniejsze urządzenia rozwojowe dla dzieci jest. W tej chwili jest już też wybudowana ścieżka sensoryczna, co prawda jest zima, więc dzieci z tego nie korzystają, ale już od wiosny będą mogły korzystać. Także idziemy z takim duchem postępu i to takiego dość mocnego.
1: Żłobek w tym roku, na jakim etapie jesteście?
0: W tej chwili już mamy, jak to się mówi, wiechę będziemy za niedługo stawiać, bo już druga kontygnacja jest. Dach, no myślę, że do końca lutego będzie stał. No i zostanie wykończeniówka.
1: I start we wrześniu wraz z rokiem szkolnym? Czy...
0: Najprawdopodobniej wrzesień, chociaż zobaczymy, jak to budżetowo będzie wyglądało, czy to wrzesień, czy to styczeń, ale na pewno w tym roku będzie budynek żłobka oddany do użytku.
1: Powiedzmy jeszcze, ile to wszystko kosztuje?
0: Oj, dużo. Sam żłobek to jest 2 miliony, no do tego trzeba liczyć jeszcze wyposażenie, kilkaset tysięcy złotych.
1: Czyli mówimy prawie 3 miliony.
0: Tak, ale to inwestycja w dzieci, w młodzież, to jest coś, co zwraca się w dwój, w trójnasób, także uruchomienie strefy młodych, przecież to też taka inwestycja kowarska, miejsce, gdzie nasze nastolatki tym razem spotykają się, gdzie wspólnie...
1: To rozmawialiśmy w zeszłym roku. I jak się ta strefa sprawdza?
0: Super, super. Dzieciaki przychodzą, są zadowolone. Społecznie część rodziców, część opiekunów, część z Eurojedynki obsługę robią, żeby młodzi mieli też z kim porozmawiać, do kogo się zwrócić, ale rozmawiają, dyskutują, mają miejsce do spotkania, do wypicia wspólnie herbaty. Raz w tygodniu są zajęcia kulinarne, więc wiem, że pieką frytki, robią naleśniki, jakieś racuchy, więc no, myślę, że to fajne takie dla nich miejsce.
1: Państwa i moim gościem była dzisiaj Elżbieta Zakrzewska, burmistrz miasta nad Jedlicą, burmistrz Kowar. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję za wysłuchanie.
1: A ja bardzo gorąco zapraszam na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

Wybiła godzina 9, a to oznacza, że rozpoczynamy wspólny poranek. Niedzielny poranek w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga. Zaczynamy już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie.

Niedziela. Robi się przyjemnie, robi się spokojnie, jeżeli ten dzień jest wolny i można sobie wypocząć. Dawid Podsiadło i Trofea, tak wam gramy w Radio SK2, już za chwilę Edyta Bartosiewicz i Jenny.

Gdybyście zastanawiali się, co zrobić sobie na śniadanie, to może warto tę czynność zostawić swojej drugiej połówce? No, najnowsze badania pokazują, że kanapka przygotowana przez kogoś innego, bądź jakiekolwiek inne danie, po prostu wtedy smakują nam lepiej. No to co, droga żono, drogi mężu, do dzieła, warto to śniadanie dzisiaj swojej drugiej połówce zrobić. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, Cyrko i Prywatny bal już teraz.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, tak gramy wam w Radio SK2. Swoją drogą ostatnio na profilu Wiktorii na TikToku zauważyłam piękny duet z pewną Asią Żebrowską, młodą dziewczynką, która również zaczyna swoją przygodę ze śpiewaniem. Co to był za wykon? Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to zachęcam, warto zobaczyć. A ja wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Już za chwilę będzie m.in. Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz?
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Ach, jaki to jest dobry numer. Jak on dobrze brzmi, choć lata mijają, to cały czas lubimy go słuchać. Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz Ciebie Nic. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. O 10 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Kwiat Jabłoni, ale będzie także Dżem.
1: Reklama.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Błażej Stachewicz, witam. Moi drodzy, właśnie rozpoczęło się spotkanie GTK Gliwice kontra Znicz Basket Pruszków. To w ramach turnieju kwalifikacyjnego do Centralnej Ligi Juniorów Koszykówki. A już niebawem o 12.45 jeleniogórska drużyna NBA zmierzy się z Portem Gdynia. Tak więc wpadajcie kibicować do SP8 przy Padarewskiego w Jeleniej Górze.
0: Wybiła godzina 10, jest niedziela, Kinga Berga, witam i zapraszam na wspólne spędzenie czasu i słuchanie najlepszych polskich hitów, bo takie będę wam na pewno grała.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Dżem i Wehikuł Czasu w Radiu SK2. Ten numer już doskonale znacie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość od Liwki. Poza tobą nic, miłego słuchania.

Dzisiaj 20 dzień września, ja sprawdziłam i dzisiaj obchodzimy bardzo ważne święto, szczególnie dla małżeństw, a najbardziej to dla żon. Dzisiaj dzień doceniania żony. Drodzy panowie, drodzy mężowie, do dzieła. Ja już za chwilę wrócę do was z pewnymi poradami i propozycjami, jak można ten dzień świętować.

0: Żeby nie być gołosłowną, ja przychodzę tutaj z jedną poradą, jak świętować ten dzień doceniania żony, jak tą żonę rzeczywiście docenić. I przyszedł mi do głowy pewien pomysł, jako że mamy godzinę jeszcze 10, dość wczesną, porę śniadaniową. No to co, drodzy panowie, może zrobicie śniadanie, do tego jakąś kawę? Ja byłabym zadowolona. Myślę, że wasze żony również będą, ale czekam też na wasze propozycje, co można, jak można z tymi żonami świętować. Dajcie znać, Messenger Radio SK2, tam zostawiajcie wiadomości. A ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Lady Punky na co komu dziś w Radiu SK2, a już teraz wracamy do tematu Dnia Doceniania Żony, bo wy tutaj przychodzicie z różnymi propozycjami i Mariusz napisał, że on swoją żonę Monikę zabiera dzisiaj na grzyby, bo moja żona bardzo to lubi, może się zrelaksować, odpocząć, a przy okazji nabić trochę kroków. No to ja życzę, żeby to grzybobranie było bardzo udane i gram dalej kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
0: 11 wybiła, dzień doceniania żony. Takie święto dzisiaj mamy, więc pamiętajcie, żeby swoje żony doceniać. Kamil napisał, że on dzisiaj odpowiada za śniadanie, obiad i kolację. Chłopie, masz trochę roboty, ale jeśli żona zasłużyła, no to jak najbardziej warto. A ja gram Agnieszka Chylińska i Królowa Łez na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

to jeden z tych numerów, które można właśnie żonie zadedykować. Krzysztof Krawczyk i Bo jesteś ty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A propos tego dnia doceniania żony, przyszła tutaj do nas kolejna propozycja. Wojtek napisał, że on dzisiaj postanowił zabrać dzieci i dać żonie odpocząć. Plan idealny, o ile grają w tle hity Radia SK2.

Ach, nie dość, że taki przystojny, to jeszcze taki utalentowany. Oskar Cyms i Bez końca, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Już teraz Ira i Dlaczego nic?

0: Dzisiaj dzień doceniania żony. Ja pytam was, jakie są wasze propozycje, ale tak patrząc na to, co proponuje nam dzisiaj playlista Radia SK2, no to kocham cię zdecydowanie można żonie powiedzieć. Chłopcy z Placu Broni, tak wam gramy w Radio SK2 już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do was, a ze mną m.in. Daria Zawiałow, ale także Kombi.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator.
8: Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu.
7: Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 12. Już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sylwia Grzyszczak z najnowszym numerem Mango. Oj, ten numer pachnie wakacjami.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. To będzie ostatnia reklama.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Już za tydzień zapraszam was na ulicę Złotniczą w tamtejszej hali. Ponowne spotkanie pierwszej ligi kobiet w piłce ręcznej po wyjazdowym meczu. Tym razem Vitamineo Jelenia Góra pojawią się u siebie. Druga kolejka już 27. O godzinie 13 czeka na was spotkanie z SPR-em Lenart Kętno.
0: Jeśli macie dzisiaj taką leniwą niedzielę, jeszcze w piżamach, po śniadaniu, z kawusią w ręku, na kanapie, no to bardzo dobrze się składa, bo ja będę grała tak, że będziecie mogli się zrelaksować. Ale spokojnie, wiem, że są tutaj też tacy, którzy pracować dzisiaj muszą, więc im też dobrze zagram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Niedziela, południe to jest ten moment, gdy w wielu polskich domach właśnie dogotowuje się pyszny rosół. No albo jakaś inna zupa. Właśnie, co macie dzisiaj na obiad? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Piszcie bądź nagrywajcie głosówki, a ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Three of Us i Szklany Sufit.

0: Najnowszy numer od Sanach. Cichosza, tak wam gramy w Radio SK2, a wy piszecie, co tam macie dzisiaj na obiad. Kaja napisała, że ona dzisiaj klasycznie. Mizeria, jeszcze ze swoich ogórków, do tego ziemniaczki i kotlet schabowy. Plan idealny, obiad idealny, więc życzymy smacznego i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Dawid Kwiatkowski i Kaja z numerem Proszę Tańcz.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: I po reklamie.

0: Monika Brodka i ten, a w waszych kuchniach, w polskich kuchniach szykują się powoli polskie najlepsze obiady. Monika napisała, że dzisiaj u niej mielone, ale uwaga, u Darii na przykład dzisiaj kluski śląskie i do tego rolada. Bardzo dobre, zrobiłam się głodna, więc ja już uciekam zjeść obiad, ale zostawiam was w bardzo dobrych rękach. Kamil Kowalski przejmuje stery, ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.
7: Ale zapach unosi się w całej kuchni, a przy stole niektórzy może już jedzą rosół, a inni dzwonią i pytają, na którą być na obiad, mamo? Na 13:00. No to delikatnie, możecie być spóźnieni, ale spokojnie, dokładka najlepszych polskich hitów już teraz na dzień dobry. Kasia Popowska, Margaret Jania Dąbrowska, Kowalski, witajcie.

ale nam się romantycznie zrobiło. Warius Manx, dziękujemy bardzo. Piosenka księżycowa. No to też taki klimacik. A propos dzisiejszego święta, bo mamy dzień doceniania żony w kalendarzu. Oczywiście żony trzeba doceniać. Żony doceniamy zawsze, nie tylko w rocznicę ślubu, ale dzisiaj zróbmy to również w wyjątkowy sposób. Powiedzmy po prostu swojej drugiej połówce: miałaś rację. No to jest piękne docenienie. Miałaś rację i nawet nie musimy wiedzieć w czym. A jeżeli nie masz żony, to też doceniaj. Doceniaj. Zapominając już...

To jest spięcie gitar. Ich troje w SC2, a już za chwilę zmiana klimatu i też bohaterów będzie trzech. Ona jedna, ich dwóch. W tym jeden to mąż. Mąż Jolki, która na moment o tym zapomniała. Budka suflera w SC2.

0: Panowie spisali się na szóstkę. Kuba i Kuba, no chłopaki, to wasze miejsce w gorącej polskiej dwudziestce, ale wszystko może się zmienić. I to dzięki wam. No bo w końcu wszystko można ustawić. Znaczy, no, meczy się nie ustawia, ale jeżeli chodzi o listę, to wy to robicie i wy ją ustawiacie na sk2.pl Gorąca Polska Dwudziestka.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator.
3: Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu.
2: Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Fantazjerka Edyta Bartosiewicz w SC2 Mistrzyni Ściemy. A już za chwilę bez żadnej ściemy, tylko prawda. Najważniejsze newsy w SC2 punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Już za tydzień zapraszam was na ulicę Złotniczą w tamtejszej hali. Ponowne spotkanie pierwszej ligi kobiet w piłce ręcznej po wyjazdowym meczu. Tym razem Vitamineo Jelenia Góra pojawią się u siebie. Druga kolejka już 27. O godzinie 13 czeka na was spotkanie z SPR-em Lenart Kępno.
8: Jest 14. Paulina Horpatowska, to są newsy Eski 2. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rdzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
9: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rdzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
8: A dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie, brytyjski rysownik znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
10: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
8: Podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
0: Minuta po 14 i to też jest taka pora, kiedy w dresie po mieszkaniu można jeszcze chodzić. To taki przecież niedzielny strój galowy. Przeciętny Kowalski, witam oficjalnie wszystkich elegancko ubranych w gunkę w pasie. Na dzień dobry, bajm i o tobie w SC2.

Bardzo fajna piosenka. Sarsa, nie ma się co przejmować. W ST2 ten kawałek na pewno zostanie zapamiętany. Tak samo jak to, czego dokonali bohaterowie bez peleryny. Dwóch studentów, czytam, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, uratowało życie turyście w Tatrach. Michał i Bartosz opatrzyli turystę, spadł gościu z 20 metrów i zawisł dosłownie nad przepaścią. Chłopaki szybko podbiegli, opatrzyli go, no i poczekali razem jeszcze z nim na śmigłowiec Topru, a po całej akcji, słuchajcie, jakby nigdy nic, ruszyli dalej zdobyć rysy. No i to tego dnia zdobyli, ale nie tylko szczyt, również szacuneczek.

ST2 liczy się to, co masz ty i Dawid Podsiadło ma garnki. A to słychać. Ewidentnie w tym numerze to słychać. Obiad był pewnie tak dobry, że o, tutaj aż z radości gra na tych garach. A w tym muzycznym garnku już teraz zamiesza Marisa i jej nowość. Będzie pięknie.

0: potrzebne będzie. Ryszard Rynkowski w SC2 i marzenia, które cały czas śpią, ale swoje marzenie o pięknym mieszkaniu budzi to skutecznie Michał Szpak, który tutaj paparazzi go złapali, jak oglądał drogie meble. No to sobie Michał Szpak ekskluzywne gniazdko wije.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.

0: Sarah James w SC2 w polskim hicie z delikatnymi angielskimi wstaweczkami Somebody Waiting For You. Jeżeli ktoś na was czeka, bo byliście umówieni na 15, no to się pospieszcie, bo już za chwilę 15 w SC2 i najważniejsze newsy też.
1: Reklama.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
6: Jest 15. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
7: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
6: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się teraz prokuratura, a za groźby karalne mężczyźnie może grozić nawet do 3 lat więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. A jak turniej oceniają kibice?
8: Bardzo nam się podoba.
9: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
6: A patronem turnieju było Radio SK.
0: Mamy minutę po 15 i to jest dobra pora, żeby złapać za telefon i zadzwonić do Filipa albo do Franciszka. A no, dzisiaj się panowie imieninują, więc życzymy wam wszystkiego tego, co w głowie tylko macie najlepszego. W SC2 dla was i dla wszystkich najlepsze polskie hity na ten weekend. Antek Smykiewicz z Zalia, Daria Zawiałow na Dzień Dobry ze Złamanym Serduchem. Kowalski, witajcie. Lepsze.

Tak właśnie wygląda miasto nocą według demonów SC2, a teraz studentom będzie w nocy ciężko wyskoczyć na miasto. Wyskoczył mi tutaj portfel studenta, taki najnowszy raport, a w nim ile kosztuje przetrwanie na studiach. No i kwota wbija, kochani, w fotel. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie ponad 4000 zł miesięcznie. I te cztery kafle idą na mieszkanie, jedzenie i czesne. Wow, dobrze, że moje dzieci jeszcze są małe i chodzą na razie do szkoły, ale... Już jestem przerażony, jak sobie pomyślę, co mnie czeka.

Stachurski ma niezłą kondycję, tak cały czas iść za słońcem. W SC2 teraz na horyzoncie 1980 rok, bo to był czas, w którym Grażyna Łobaszewska uczyła nas pogody i miała na to czas, a dokładnie 4 minuty i 25 sekund. I tak go wykorzystała.

0: BRO wychowany w Polsce i na polskich hitach, a takie tylko gramy w SC2. A takich rzeczy to ja w Polsce nie widziałem. Jennifer Lopez, słynna J.Lo, pokazała swój nowy dom. Ma łazienkę na balkonie. No i świetnie, zaoszczędzi będzie się kąpać w deszczówce.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

0: to jest właśnie to tempo, które ucieka przed czarno-białym scenariuszem, jak wraca się do domu jak najszybciej, żeby tylko zdążyć przed innymi sąsiadami i jeszcze tam mieć to wolne miejsce postojowe na osiedlu. Kombi w SC2 przed godziną 16, o której punktualnie. Tylko sprawdzone newsy.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polfa. SA.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Cześć moi drodzy, tu Błażej Stachewicz i Co? Gdzie? Kiedy? Fani gier, dajcie głośniej, bo właśnie wjechała najnowsza wersja serii Resident Evil. Tym razem odpowiada za nią Zach Kreger, czyli ten gość od Zniknięć, które były naprawdę udanym filmem, więc liczę na to, że tym razem Resident Evil trafi w serca graczy, na co gorąco liczę dzisiaj o 19 i 21.15 w Heliosie.
17: Jest 16, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. A o szczegółach z Krakowa już teraz Michał Henkel.
18: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
17: A teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru nie są na razie znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
0: Zostaw, ja to później pozmywam. Jeżeli takie hasło padło u was w domu, to później może oznaczać nawet i poniedziałek. Ale spokojnie, mam takie hity, przy których to talerze same będą wskakiwać do zmywarki, a nie w środę czy w czwartek. Ten numer już za chwilę od wideo w SC2. Kowalski, witajcie.

0: Ale kawusia smakuje przy takich numerach, co? Margaret i David Kwiatkowski, a do tego jeszcze jakieś ciacho może. Sezon na śliwki jest w pełni tutaj. W gazecie nawet znalazłem przepis na ciasto. Fioletowa słodycz się nazywa, kruche ze śliwką i z bezą, ale jak patrzę na te wszystkie składniki, to muszę wam powiedzieć, że no to nie jest pestka.
1: Messliber, Astatolik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

Baranowski śpiewa, że nie chce więcej, a ja mam dla was więcej. W SC2 tylko polskich hitów i to nawet takich z górnej półeczki, na którą teraz zaglądam. W minionym tygodniu na taką właśnie półkę trafił najnowszy album Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To tytuł zresztą wymyślony przez jego małego synka. Piękny jest. I jak również piękny jest ten numer, który znajdziecie na tym albumie. Mirafiori w SC2.

0: Typ obroty wolniejsze, bajmy dwa serca i dwa smutki. Smutni są Rzymianie, albo raczej wściekli i to na turystyczny hit, bo wkurza ich to, że coraz więcej wózków elektrycznych, czyli tak zwanych maleksów, jeździ z turystami po Rzymie. Jest ich coraz więcej i coraz więcej, no ale nie ma się co dziwić, bo przecież wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
20: I po reklamie.

0: Czerwony kapturek, Kopciuszek, śpiąca królewna, bo ja sobie wypisałem, Jaś i Małgosia. Trzymałe świnki, brzydkie kaczątko, królowa śniegu, kot w butach czy Rozpunka, proszę państwa. Jest tyle bajek, ale ta do snu to tylko śpiąca królewna. Sanach w SC2 przed godziną 17, za chwilę też najważniejsze newsy.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
19: Jest 17. Paulina Chorbatowska, zapraszam na News Eski 2. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu, mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
20: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
19: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
0: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
21: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
19: A głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
22: Minuta do 17, ale to nie oznacza, że jest koniec weekendu, kochani. Jeszcze niedziela przecież żyje, obiadek tam delikatnie się trawi, a poniedziałek niech zna swoje miejsce. Tak jak na swoim miejscu już są powrzucane Goja, Oskar Cyms, Ewa Farna czy Marisa w tej godzinie w SC2. Tylko najlepsze polskie hity.

gitary z prundem, czyli elektryczne gitary w Radiu SK, dwa i dzieciaki, które o tej porze, jutro to pewnie ze szkoły wybiegną. Ale za to, kogo gościła i kto przybiegł do ogrodu pani Elżbiety z Lublina, która pochwaliła się zdjęciem, jak na jej działce są łosie. No to najwidoczniej działka pani Elżbiety przyciąga rogacze.

Mrozów ST2, no i facet ma rację, bo nie mamy nic do stracenia. Żyje się raz, czas wziąć los we własne ręce, no i poprosić ją do tańca, bo kto wie, może to jej jedyne marzenie. Anny Jantar w wehikule czasów ST2.

0: Wiktoria Kida i rozdział Co mi tam z jej Księgi Żywiołów. A żywiołowo lubimy spędzać wakacje. Tatrzański Park Narodowy zanotował, że tylko w lipcu i w sierpniu w góry weszło aż 2 miliony osób. Najwyraźniej nad morzem nie było już gdzie rozłożyć parawanu.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i

0: Sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekaobp.pl.
2: I po reklamie.

0: Nawet tutaj lecą najlepsze polskie hiciory. Siódme niebo nienawiści od Lady Punk, Westy 2. W kalendarzu jeszcze zauważyłem, że mamy ogólnopolski dzień przedszkolaka dzisiaj. Akurat jest niedziela, przedszkola są zamknięte, ale jutro poniedziałek i będzie w domu więcej spokoju.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. I po reklamie.
13: Jest 18. Paulina Horbatowska, zapraszam na News Eski 2. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenie przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
14: So tough. To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny roller coaster.
13: Mówił po meczu zwycięzca. Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego Challengera.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na

0: sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam ponownie. Wracamy do rozmowy z dyrektorką Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, Katarzyną Sołtys, a rozmawiamy m.in. o 53. jeleniogórskich spotkaniach teatralnych, które już na początku października zagoszczą na scenie Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Natomiast chcielibyśmy zwrócić też uwagę na jeden wyjątkowy dzień, dzień jeleniogórski, który będzie miał miejsce w trakcie trwania przeglądu.
2: Wyjątkowa, ja najbardziej jakoś chyba się cieszę na ten poniedziałek, 5 października, bo to jest nasz dzień i o nim muszę powiedzieć. Nasz dzień polega na tym, że specjalnie dla Państwa przygotujemy czytanie performatywne. To jest taka formuła tego, że czytamy tekst. Aktorzy czytają ten tekst trochę go grając, trochę umiejscowiając w jakichś tam sytuacjach, które docelowo by mogły się zadziać w prawdziwym spektaklu. I to czytanie performatywne tekstu Martyny Wawrzyniak Chciałaś hrabiego, to teraz rób na niego. I nie, to nie chodzi o to, że kobieta będzie utrzymywać swojego męża. Absolutnie nie. Jest to tragikomedia klasowa, w której wystąpi babcia, wnuczka i arystokrata. W te role wcielą się nasi aktorzy. Reżyserować będzie Karolina Kowalczyk, Jakub Buchner będzie grał muzykę na żywo. I tak, to będzie zapowiedź naszej premiery. Bo ten sam tekst 30 stycznia 2027 roku zaplanowana jest już premiera na małej scenie, więc to będzie taka trochę zapowiedź.
1: Prototyp sztuki.
2: Taki prototyp chcemy pokazać Państwu. Po pierwsze, pewnie myślę, że proces, bo jak zobaczycie czytanie performatywne, a potem realizację, no to też jest ciekawe, nie? Od czego oni, aktorzy wyjdą, na czym skończą. No natomiast myślę, że to jest jakaś taka fajna zabawa, żeby się przyjrzeć, czy nam się ten tekst widzi, nie widzi. Martyna Wawrzyniak jest

0: 30 stycznia dokładnie już jest umówiony termin, więc na małą scenę już Państwa też możemy zaprosić. I tego samego dnia powtórzymy trochę działania, które mogliście zobaczyć na Zoomie. Chodzi mi o Teatr Telewizji i Historię Rudej, czyli Małgorzaty Sarzyńskiej, naszej lokalnej artystki, malarki, którą wielu z Państwa jeszcze zna, kojarzy, pamięta. W jej postać, jakby w jej rolę wciela się Olga Sarzyńska, czyli jej córka. Ten spektakl został też jakoś mega bardzo dobrze przyjęty w Teatrze Telewizji. Został nagrodzony na festiwalu Dwa Teatry, uznany jako najlepszy. No i Olga z Wawrzyńcem, który reżyserował ten spektakl w Teatrze Telewizji, przyjadą na spotkanie, czyli jakby robimy pokaz i po pokazie będzie rozmowa z nimi. Nie wiem, ja jeszcze tak się czaję na niespodziankę, bo próbujemy namówić panią Olgę, żeby przywiozła kilka obrazów mamy, żeby też pokazać w trakcie naszego festiwalu, więc może jeszcze to się uda. Trzymajcie kciuki, może nam się jeszcze logistycznie to uda spiąć. No i myślę, że to jest też pokazuje, że jakby te historie lokalne i ta nasza lokalność potrafi zagarnąć całą Polskę, tak? No bo ten spektakl był, tam 500 000 ludzi ten spektakl obejrzało, jak nie więcej. No i jest bardzo dobrze odebrany i jest nagrodzony przez gremium tego festiwalu Dwa Teatry, więc myślę, że warto do niego wrócić i warto pokazać, że Jelenia Góra jest po pierwsze super miejscem do mieszkania, że mieszkają tu fantastyczni ludzie i że to nie jest tak, że my sobie gdzieś tu z boku siedzimy i nas się nie zauważa.
1: Ale to też fajna inicjatywa, bo nie przypominam sobie, żeby w poprzednich edycjach Jelenia Góra była akcentowana podczas jeleniogórskich spotkań teatralnych.
0: No to już będzie. Ja bardzo jakby mocno gdzieś tam w tym programowaniu myślę o Jeleniej Górze. Też się zaczynam rozglądać za osobami, które tworzą teatralnie, filmowo lub też reżysersko albo muzycznie i związane są z teatrem, a pochodzą stąd, nie? Więc ostatnio koresponduję z Nataszą Sołtanowicz, która też jest jeleniogórzanką, też jakby takie pomysły gdzieś lokalne tu podsyła, więc jakby to jest bardzo ważne w moim odczuciu, żeby twórcy związani z Jelenią Górą mogli o tej Jeleniej Górze mówić, do niej wracać i jakby nią się cieszyć i pokazywać ją mieszkańcom. My czasami tak nie doceniamy tego naprawdę, w jakim miejscu żyjemy. Za każdym razem, jak przyjeżdżają do nas twórcy z Polski, to się zachwycają, biegają po górach. Ja sama osobiście z nimi też chodzę, żeby im pokazywać te zasoby naturalne, w których mieszkamy. Czasami jak się ma coś blisko, to się tego nie docenia.
1: To prawda. Drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie na 53. Jeleniogórskie spotkania teatralne, a ja przechodzę do kolejnego etapu naszej rozmowy, bo powiedziałeś o tym, że fajnie też pokazywać Jelenią Górę twórcom spoza Jeleniej Góry i starasz się to robić. I powstaje pomysł Norwid Zdrój Showcase, czyli taki pomysł łączący dwa teatry, Teatr Norwida i Teatr Zdrojowy, w taki przegląd twórczości jednego i drugiego teatru, ale skierowany już nie tyle do lokalnego widza, co właśnie do tego widza, który do nas przyjedzie.
0: Tak. To znaczy ten pomysł jest taki, żeby właśnie Zdrojowy Teatr Animacji i Teatr Norwida w połączeniu sił zorganizowali kilka dni w czerwcu, w których to pokażą najnowsze premiery z dwóch sezonów, czyli tego 2025, 2026 i 2026 i 2027. Więc wtedy pokazujemy wszystkie premiery w ciągu tych kilku dni. Dzielimy się pewnie także częściowo. Zdrojowy Teatr Animacji gra rano i też popołudniami. Dzielimy się tak, że na przykład są 2-3 spektakle w ciągu dnia i wtedy zapraszamy środowisko teatralne, głównie krytyków teatralnych, krytyków literackich, osoby związane medialnie z teatrem, osoby ze środowiska, reżyserów, reżyserki, dramaturgów, wtedy trochę zapraszamy środowisko, żeby mieli okazję przyjechać i zobaczyć to, co było zagrane. Specyfika teatrów polega na tym, że najczęściej

0: jak się gra premierę, no to te premiery potrafią w Polsce się dublować i nie zawsze się da pojechać na wszystkie, które by się chciało. Jelenia Góra cały czas jakby, no ta Warszawa narzeka, że to tak strasznie daleko, więc myślę, że po prostu chcemy im w pigułce przygotować taki moment, że oni faktycznie mogą tu przyjechać na parę dni, pooglądać to, co jakby jest w naszych repertuarach i zapoznać się jakby i z teatrami, i z twórczością teatru. No i pojechać w Polskę i też może o nas napisać, tak? Jeśli chodzi o Norwida, to i tak widzę, że to się trochę przełamało i faktycznie pojawiają się krytycy, którzy o nas piszą, więc jakby ja jestem bardzo zadowolona, że to się udaje robić. Nie zawsze to się jednak spina terminowo, więc jakby ten czerwiec jest takim pomysłem, żeby pokazać, żeby też trochę zintegrować te nasze teatry. No i oczywiście to też nie jest tak, że to tylko będzie dla środowiska.
1: Właśnie to chciałem zapytać.
0: Bo wtedy też mieszkańcy w pigułce mogą wybrać sobie spektakle, na które wcześniej nie było czasu, albo nie dostali biletów, albo byli w jakiejś innej czasoprzestrzeni i zajęci innymi rzeczami.
1: Tak. Premierożerców.
0: Tak. Myślę, że to też jest fajna oferta dla osób, które przebywają w cieplicach, w uzdrowisku, albo dla turystów, którzy przyjeżdżają.
1: No ale też dla zapracowanych jeleniogórzan, którzy nie mieli okazji wyskoczyć.
0: Tak,
1: na
0: więc
1: na
0: to premierę. Będzie tak jakby taki kilku, no to nie będzie tydzień, to będzie kilka dni, w których po prostu pokażemy wszystko, co się u nas odbyło w poprzednich sezonach i do tego pewnie jakieś będą działania dodatkowe w postaci działań integracyjnych dla zespołów naszych.
1: A tu jeszcze zapytam tak technicznie, czy przewidujecie karnety na przykład, żeby móc sobie taki karnet na kilka dni i zamieszkać w teatrze wraz z aktorami, z panami, oglądać.
0: Popracować z nami trochę. My zawsze potrzebujemy kogoś do pomocy, więc...
1: Myślę, że to naprawdę jest świetną przygodą spędzić dzień, cały dzień w teatrze, tak samo jak na przykład przy okazji Krokus Jazzu można spędzić cały dzień w Jeleniogórskim Centrum Kultury, no chłonąc ten klimat festiwalu, te wszystkie wydarzenia, to tutaj mogłoby być bardzo podobnie.
0: Pewnie. Myślę, że możemy przymierzyć się do karnetów. Zawsze musimy wtedy jakoś tam uśrednić bilet finansowo, żeby no w teatrze głównie jakby nasze zamierzenie jest takie, żeby raczej wyjść na zero niż na minus 5, więc to nam przyświeca, ale myślę, że tak, że możemy o tym pomyśleć. Tak.
1: Czyli co? Zapraszamy serdecznie do Norwida i Teatru Zdrojowego, bo wszystko będzie się działo w Teatrze Zdrojowym, jeżeli chodzi o showcase.
0: W Teatrze Zdrojowym i w Norwidzie. Będziemy po prostu grali na jakby dwa teatry w jakimś takim układzie repertuarowym, żeby można było się przemieścić z jednego miejsca do drugiego, ale też wziąć udział właśnie w jakichś tam działaniach dodatkowych.
1: To już na początku wakacji, albo dopiero na początku wakacji, więc proszę wypatrywać kolejnych informacji, być może plakatów, być może tutaj na mediach społecznościowych teatrów będą pojawiać się zajawki, a my tymczasem zapraszamy gorąco do Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida na 53. Jeleniogórskie spotkania teatralne, które startują już w piątek 2 października o godzinie 19 na dużej scenie, a Państwa i moim gościem była Katarzyna Sołtys, dyrektorka Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również i zapraszam.
1: A my z teatru, w którym nie wypada spać, przenosimy się do lasu nadleśnictwa Śnieżka, w którym spać jak najbardziej można. Gdzie i na jakich zasadach? O tym już za chwileczkę będzie opowiadała moja kolejna dzisiejsza gościni, Agnieszka Zając z nadleśnictwa Śnieżka.
2: Program Zanocuj w lesie jest programem ogólnopolskim, także każde nadleśnictwo w kraju ma wyznaczony taki obszar w ramach właśnie tego programu. Najlepiej zajrzeć na stronę internetową danego nadleśnictwa, gdzie chcemy się udać. Tam w zakładce właśnie Zanocuj w lesie można przede wszystkim sprawdzić na mapie, gdzie ten obszar w danym nadleśnictwie się znajduje, ponieważ to nie jest teren całego nadleśnictwa, jest to wyznaczony obszar, duży, więc na pewno każdy znajdzie dla siebie swoje miejsce. Na co zwrócić uwagę tutaj, wybierając się do lasu, to przede wszystkim powinniśmy zadbać o nasze bezpieczeństwo i też o nasz komfort. Jeżeli nocujemy pierwszy raz, to powinniśmy dobrze zaplanować naszą wyprawę. Przede wszystkim dobrze sprawdzić na mapie miejsce, do którego chcemy się udać, no i mieć jakiś sprzęt, w którym chcemy nocować, czyli albo namiot, albo specjalny hamak. Ciepłą odzież, ponieważ no w nocy temperatury też czasem lubią zaskakiwać. Oczywiście zapas jedzenia, zapas odpowiedniej wody. Na terenie programu Zanocuj w lesie w Nadleśnictwie Śnieżka można korzystać z kuchenek gazowych, także jest możliwość sobie bez problemu na przykład podgrzania wody i zrobienia sobie porannej kawy. Warto też mieć ze sobą latarkę, naładowany telefon, powerbank. No i dla tych, którzy pierwszy raz wybierają się na takie nocowanie do lasu, to jest niewątpliwie bardzo duże przeżycie.
1: Nocowanie w lesie kojarzy się z ogniskiem, czy takie możemy rozpalić na terenie Nadleśnictwa Śnieżka?
2: Na terenie obszaru w Nadleśnictwie Śnieżka mamy wyznaczonych kilka miejsc, w których można rozpalić ognisko. Należy sprawdzić wcześniej to na mapie, ponieważ to są miejsca specjalnie wyznaczone, czyli nie, że na całym obszarze możemy sobie rozpalić tam, gdzie mamy akurat ochotę. Natomiast jest kilka takich miejsc, gdzie możemy to zrobić. Na stronie Nadleśnictwa Śnieżka jest mapa z obszarem Zanocuj w lesie. Oczywiście na naszym terenie są też te miejsca wyznaczone do rozpalania ognia. Jest też regulamin korzystania z programu, bo musimy pamiętać o tym, że jeżeli nasze nocowanie ma być dłuższe, to będzie powyżej 2 nocy, albo jeżeli wybieramy się większą grupą, powyżej 9 osób, to takie nocowanie powinniśmy zgłosić do Nadleśnictwa. Jest tam specjalny formularz też na stronie, z którego możemy skorzystać i wtedy należy Nadleśnictwo powiadomić o takim zamiarze.
1: Tak więc, jeżeli macie ochotę zanocować w lesie, absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie. A dzisiaj moim i Państwa gościem była Agnieszka Zając z Nadleśnictwa Śnieżka. A rozmawialiśmy o akcji Zanocuj w lesie. Błażej Stachewicz, witam serdecznie i zapraszam na kolejny magazyn lokalny, a wraz ze mną jest Katarzyna Sotys, witam serdecznie.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, a spotykamy się przy okazji zbliżających się jeleniogórskich spotkań teatralnych. To już ponad pół wieku, 53. edycja startuje już niebawem. Jak to się wszystko zaczęło?
0: Nie wiem, bo mnie nie było wtedy na świecie, pana redaktora też nie było jeszcze wtedy na świecie, nie? 53 lata temu.
1: No.
0: Czyli kontynuujemy tradycję, która jest starsza od nas i to chyba jest takie ważne dziedzictwo kulturalne tego miasta.
1: To chyba też jakość tej tradycji pokazuje.
0: Że to jest ważne. No 53 lata temu i tu znowu wracamy i cały czas nieustannie wracamy do Aliny Obidniak, która przerosła swoim intelektem, jakimś takim wyczuciem teatralnym swoją epokę. No i jeleniogórskie spotkania teatralne miały i mają na celu pokazywanie w Jeleniej Górze, w tym zakątku Polski, najlepszych rzeczy albo najbardziej intrygujących form teatralnych, które pojawiają się w Polsce. Jakby ta idea jest taka, żeby w jednym miejscu, w jednym czasie pokazać taki wachlarz różnorodności teatru i tego, że on ciągle jest gdzieś niepokorny, ciekawski, szuka, że tych form teatralnych od monodramu po musical, komedię, tragikomedię, teatr tańca, że on cały czas poszukuje i cały czas jest różnorodny i no nie wyczerpuje tej swojej kreacji. No i Alina chciała, żeby jeleniogórzanie i jeleniogórzanki miały możliwość rok do roku oglądać no najlepsze przedstawienia, albo takie przedstawienia, które, nie wiem, były kontrowersyjne, albo nagradzane, albo zauważane przez krytyków teatralnych nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, więc jakby to przyświetlało wtedy temu festiwalowi i chyba też przyświetla w obecnych czasach.
1: To też chyba to zjawisko góry, która przyjeżdża w tym wypadku pociągiem, samochodem, autobusem, autobusem do Mahometa.
0: Trochę tak.
1: Jednak jeleniogórzanie czekają i teatry przyjeżdżają do stolicy Karkonoszy, co jest też niecodzienne.
0: Znaczy te festiwale, te spotkania teatralne to już każdy jakby taki teatr, który się ceni i który robi jakąś ważną robotę teatralną, ma takie spotkania, olsztyńskie spotkania teatralne, warszawskie spotkania teatralne, jakby każdy ceniony teatr takie spotkania organizuje. Myślę, że to też jest fajne być takim teatrem festiwalowym, który jeździ na te festiwale. To jest zawsze jakaś taka, takie marzenie każdego zespołu teatralnego, żeby na tych festiwalach się pojawiać. No i Jelenia Góra jest lokalizacyjnie dla niektórych teatrów trudna. Do nas z najdalszego zakątka, czyli z Olsztyna w tym roku przyjedzie spektakl. I to naprawdę organizacyjnie i tak logistycznie nie jest proste zadanie, no bo te teatry po pierwsze muszą przywieźć cały zespół teatralny, który gra, całą scenografię, całą technikę. My musimy jakby sprostać też wymaganiom technicznym, które niejednokrotnie teatry mają po prostu tak różnorodne, że no nasz teatr jeszcze chwilowo kuleje trochę w multimediach. Trochę ten nasz park oświetleniowy musi być też wzbogacony przez sprzęty, które my dopożyczymy, bo na dzisiaj aż tak no trochę gonimy duże teatry, tak? I będziemy musieli sobie dopożyczyć na przykład lampy, żeby móc prawidłowo albo tak jak w tych teatrach jakby macierzystych te spektakle były oświetlone, żebyśmy też mogli to zrobić i odtworzyć artystycznie, jakościowo te spektakle.
1: Czy to jest też taki moment, w którym można zweryfikować właśnie tą techniczną nowoczesność teatru, czego brakuje, co jeszcze można by było dokupić, w którym kierunku powinno się zmierzać?
0: No dokładnie, no jakby teraz takim podstawowym schewem są chociażby mikroporty. Niejednokrotnie na to gdzieś widzowie się obrażają, znaczy obrażają się, tam mówią, że oni wolą taki teatr mówiony stricte. No ale nie zapomnijmy, że jakieś tam 50 lat temu albo trochę więcej nie było aż tak rozbudowanej muzyki w teatrze. Jeżeli była, to była niejednokrotnie też grana na żywo, więc do tego też się inaczej grało. Teraz mając już puszczaną mechanicznie muzykę, ona na tyle jest czasami ważna w spektaklu, że aktor nie jest w stanie nawet z dobrą impostacją głosu przebić się po prostu przez scenę do widowni i do muzyki i wszyscy, którzy siedzą w tych dalszych rzędach mogą nie słyszeć. Więc tak, to jest trochę weryfikacja tego naszego zasobu, takiego zaplecza technicznego, no ale też taka wskazówka, co nam się przyda na przyszłość. My wtedy robimy sobie taką listę tych pobożnych życzeń, którą zbieramy. Tutaj też z pomocą przychodzi projekt Fenix, który realizujemy, więc no, diagnozujemy, co jeszcze jest nam potrzebne do dokupienia, żeby no, już być jakby takim optymalnym, dobrze wyposażonym teatrem.
1: To jest duże, ciężkie wyzwanie logistyczne dla teatru, no bo codziennie inna scenografia, inni aktorzy, inny spektakl, inne rajdery, więc od tej strony to chyba będzie ciężki tydzień.
0: Będzie ciężki tydzień, bo czekają nas montaże nocne, więc oczywiście teatry przyjeżdżają nie tylko jakby busikiem, tylko czasami potrzebują przyjechać ciężarówką, żeby przywieźć chociażby scenografię, więc jakby no, największe wyzwanie to jest postawienie tej scenografii i mamy zaplanowane montaże nocne. No to wtedy cała technika, cały teatr, ręce na pokładzie i praktycznie z tego teatru nie wychodzimy. Oczywiście państwo tego nie widzą, ale dla nas tak trochę jest. Dodatkowo, no oprócz tego, że przyjeżdżają zespoły teatralne, to przyjeżdża też obsługa techniczna, przyjeżdża część promocji z innych, jakby część działu promocji z innych teatrów. Przyjeżdżają goście, więc no my przypuszczam, że około 160 osób do 200 osób będziemy w jednym z naszych hoteli gościć, więc to też jest logistycznie dosyć duże. Każdy coś potrzebuje zjeść, a żeby ugościć, to też potrzebujemy ich nakarmić, a wiadomo, że każdy lubi co innego, więc te 160 osób zdiagnozować, co kto lubi, to też nie jest proste. No ale zespół Norwida jest już na tyle po tych 53 latach wygimnastykowany w organizowaniu tego typu wydarzeń, że naprawdę daje radę.
1: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, a także Jeleniogórskie Spotkania Teatralne, to chyba dwa filary Teatru Norwida, dwa wydarzenia posiadające najdłuższą tradycję, które praktycznie w tej niezmiennej formie utrzymują się już ponad pół wieku na naszej jeleniogórskiej scenie. No i to są też te takie jesienno-wakacyjne klamry jeleniogórskiego teatru.
0: Tak jest. Ten październik właśnie w jeleniogórskich spotkaniach teatralnych o tyle zaczyna się robić takim wyzwaniem logistyczno-organizacyjnym, że ten październik też jest festiwalowo w Polsce dosyć mocno rozhulany, co powoduje, że nie wszystkie spektakle, które na przykład mamy w line-upie i chcemy zaprosić je do nas, że one przyjadą. Po prostu nie za każdym razem to się udaje. Odczuliśmy to bardzo przy budowaniu, konstruowaniu tej listy spektakli, które chcemy zaprosić i część po prostu teatrów nam odmówiła ze względu na to, że jadą na inny festiwal, który jest na przykład bliżej Krakowa, prawda? Albo bliżej nie wiem, Warszawy, albo bliżej Olsztyna, że jest gdzieś jakby w tamtej części Polski usadowiony, bo to też jest prostsze i krótsze i mniej obciążające dla teatru.
1: Zanim przejdziemy do tego line-upu tegorocznego, do tych teatrów, które pojawią się w Jeleniej Górze w ramach 53. JST, to chciałbym jeszcze zapytać, czy była jakaś taka myśl przewodnia, jakiś pomysł na to, że akurat wybieramy te teatry, te przedstawienia, czy jakiś temat się pojawi w tym roku, czy będzie to po prostu wybór tych najciekawszych, twoim zdaniem, sztuk, które można ściągnąć do Jeleniej Góry?
0: No w tym roku przyświecało nam to, żeby to były właśnie dobre, nagradzane, zauważane przez krytyków spektakle i żeby były różnorodne z różnych kategorii. I dlatego w tym roku pojawił się na przykład teatr tańca, albo monodram, albo taki musical tragikomiczny, żeby było bardzo różnorodnie, żeby te spektakle jakby nie były w jednym nurcie, na przykład, nie wiem, że jest komedia, albo tylko i wyłącznie dramat, żeby było różnorodnie, ale dużo jest, no te problemy społeczne, rodzinne, przemijanie, to jakby jest jakiś taki leitmotiv właśnie, że jest wątek lokalny, jest też nasza niespodzianka dla widzów naszych, w sensie mamy swój taki akcent dzień, nawet jeleniogórski, z którego ja się jakoś bardzo cieszę, że udało nam się jako Norwid też coś dla Państwa przyszykować, taką niespodziankę, takie trochę preludium. Więc jakiegoś takiego tematu głównego nie ma, natomiast dużo się pojawia wątków właśnie rodziny, problemów w rodzinie, dylematów rodzinnych, takiej rodzimej lokalności. No i spektakle nagradzane.
1: Kurtyna idzie w górę i troszeczkę pozdradzamy tego, co się będzie działo. Może nie będziemy bardzo mocno wchodzić w fabułę poszczególnych przedstawień, ale tak, możemy na pewno powiedzieć, że będą cztery teatry. Znaczy, teatrów będzie więcej, ale teatry z czterech miast. To Olsztyna, z Warszawy, ze Szczecina i z Radomia. Tutaj z Warszawy widzę dwa teatry się pojawią. Do tego głównie wszystko będzie działo się na dużej scenie, ale też będzie mała scena, scena eksperymentalna, tam się zadzieje i do tego jeszcze widzę też salę myśliwską, w której odbędzie się czytanie performatywne.
0: Tak.
1: Zaczniemy może od pierwszego dnia, uroczysta inauguracja już 2 października. No i tuż po otwarciu na scenie pojawi się teatr z Radomia. Tęsknię za domem, to sztuka, która otworzy tegoroczne JST.
0: I to jest właśnie historia lokalna, reżyserował Radosław Maciąg. Jest to nagradzany i bardzo mocno zauważony w Polsce spektakl o robotniczej rodzinie i o trudnych powrotach do domu. Więc tu już się zaczyna jakby te takie ciśnienie. Ja myślę, że w świetle tego kryzysu rodzinnego, który mamy w Polsce, jakby tych rozpadu rodziny, relacji, komunikacji, jakby bardzo dla mnie intrygujące jest to, żeby popatrzeć na to, jak to ze strony twórców i ze strony sceny, jak się o tym opowiada. Więc no, zaczynamy tęsknotą za domem i trudnymi powrotami do domu i klasa robotnicza, rodzina robotnicza i wszystkie sytuacje, które tam się dzieją domowo.
1: A dzień później, żeby troszeczkę odpocząć od tych cięższych tematów, kocham balet, czyli tutaj to jest to przedstawienie taneczne, o którym wspominałaś?
0: Tak, to jest zupełnie jakby inna kategoria teatru, natomiast ja osobiście ten spektakl widziałam. On jest grany w Teatrze Komuna Warszawa, w takim ofowym, bardzo uznanym teatrze warszawskim. W Warszawie, żeby pójść na ten spektakl, w ogóle jest bardzo ciężko dostać bilety. Osobiście siedziałam jakoś tak z boku na widowni, na podłodze po prostu usiadłam, bo wpuściła nas choreografka, w domyśle reżyserka tego przedstawienia, Ramona Nabaczyńska. To jest też spektakl nagrodzony i on jest o tym drylu i tym trudzie, który się wkłada w to, żeby być tą baletnicą i co się dzieje z tymi baletnicami, które już przestają być baletnicami i jak wyglądają te moskiewskie szkoły baletowe, ale też nie tylko, no bo to zawsze jakoś mi się tak tłucze gdzieś tam z tyłu głowy, że ten dryl bycia baletnicą, te puenty i że to jest takie i to, że mam być szczupła, chuda i że to moje ciało musi być takie
1: ukierunkowanie całego życia
0: Spektakl jest wyjątkowy, naprawdę, żeby go zobaczyć, to no w Warszawie ciężko o bilet, natomiast myślę, że warto pokazać jakby taki inny teatr. Tam nie ma słów. Cała dramaturgia jest zbudowana właśnie na ruchu, na tańcu i na scenie widzimy cztery aktorki, baletnice, które po prostu bardzo w taki wrażliwy sposób opowiadają o tej rzeczywistości i trudnej rzeczywistości, aczkolwiek intrygującej moim zdaniem. I w obrazkach, w muzyce, w dynamice rewelacja.
1: Nie będziemy omawiać, tak jak mówiłem, pojedynczych przedstawień. Szczegóły oczywiście można znaleźć na stronie Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, do czego Państwa bardzo serdecznie zachęcamy. Startujemy w piątek 2 października, meta w czwartek 8 października, tak więc wyjątkowy tydzień doznań dla miłośników teatru w Jeleniogórze. A więcej szczegółów odnośnie 53. jeleniogórskich spotkań teatralnych mogą Państwo znaleźć oczywiście na stronie Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, którego dyrektorka Katarzyna Sołtys była dzisiaj Państwa i moim gościem.
3: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, serdecznie zapraszam. 1500 kilometrów szlaków rowerowych, ponad 150 kilometrów ścieżek rowerowych, płaskich, pagórkowatych, ale też przeznaczonych dla każdego, kto lubi jazdę na dwóch kółkach. To wszystko znajdziemy w dolnośląskiej krainie rowerowej na północy naszego województwa. Dlaczego warto ją odwiedzić i jak przygotować się do rowerowych podróży? O tym rozmawia Sebastian Stelmach z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa.
4: To może tak dla przypomnienia zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest ta Dolnośląska Kraina Rowerowa, co się pod tym hasłem ukrywa.
5: Dolnośląska Kraina Rowerowa to związek samorządów, które mają wspólny cel promocji całego obszaru, nie tylko swoich poszczególnych gmin, ale właśnie całego sąsiadujących ze sobą samorządów, których łączą szlaki i drogi rowerowe. Tą nazwę powołaliśmy do życia jakieś 5 lat temu po to, żeby ludziom się to miejsce kojarzyło jako destynacja turystyczna, rowerowa, która poza tym, że jest położona właśnie poza dużymi miastami, ale stosunkowo blisko, z wygodnym dojazdem, czy samochodem, czy pociągiem, rozpościera się na dosyć sporym obszarze, 14 samorządów i jest tak naprawdę co robić, gdzie jeździć, gdzie spać, co zwiedzać. Także Dolnośląska Kraina Rowerowa to tak naprawdę, no chcemy, żeby to była marka turystyczna, żeby ludzie jednolicie i konkretnie identyfikowali ten teren właśnie z północą Dolnego Śląska, z Doliną Baryczy, ze Wzgórzami Trzebnickimi. Nasz obszar sięga również aż po Wąsosz tak naprawdę, czyli aż po ujście rzeki Barycz do Odry. Jesteśmy też w Wołowem, który też jest pięknym miasteczkiem, ma piękne otoczenie w Dolinie Odry. Także te tereny rolnicze, wiejskie, właśnie poza dużymi miastami na północy Dolnego Śląska, to właśnie ta wymarzona destynacja rowerowa, która dużo oferuje.
4: Można powiedzieć wybór od sasa do lasa, od twardogóry po wąs. Sąsosz. Ile tak naprawdę kilometrów szlaków rowerowych, ścieżek rowerowych oddajecie tutaj w ręce, a właściwie w nogi turystów rowerowych?
5: Na całym obszarze mamy ponad 1500 kilometrów szlaków. Przypomnę, że szlaki rowerowe to trasy wytyczone istniejącymi drogami przez lasy, łąki, wioski, pola, z dala od tych dróg o dużym natężeniu ruchu. One są wytyczone w terenie, oznakowane i również są naniesione na mapy, także we wszystkich wydawnictwach, publikacjach te szlaki można zidentyfikować i zaplanować fajne wycieczki, krótsze bądź dłuższe. Dróg rowerowych mamy, tak jakby wszystko pododawać, łącznie z tymi odcinkami, które biegną w obrębie miast, no to powiedzmy, że gdzieś ze 150-170 km na całym obszarze jest. Jest to w skali Dolnego Śląska, jest to już dosyć dużo, ale jakby robi to wrażenie z tego względu, że jest to właśnie na całym obszarze i że ten turysta, który do nas przyjeżdża, to może z jednej drogi rowerowej przeskoczyć na drugą, czy dojechać łącznikiem i tak naprawdę zwiedzać nie tylko obszar jednej gminy, tylko podróżować pomiędzy nimi, w ogóle nie przyjmując się tym, gdzie się jedna gmina zaczyna, druga kończy. Stąd też jest właśnie pomysł na Dolnośląską Krainę Rowerową, ponieważ no, gminy, samorządy w swoich granicach administracyjnych nie stanowią oferty turystycznej, a już w połączeniu wszyscy razem mamy i dużo szlaków, i dużo dróg rowerowych, i szlaków pieszych, mamy dużo oferty noclegowej. Ona się oczywiście też kumuluje w konkretnych miejscach, w jednych jest więcej, w drugich mniej, ale jest to też taka oferta, która się rozwija dzięki temu, że rozwija się ruch rowerowy.
4: Chyba też specyfika tego terenu sprzyja temu, bo jednak Dolina Baryczy to nie są zbyt wymagające tereny dla rowerzystów. Mamy, powiedzmy, w centrum tej Dolnośląskiej Krainy Rowerowej dość płasko, a pozostały obszar też jest taki przyjemny do takiego spokojnego, powiedzmy, poobiedniego jeżdżenia rowerkiem, czy jednak trzeba się mocniej przygotować do tego, aby na ten teren wyjechać i wyruszyć?
5: Obszar Dolnośląskiej Krainy Rowerowej pod względem krajobrazu czy rzeźby terenu jest bardzo zróżnicowany, co oczywiście przekłada się na skalę trudności dla rowerzystów. Oczywiście są miejsca, które są bardziej płaskie, one się nadają właśnie na takie niedzielne wycieczki, bardzo lubiane są przez rodziny z małymi dziećmi, przez seniorów. W Dolinie Baryczy również są miejsca trudne. Na pewno jest to gmina Krośnice, Cieszków, również Wąsosz, gdzie się zdarzają pagórki. Natomiast na pewno nie można powiedzieć, że są to tereny trudne, ale nie są też bezwzględnie płaskie. Wiele bardziej wymagającym terenem są wzgórza Trzebnickie, Kocie Góry, gdzie tutaj już naprawdę trzeba mieć dobrą kondycję. Są to też drogi mniej uczęszczane, chociaż teraz patrząc na to, jak się rozwija osadnictwo i jak się rozbudowują wioski, to ten ruch samochodowy też niestety się zwiększa. Dlatego staramy się dbać o szlaki rowerowe, żeby ściągać je z tych głównych dróg, pchać właśnie gdzieś tam, kierować w lasy, w takie przestrzenie, gdzie jest bezpiecznie. Ale Dolina Baryczy, wzgórza Trzebnickie, Dolina Odry to nie są obszary trudne i z racji właśnie tego położenia blisko miast, że można rano wyjechać i szybko dosyć dojechać i cały dzień spędzić w plenerze, czy właśnie korzystać z noclegów, staje się bardzo popularny wśród rowerzystów. Mamy dużo rowerzystów po sąsiedzku, mówię o Wrocławiu, Rawiczu, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, którzy faktycznie z rana zazwyczaj z rowerami na bagażnikach przyjeżdżają, gdzieś ten samochód odstawiają w bezpieczne miejsce i później cały dzień podróżują. Są tacy, którzy mają większe ambicje, większe możliwości kondycyjne, którzy na przykład potrafią z Wrocławia, z Rawicza, z Ostrowa, czy nawet z dalszych odległości przyjechać rowerem i zrobić dziennie 100 km. Natomiast, tak jak mówiłam, nie wymaga ten obszar jakiegoś specjalnego przygotowania, specjalistycznego sprzętu, jakiejś niesamowicie dobrej kondycji. Rower fajnie wspomaga budowanie kondycji. Można zacząć od krótkich tras. Jest to doskonały sposób, żeby się dotlenić, żeby poćwiczyć, żeby usprawnić serce. Na krążenie się bardzo dobrze taka aktywność przejawia. Jest dobra dla osób w każdym wieku. Jest dobra dla osób otyłych, żeby trochę schudnąć, odciążyć stawy. Jest dobra dla sercowców, a dla osób, które na przykład mają z różnego powodu problemy, sprawia im jazda na rowerze trudność, no to polecamy rowery elektryczne. I takich rowerzystów też mamy coraz więcej, którzy albo sami kupują sobie takie rowery, bo bardzo o wiele łatwiej jest jeździć, można pojechać dalej, ta jazda nie jest taka trudna, nie jest męcząca, przez to sprawia przyjemność i faktycznie pozostaje ta energia na zachwycanie się terenami. I też dobre są rowery elektryczne dla osób właśnie starszych, które też z różnych powodów już na rowery z nim ciężko wsiąść, a to jest po prostu tak jak samochód ze wspomaganiem.
4: 1500 kilometrów szlaków rowerowych, już nawet 170 kilometrów ścieżek rowerowych, a to wszystko spisaliście, bo faktycznie można złapać się za głowę, myśląc o tej ilości, wydając specjalny przewodnik turystyczny po wzgórzach Trzebińskich, po Dolinie Barycze. No i na chwilkę się tutaj zatrzymajmy. Co warto zobaczyć w dolnośląskiej krainie rowerowej, poza tymi trasami rowerowymi?
5: Jazda na rowerze jest przyjemnością sama w sobie, ale wiadomo, że rowerzysta potrzebuje też pewnej odmiany, odpoczynku, rozprostowania nóg. Dlatego też mamy w regionie taką sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, stworzoną z lokalnych usług turystycznych i okołoturystycznych, z których rowerzyści najczęściej korzystają. Takich właśnie, które robią, puszczają oko do rowerzystów, czyli jakby mają ofertę troszkę lepszą, troszkę szerszą niż takie standardowe usługi. Więc poza tym, że w tej sieci są miejsca noclegowe i gastronomia, którą rekomendujemy rowerzystom, to też dużo jest atrakcji, miejsc, które jakby nie na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z jazdą na rowerze, ale też dzięki rowerowi można do nich na przykład dojechać i tam odpocząć. Powiem szczerze, że jestem zdumiona, jak bardzo się rozwijają na naszym terenie winnice, browary, czyli takie miejsca, które wracają do dawnych tradycji przetwórstwa lokalnego z lokalnie dostępnych surowców. Są różnego rodzaju obiekty, parki, gdzie rower można na przykład zostawić bezpiecznie i pójść pospacerować, zwiedzić. No już tutaj klasykiem jest Żmigród z zespołem pałacowo-parkowym, z potężnym parkiem, który ma też staw z kajakami. W sezonie można tam pływać po tym stawie kajakami, można zwiedzać basztę, można zwiedzać ruiny, można odwiedzić informację turystyczną. Mamy również w Miliczu taki zespół, mamy kreatywny obiekt multifunkcyjny w Miliczu, który jest wielką atrakcją dla ludzi, zwłaszcza spoza tego obszaru, którzy wcześniej z taką ofertą nie mieli do czynienia, gdzie mamy w dawnych industrialnych wnętrzach zrobioną taką przyjazną przestrzeń do odpoczynku, muzeum, bombki milickie, już teraz nawet bombki dolnośląskie. Z tym dolnośląskim tradycyjnym wzorem jest kawiarnia, jest muzeum Drucha Bolka, który był takim herosem lokalnym, inwalidą w pewnym sensie, który jeździł rowerem. No niemalże cały świat na tym rowerze zjeździł, także tam w Miliczu, w Komie właśnie jest to miejsce, które upamiętnia tą postać. Wiele jest ciekawych miejsc, które można zwiedzić i one są bardzo często położone, zlokalizowane przy szlakach, bądź w niedalekiej odległości od tych szlaków. Dlatego wydając przewodnik rowerowy, już tu jest druga edycja, ponieważ ta pierwsza się cała wyprzedała, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Z racji tego, że jest dosyć obszerny, ma prawie 130 stron, poręcznie wydana na spirali i taka wersja, że może się zmieścić do kieszeni. I jest tam opisane wybrane najpiękniejsze trasy w różnych terenach, bo i w okolicach Milicza, i w okolicach Prusic, i Milicza, i Krośnic, i Cieszkowa, Wąsosza, Wołowa, które poza tym, że są te szlaki przy tych trasach pokazane na przebieg na mapie, to jest opisany przebieg obok z bogato ilustrowany, z różnymi ciekawostkami, właśnie z rekomendacjami, co w najbliższej okolicy warto jest zobaczyć, na co zwrócić uwagę.
4: Jakieś ciekawe zabytki, wyjątkowe miejsca do odwiedzenia?
5: Każde miejsce, jesteśmy na tak niesamowitym obszarze, Dolny Śląsk w ogóle jako takie dziedzictwo niemieckie, gdzie tak naprawdę w każdej miejscowości, w każdej niemalże wiosce były dwory, pałace i jak ktoś ma taki zmysł detektywistyczny, to sobie te miejsca odszuka i się nimi zachwyci, nawet wówczas, jeżeli one są zaniedbane, bo takich obiektów jest niestety bardzo dużo. Przepiękne się robią rynki w miasteczkach. Takim przepięknym rynkiem jest na pewno rynek w Prusicach z ratuszem, z sąsiadującymi kościołami, które mają bardzo bogate, już nie mówię o tym aspekcie religijnym, ale w ogóle kulturowo-architektonicznie są piękne, barokowe. Jest Goszcz, Twardogóra, który przechodzi taką teraz metamorfozę. Potężne środki gmina pozyskała na to, żeby wzorem Żmigrodu zabezpieczyć to, co zostało z bodaj najpiękniejszej perły okresu baroku właśnie w tamtych stronach. Z pałacu w Goszczu przeprowadzona jest teraz rewitalizacja. Pałac nie zostanie odbudowany, prawda, nie zostanie mu przywrócony ten pierwotny wygląd. Natomiast będzie to miejsce rekreacji, odpoczynku, edukacji, przede wszystkim kultury, no i to będzie też zabezpieczona ruina do zwiedzania z opisaną historią, która jest bardzo ciekawa. Także tu Milicz jest przecież, czy to centrum Milicza z zabytkami, czy właśnie Pałac Malcanów, czy wiele innych miejsc, chociażby no, warto zwrócić uwagę na to, co jest, jakie są pozostałości w Krośnicach, już właśnie o Wołowie, już wcześniej mówiłam, ale przede wszystkim z Lubiążem, położonym w Dolinie Odry, bezpośrednio nad samą Odrą, wiele tam się różnych imprez odbywa i ten Lubiąż, który jest chyba największym obiektem pod cysterskim w ogóle w Europie, tak dobrze zachowanym, mimo że też oczywiście nieodrestaurowanym, nie przywróconym do takiego wyglądu z okresu swojej świetności. Natomiast absolutny mus, jeżeli chodzi o takie, jeżeli ktoś chce zwiedzać zabytki, to jak najbardziej warto te miejsca odwiedzić. Trzebnica ze swoimi zabytkami, przede wszystkim z bazyliką, także tutaj to już to w każdym przewodniku jest to opisane. Również w naszym. A jak cystersie dostawy, oczywiście, chociaż to różnie się o tym mówi. Oczywiście kwintesencją naszego obszaru jest to, czego w regionie jest najwięcej, czyli stawy milickie, obszar bogatej przyrodzie, chroniony wieloma formami ochrony przyrody. Stawy nie są może tak atrakcyjne pod względem rekreacyjnym jak morze czy jak jeziora, gdzie można zażywać kąpieli. Stawy służą hodowli ryb, karpia milickiego i innych słodkowodnych ryb i oczywiście na bazie tej wody i tego otoczenia jest mnóstwo ptaków. Teraz widzimy ptaki świeżo po lęgach z młodym potomstwem, także to jest też urocze. I to, że te szlaki rowerowe kręcą się pomiędzy tymi stawami. Z jednej strony dobrze, że ludzie mogą to dziedzictwo przyrodnicze, wieloletnie, które właśnie jakby tworzenie stawów milickich przypisuje się cystersom. Mówi się o tym, że to powstało w głębokim średniowieczu. Te stawy były sypane, bo było tyle różnych naturalnych spadków terenu, że się po prostu sypało groble pomiędzy ciekami wodnymi w poprzek i wtedy się i tą wodę się zatrzymywało i poprzez to powstawały stawy. Teraz jakby technika budowy stawu jest inna, bo się już po prostu go wykopuje, więc to już jest takie współcześnie. Natomiast nie do końca wiadomo, czy to jest prawda z tymi cystersami, natomiast to piękna legenda, która żyje, ale też w Dolinie Baryczy, do której też zaliczają się Prusice, mało kto to wie, że Prusice też, to tam jest pochowany, ma swoją tumbę nagrobną, jeden z Malcanów i oni też wszyscy byli związani z rybactwem. Oni wszyscy posiadali wielkie majątki ziemskie, w którym czy to w okolicach Żmigród, właśnie Żmigród z Prusicami, Hatzfeldowie, czy właśnie Milicz, Malcanowie, czy wiele pomniejszych rodów, von Folmenstein, czy Szafgocz, którzy posiadali majątki, w których to były stawy i była produkcja ryb. Także to dziedzictwo kulturowe odcisnęło wielkie piętno na obecnym wyglądzie tego terenu i wiele osób z ciekawością przyjeżdża na stawy, myśląc, że zobaczy takie baseny do hodowli ryb, a widzi naturalne zbiorniki, które przypominają jeziora z piękną, nieregularną linią brzegową, bogatą roślinnością, ciszą, spokojem i tylko hałasem przyrody, czyli ptactwa przede wszystkim. W piękne wschody, zachody słońca można nad tymi stawami obserwować. Zachęcamy do odwiedzin, ale też bardzo prosimy, żeby szanować tą przyrodę i żeby nie zostawiać śmieci, nie deptać, nie wchodzić wszędzie, tylko jakby zachwycić się z oddali.
4: Coraz więcej osób wsiada na rowery, zarówno turystów, jak i mieszkańców, ale zanim wsiądziemy na ten rower, musimy go też odpowiednio przygotować. Przypomnijmy zatem, o czym musimy pamiętać i co, że tak powiem, na stanie w takim rowerze powinno się znaleźć, aby nasze podróże były bezpieczne.
5: Dobrze jest przygotować rower po zimie, właśnie na rozpoczynający się sezon i na różnego rodzaju wycieczki, rajdy rowerowe. Takim dobrym momentem na pomyślenie o tym jest już styczeń, luty, wtedy, kiedy tego roweru się jeszcze bardzo nie używa, i też serwisy rowerowe nie są tak okupowane, bo to tak z przygotowywaniem rowerem na sezon jest tak jak ze zmianą opon. Wszyscy robią to na ostatnią chwilę, a to jednak wymaga czasu i potem czeka się w kolejce. Więc warto zawsze pamiętać na początku roku, żeby sobie ten rower przygotować, żeby dać go do serwisu. Wówczas osoba, która taki warsztat prowadzi, poprawi przerzutki, poprawi hamulce, bo to jest bardzo ważne, zadba o różne inne rzeczy, podokręca co trzeba, zrobi taki przegląd, jak się robi w samochodzie, po to, żeby się tym rowerem bezpiecznie i wygodnie jeździło. Musimy pamiętać o tym, że są przepisy, które traktują o tym, jak musi być takie podstawowe wyposażenie, które rower musi mieć. Prawdą jest, że takie kontrole rowerzystów zdarzają się rzadziej niż kontrole samochodów, prawda, przez policję. Natomiast musimy też z drugiej strony pamiętać, że nie robimy tego dla policji, tylko przede wszystkim w trosce o własne bezpieczeństwo. Dlatego myśląc o tym, żeby tym rowerem jeździć daleko czy blisko, nie ma to znaczenia, bo jednak jesteśmy narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, więc przede wszystkim ten rower musi być sprawny, czyli właśnie przejść taki przegląd, jeżeli ktoś potrafi, to oczywiście sam o to zadba, czyli przede wszystkim te sprawne hamulce. To jest podstawa, żeby były sprawne hamulce, oczywiście wszystkie inne dokręcone siodełka, kierownice, przerzutki ustawione, żeby tam nic się nie rwało, łańcuch sprawdzony. Natomiast z takiego podstawowego wyposażenia no to koniecznie potrzebne jest oświetlenie i mamy tutaj oświetlenie z przodu, czyli w okolicach kierownicy, światło białe, a z kolei z tyłu roweru co najmniej jedno światło czerwone. Ważne jest, żeby mieć odblask na rowerze, czy to takie tradycyjne wsadzone w szprychy, czy właśnie teraz już wiele możliwości poprzez różnego rodzaju odblaskowe, czy farby, czy naklejki, czy po prostu jakieś tam zwykłe opaski, które można mieć na rowerze po to, żeby tą swoją widoczność poprawić. Ważne jest, żeby mieć dzwonek albo inny sygnał ostrzegawczy, że ten dźwięk też musi być, że tak powiem, przyjemny. Tak najlepiej, żeby to był klasyczny, bo wtedy one wszyscy kojarzą jednoznacznie i nie budzi to jakiegoś lęku czy zdziwienia wśród rowerzystów na trasie. Jeżeli to są dźwięki jakieś nietypowe, śmieszne, tak jak można sobie teraz też poustawiać jak w telefonie praktycznie, to jednak budzi to pewne zdziwienie na szlaku. Też w przypadku, gdy jest duża prędkość, wielu rowerzystów na drodze może powodować jakieś niebezpieczne sytuacje, więc lepiej tego po prostu unikać. Nie ma tu potrzeby, chyba żeby się jakoś specjalnie wyróżniać. Ważne jest, żeby to spełniało swoją funkcję. Rowerzyści korzystają też na przykład z lusterek, chociaż one się tam różnie sprawdzają. Nie jest to już ten element wymagany, ale są osoby, które sobie to chwalą, są takie, które tego, z tego nie korzystają. Jak ktoś ma problemy ruchowe, żeby siedzieć tam obrócić, to dobrze, żeby te lusterka posiadał. I na przykład, jeżeli jeździmy rowerem z przyczepką, teraz bardzo dużo się pojawia przyczepek, w którym transportujemy dzieci. Bardzo ważne, żeby te przyczepki miały dodatkowe oświetlenie, dodatkowe odblaski i żeby miały również, jeżeli są to szerokie, żeby miały też kierunkowskazy, tak? Bo też tak podnosi to bezpieczeństwo, a pamiętajmy, że dziecko jedzie za nami w przyczepce, więc jest to też, nie wiemy, co się za nami dzieje, tak naprawdę nie zawsze możemy dobrze reagować, więc tutaj zawsze to w naszym interesie jest, żeby jak najbardziej się zabezpieczyć przed tym, żebyśmy byli dobrze po prostu widoczni. Jeżdżąc na rowerze można, czy powinno się właśnie mieć jakąś kamizelkę, czy na plecaku, czy na kasku, jakiś element odblaskowy, żeby nas było widać, zwłaszcza tu chodzi o po zmroku. I pamiętajmy też o tym, że warto jednak jeździć w kolorowym ubraniu. Teraz już jest bardzo dużo możliwości kupienia za nieduże pieniądze, czy spodnie, czy buty, czy bluzki, czy kaski, żeby to nie było wszystko czarne, bo wtedy bardzo ograniczamy możliwość dojrzenia nas na drodze, a wiadomo, że prędkość roweru, prędkość samochodu jest różna i czasami bywa, że kierowca za późno zobaczy rowerzystę na drodze. Pamiętajmy o dzieciach, dbajmy o to, żeby dzieci jeździły w kasku. Uczmy dzieci, jak się prawidłowo poruszać, w trosce o ich bezpieczeństwo. Zakładajmy im kaski na głowę, nawet jeżeli dzieci się przed tym buntują. Nie ma w przepisach obowiązku jeżdżenia w kasku. Wiele osób też twierdzi, są takie teorie, że kask nie pomaga wcale, bo kierowcy z kolei myślą, że są rowerzyści w kaskach, to są zabezpieczeni, więc nie trzeba aż tak się pilnować, prawda? Natomiast dopóki nic złego nam się nie przytrafi, to myślę, wydaje, że każde rozwiązanie jest dobre, a dzieci uczmy takiego zachowywania się bezpiecznie na drodze, odznakowania się, używania ochraniaczy, zwłaszcza właśnie na te wrażliwe części, zwłaszcza na głowę, ale też my jako dorośli używajmy takich osłon i dawajmy dzieciom dobry przykład po prostu. Poprzez nasz przykład dzieci też nauczą się po prostu takich właściwych zachowań.
4: A co z telefonami?
5: Z telefonami. Telefon można mieć. Z telefonami jest tak samo jak z jazdą samochodem. Też nie wolno tak naprawdę używać tych telefonów podczas jazdy i przerażona patrzę na zwłaszcza młodych ludzi, którzy jadą drogą, po której poruszają się też samochody i trzymają telefon w ręce i ten telefon przeglądają jeszcze podczas jazdy, co już jest w ogóle dla mnie takie trochę samobójcze. Jestem tym przerażona, więc absolutnie nie. Można telefon mieć zamontowany, tak jak w samochodzie, na specjalnym uchwycie. Na kierownicy są takie rzeczy, jeżeli się korzysta na przykład z mapy. W telefonie to też jak najbardziej. Natomiast nigdy nie korzystajmy z roweru podczas jazdy, czy nawet już nie mówię o jakimś rozmowach, czy słuchawki i telefon, bo to wszystko jakby powoduje, że jesteśmy mniej czujni na drodze, a na drodze się wiele rzeczy dzieje nagle.
4: Pytałem mnie przypadkowo o ten telefon i poniekąd jestem zadowolony Pani odpowiedzią, bo wspomniała Pani o zamontowaniu telefonu na kierownicy. No jeżeli na przykład ktoś z map korzysta, pytanie właśnie, czy jakieś takie fajne patenty rowerowe, fajne akcesoria są, które warto sobie zakupić, z czego być może Pani korzysta, albo turyści, którzy przyjeżdżają na teren dolnośląskiej krainy rowerowej, coś, co ułatwi nam podróżowanie?
5: Warto mieć przy sobie, żeby się wygodnie podróżowało. Tak może najpierw to, żeby się wygodnie podróżowało. Wygodny strój rowerowy, nie jeździć w dżinsach na przykład, nie jeździć w jakichś spodniach, które uciskają. Tak, pozycja na rowerze bywa różna. Spodnie, które się gdzieś tam zaczynają w którymś momencie gdzieś wbijać i uwierać, powodują, że cała jazda przestaje nam sprawiać przyjemność, więc jakieś fajne, wygodne spodenki, getry, dobre buty. Odradzam jazdę w sandałach na przykład. przykład, bo to też może być niewygodne, ale są ludzie, którzy akurat to lubią, to tam specjalnie nie przeszkadza. Koniecznie oświetlenie. Do transportu rzeczy można używać plecaka, chociaż w dłuższych trasach od plecaka bardzo się pocą plecy, więc też można to zmienić na sakwy. Są teraz możliwości bardzo szerokie, bardzo dostępne są wszelkiego rodzaju sakwy i na krótkie, i na dłuższe wyjazdy, które się po prostu montuje do bagażnika. Są tacy, którzy w ogóle jest taka grupa rowerzystów, na których się mówi sakwiarze, bo oni to są ludzie, którzy jeżdżą bardzo długie odcinki i oni podróżują po prostu z miejsca na miejsce, robiąc na przykład trasę nawet 1000 kilometrów, bo taki mają plan na wakacje, więc oni mają i sakwy z tyłu i na przednich kołach i faktycznie jeszcze plecaki i jeszcze jakieś potrafią mieć przyczepki, ale takie nasze potrzeby turystyczne, jednodniowe, kilkudniowe, to jak najbardziej takie sakwy na bagażniku zdają egzamin, plus tam jakiś plecaczek. Odradzam torebek w ręku, ale to raczej mamy tylko do czynienia w przypadku pań jadących w niedzielę do kościoła na rowerze, które faktycznie gdzieś tam z tą torebką podróżują, ale taka torebka na kierownicy na przykład też bardzo przeszkadza, więc już lepiej ją wtedy wsadzić do koszyka z przodu czy z tyłu, żeby można było to łatwo przetransportować. Polecam również właśnie te wszelkiego rodzaju uchwyty na telefon, mocno, dobrze też sprawdzić, czy są dobrze przymocowane, żeby nam się ten telefon w trakcie jazdy nie przemieszczał na różnych wertepach, bo też może wtedy albo spaść, albo się przekręcić, więc dobrze, żeby to było dokręcony uchwyt na telefon, który trzyma nam telefon, który nam może wtedy, prawda, nie rozpraszać tak tej uwagi, nie musimy go na szybko szukać po kieszeniach, tylko jest na kierownicy, widzimy, jak ktoś dzwoni, możemy się zatrzymać. Też ludzie korzystają z różnych aplikacji do tras, więc to też wtedy takie umiejscowienie telefonu jest jak najbardziej okej. Okay. Są też takie mapowniki, czyli jeżeli ktoś jest tradycjonalistą i woli poruszać się z mapą drukowaną, to wtedy ma takie coś na kierownicy, gdzie wsadza mapę i ta mapa jest zabezpieczona taką przeźroczystą, plastikową szybką i jest to dobrze widoczne i zabezpieczone przed deszczem, też jest to wygodne.
4: Wiemy już, jak przygotować swój rower do wycieczek, no to ostatnia kwestia też, jak samemu się przygotować do takich wypraw, co jeść i pić podczas jazdy. Jakby mogła pani przypomnieć takich kilka podstawowych porad.
5: Z jazdą na rowerze jest tak jak z każdym innym sportem, że należy zjeść to, co nam da energię, a nie to, co nam tą energię odbierze albo spowoduje, że jesteśmy senni czy ospali, ociężali. Dlatego bardzo zalecamy do spożywania śniadań energetycznych, wysokobiałkowych, węglowodanowych, czyli najlepszym tak naprawdę to, co daje energię na dłuższy czas, to są płatki, to jest po prostu muesli zdrowe, zbilansowane, nie słodkie chrupki z mlekiem, tylko właśnie porządna owsianka z owocami, z kawałkiem czekolady, bo to będzie nam, utrzyma nas w dobrej kondycji, da nam dobrej energii na taką podróż i tak naprawdę spowoduje, że będziemy głodni dopiero za 3-4 godziny, więc to naprawdę bardzo syci i bardzo jest rekomendowane, a poza tym właśnie nie powoduje, że jesteśmy tacy ospali, jak po, nie wiem, jajecznicy na bekonie, czy jakiejś innej fasolce bretońskiej. Także takich rzeczy unikamy. Tak samo podczas spożywania posiłków, w trakcie, gdzieś tam na jakichś przerwach, też dbajmy o to, żeby zjeść na przykład mięso niesmażone, tylko może bardziej jakieś duszone, jakąś rybę, surówkę, popić wodą, niż objadać się jakimiś fast foodami na przykład, które nas zapchają, ale które nam tej energii potrzebnej do wysiłku nie dadzą. Na drogę zabierajmy wodę, najlepiej niegazowaną, dużo wody, wodę, którą można też sobie gdzieś tam łatwo uzupełnić, czyli też polecamy, żeby brać bidony. W bidony, które później zabierzemy, zabrać sobie herbatę. Teraz jest możliwość kupić takie podróżne termosy, gdzie naprawdę można wziąć czy zupę, czy jakąś taką owsiankę na drugie śniadanie, taką, którą nam można z tego wygodnie zjeść. Przede wszystkim po drodze, bez podgrzewania, bo to trzyma ciepło. No i pamiętajmy o tym, żeby mieć przy sobie takie rzeczy typu banany, czekoladę, które nam też tej energii dodadzą, podniosą poziom cukru we krwi po to, żeby właśnie to zamienić nam tą energię potrzebną do podróży. Także takie rzeczy, a nie kaloryczne, ciężkie do transportu, tłuste przede wszystkim produkty.
1: A z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach. A teraz wracamy do Jeleniej Góry. Niosą pomoc i integrują kolejne z 4 centrów kultury polskiej powstało na Dolnym Śląsku, tym razem właśnie w naszym mieście. Podobne działają już we Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy. To miejsce pomocy prawnej, integracji i nauki zwyczajów, a także nauki języka polskiego. Zapraszam serdecznie.
6: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Ewa Kisztelińska, dyrektor.
7: Po Wrocławiu, po Legnicy, po Wałbrzychu, tym razem Jelenia Góra, 4 ośrodek. Jaki jest przede wszystkim cel jego obecności tutaj w mieście?
6: Głównym celem to jest poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa tutaj tutaj osób mieszkających w subregionie jeleniogórskim. Dlaczego? Dlatego, że planujemy tutaj podjąć takie działania adaptacyjne dla osób, które legalnie przebywają na terenie tutaj ziemi jeleniogórskiej, aby te osoby poznały nasze zwyczaje, obyczaje, kulturę, historię, prawo, a przede wszystkim język, bo to na język polski stawiamy, zapraszając te osoby do współpracy. Rozszerzyliśmy tak naprawdę formułę Dolnośląskich Centrów Kultury Polskiej, które przekształciły się z Centrów Integracji Cudzoziemców, głównie o zwiększenie liczby ilości nauki języka polskiego także w formie online, na różnych poziomach, dedykowane różnym grupom, od dzieci do osób oczywiście dorosłych, ale także, co istotne, nie chcemy robić, nauczać języka polskiego bez naszych pracodawców, stąd też kwestie poruszane będą języka branżowego. Bardzo ważnym też elementem tutaj naszej działalności będzie wsparcie takie w zakresie porad prawnych, tego jak funkcjonuje w naszym kraju system prawa pracy szeroko rozumianego, podnoszenia kompetencji, kwalifikacji. Tutaj też wspierać będziemy naszych dolnośląskich nauczycieli, którzy będą mogli się kształcić i podnosić swoje kompetencje, jeżeli chodzi o takie środowisko międzykulturowe, ale bardziej w takim obszarze, żeby właśnie nauczyciele też kładli nacisk na tę naszą kulturę, historię i to, w jaki sposób funkcjonujemy tutaj w naszym kraju. To, co też jeszcze bardzo ważne, to też wsparcie działań takich adaptacyjnych, integracyjnych, które chcemy prowadzić zarówno dla osób, które przybyły tutaj z innych krajów, przebywają oczywiście legalnie, z naszymi tutaj osobami zamieszkującymi Dolny Śląsk. W tym względzie, żeby po prostu te osoby też poprzez tą integrację poznawały się i odczarowywały pewne stereotypy. W chwili obecnej w Jeleniogórskim Centrum trwają jeszcze nabory, jeżeli chodzi o konsultantów Urzędu Wojewódzkiego. Będą to docelowo dwie osoby zatrudnione, które będą obsługiwać system po stronie właśnie Urzędu Wojewódzkiego. Pracują już animatorzy, osoby, które zajmują się informacją czy doradztwem. W chwili obecnej pracują tutaj co najmniej 4 osoby, ale będzie docelowo tych osób tutaj co najmniej 8.
1: A centrum oraz idące z niego wsparcie możecie znaleźć na drugim piętrze galerii Nowy Rynek w samym centrum Jeleniej Góry. Można też korzystać ze specjalnej infolinii, która działa na Dolnym Śląsku. A do tematu Dolnośląskiego Centrum Integracji w Jeleniej Górze jeszcze powrócimy na naszej antenie. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
3: Magazyn lokalny.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Już za chwileczkę będziemy rozmawiali o regionie, o inwestycjach, ale także o planach, które dotyczą miasta nad Jedlicą, Kowar. Wraz ze mną jest burmistrz miasta Kowary, pani Elżbieta Zakrzewska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
1: Pani burmistrz, zaczniemy może od dość świeżego tematu, od spotkania Kowar, tutaj reprezentowanych przez Panią, ale także Karpacza Podgórzyna, ponieważ w planach jest przygotowanie ścieżek rowerowych, które będą miały łączyć te trzy miejscowości. To na pewno świetna wiadomość dla rowerzystów, ale to też takie otwarcie na turystów, dodatkowa atrakcja w tych miejscach. Pierwsze spotkania trzech gmin już są za nami. Może powiedzmy, co udało się ustalić, na jakim etapie jesteśmy?
8: Zacząć należy od jednej kwestii. Kowary łączą Krzaczynę z Kowarami z centrum. Będziemy budować ścieżkę pieszo-rowerową od jak gdyby dworca PKP po Krzaczynę, po ulicę Malinową. Jest to odcinek ponad 3 kilometrów, który będzie niestety musiał mieć też tunel, bo pod wiaduktem będziemy wiercić albo odkopywać i wykonywać tunel.
1: Czyli duży wzrost kosztów.
8: Duży wzrost kosztów. I chcemy połączyć naszą jedną z najbardziej intensywnie rozwijających się dzielnic z miastem. No i tak, dojdziemy do Krzaczyny i co dalej? No i powstał pomysł. Radny ze Ścięgien Edziuwach przychodził do nas kilkakrotnie rozmawiać na temat ścieżki dla osób niepełnosprawnych, takiej rowerowej, ze Ścięgien do Kowar poprzez Krzaczynę. No i zaczęliśmy rozmawiać, on przedstawił swoją koncepcję i mówimy, no dobra, dojdziemy do Ścięgien i co dalej? No to dalej może byśmy jednak poszli do Karpacza. No i zaczęliśmy na ten temat dyskutować i dzisiaj już wiemy, jesteśmy po rozmowach trzech gmin, w trzech gminach zabezpieczone są środki finansowe na projekty. Na ostatnim spotkaniu gmin wyszło, że gmina Podgórzyn i Karpacz chce, żeby liderem przedsięwzięcia była gmina miejska Kowary i my będziemy realizatorem tego przedsięwzięcia. W tej chwili przygotowujemy

0: powiązaniu, dlatego że wtedy turyści z Karpacza, ze Ścięgien będą elegancko połączeni z Kowarami, będą mogli rowerami, wózkami, osoby z, w tej chwili modne jest, żeby...
1: Z niepełnosprawnościami.
0: Z niepełnosprawnościami, ale też mamy z wózkami często biegają i będą mogły też z Karpacza, ze Ścięgien pobiec do Kowar. W Kowarach jeszcze robimy koło PKP taki ogromny parking na 100 samochodów, gdzie będzie można samochody zostawić i przesiąść się na rowery.
1: Czyli taki park and ride.
0: Tak, coś w tym rodzaju, bo chcemy, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do Kowar, nie wjeżdżali do miasta, tylko żeby zostawiali swoje samochody na początku Kowar, a Kowary zwiedzali albo pieszo, albo rowerowo.
1: Pani burmistrz, na razie jest koncepcja, czekamy na porozumienie. Czy jakieś wstępne takie obliczenia?
0: Tak, do końca lutego chcemy już odbyć kolejne spotkanie. Kolejne spotkanie teraz będzie w Karpaczu. Pani burmistrz zaprosiła nas do Karpacza, żebyśmy porozumieniem będzie do 10 lutego, a w połowie miesiąca lutego będzie spotkanie w Karpaczu. Chcemy to przedstawić na wszystkich trzech radach. Jak rady to zaakceptują, no to wtedy podpisujemy porozumienie i wchodzimy w proces postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy projektu. Mhm. Projekt, no tak z rok czasu to jest jednak chyba minimum, czyli zahaczymy o 2027. No i po wykonaniu projektu będzie wykonawstwo. Liczymy, że kilometry trasy to jest między 1,5 a 2 miliony złotych, bo o czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, że przy tej ścieżce chcemy, żeby powstały miejsca odpoczynku dla, czyli ławka, kosz na śmiecie i ewentualnie lekkie zadaszenie, żeby można było, było miejsce, gdzie się przebrać, ewentualnie gdyby deszcz padał, gdzie się schronić, gdzie wypić herbatę.
1: Jakieś stacje serwisowe malutkie.
0: Jakieś ewentualnie stację serwisową i żeby na całej trasie właśnie takie miejsca, co ten kilometr na pewno coś takiego powstało.
1: Ile kilometrów trasa ma liczyć?
0: Jeszcze w tej chwili się...
1: Mniej więcej oczywiście.
0: Myślimy, że około 3 kilometrów, 3,5 kilometra na pewno to będzie.
1: I tu mówimy o całości trasy?
0: To mówimy o trasie z wlotem do Karpacza, do, na osiedle skalne. No dalej już po Karpaczu, no to wiadomo, Karpacz będzie swoją inwestycję prowadził. W dużej części Karpacz ma fajnie, bo ma dużo rzeczy zrealizowanych.
1: Czyli mówimy o inwestycji w okolicach 4,5 do 6 milionów.
0: Tak. Mhm.
1: 2027 możemy założyć, jeżeli wszystko
0: wykonawstwo,
1: dobrze pójdzie, że
0: czyli
1: byłby
0: ósmy projekt, czyli ósmy wykonawstwo.
1: Czyli w okolicach 2008 roku jest szansa, że już będzie połączenie.
0: Tak,
1: ja wiem, że to jest wróżenie z fusów zawsze.
0: Nie, to nie jest. Myślę, że bardzo pozytywne nastawienie rady w Podgórzynie, w Karpaczu i w Kowarach daje pozytywną wizję na to przedsięwzięcie. I
1: tutaj jeszcze podpytam, bo powiedziała pani, że wy jako Kowary będziecie nadzorować ten cały projekt.
0: Tak, wczoraj taka decyzja zapadła.
1: Czyli trasa zacznie ruszać z Kowar.
0: To nie ma znaczenia, czy ona z Kowar, czy ona z Karpacza ruszy, w zależności jak projekt, to też jest uzależnione od jednej bardzo ważnej rzeczy. Po jakich gruntach pójdziemy?
1: Czyli wykupienia ewentualne mogą...
0: Tak, czy to są grunty miejskie, czy to są grunty prywatne, to jest kwestia, wczoraj o tym rozmawialiśmy, dzisiaj jest za wcześnie, żebym o tym mówiła. Chyba najprostszy przebieg będzie na terenie Kowar, ale to kwestia niedługiego czasu i będziemy to wiedzieć.
1: Jakie argumenty jeszcze przemówiły za tym, że się zdecydowaliście na tę inwestycję?
0: Argumentów jest mnóstwo. Najważniejszy argument to jest połączenie komunikacyjne i walka z wykluczeniem komunikacyjnym, rowerowym i pieszym. Kowar, Podgórzyna do Karpacza. Mnóstwo turystów, którzy przyjeżdżają w Karpaczu, pyta się, jak mają dojechać do Kowar, do atrakcji turystycznych Kowar.

0: jak mają dojechać do Ścięgien, do choćby Western City. Mhm. I zawsze jest to problem. Ścieżki w górach, drogi w górach są bardzo wąskie. Jeszcze tam rowerzysta, no jest to duży, duży problem.
1: Jasne, a czy wstępnie możemy jakoś powiedzieć, jak planujecie tą ścieżkę przeprowadzić, chociaż jakieś punkty
0: nawigacyjne? Tak, z ulicy Malinowej poprzez tą drogę przy remizie strażackiej w Ścięgnach. Później wejście na tą drogę przy byłym punkcie serwisowym Citroena i wyjście mniej więcej na Dworcową i z Dworcowej w Karpaczu w górę.
1: To będzie, ja tak nie do końca wizualizuję sobie tą ścieżkę. Będą ładne widoki, będą
0: przepiękne widoki, widoki na Śnieżkę, widoki na góry no przede wszystkim wykorzystanie tej infrastruktury, która w dużej części już istnieje też.
1: Czyli czekamy na lutowe spotkania i będziemy mogli informować dalej, co dalej z tym projektem. Super, to tutaj damy kropkę. Ja sobie... Pani burmistrz za sprawą działań Urzędu Wojewódzkiego
0: Marszałkowskiego
1: pociągi zaczynają wracać po wieloletniej przerwie do naszego regionu. Już możemy dojechać między innymi do Gryfowa, do Lwówka, no ale do Kowar jeszcze nie możemy. I teraz pytanie, bo tutaj w tym roku już to się powinno zmieniać. Połączenie pomiędzy Kowarami a Kowarami Górnymi jest w planach. Jak to wygląda?
0: Znaczy dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnął przetarg na rewitalizację linii od jak gdyby 100 metrów przed dworcem PKP do tunelu w Kowarach Górnych. No, kosztowna inwestycja.
1: Wszystkie oferty przekroczyły budżet.
0: Tak, tak, tak. Kosztowna inwestycja, ale mam nadzieję, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnie to postępowanie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najpiękniejsze trasy widokowe są właśnie od dworca PKP poprzez Krzaczynę, Kowary Średnie do Kowar Górnych poprzez tunel. To jest najpiękniejsze miejsca widokowe. Tam jest jeden z najpiękniejszych wiaduktów kolejowych na Kowarach Średnich, gdzie takiego dzieła architektury tej inżynieryjnej nie ma w całej Polsce, więc myślę, że to będzie taka perełka komunikacyjna na tym terenie. Natomiast cieszę się, że pan marszałek Przybylski dotrzymał słowa i jednak te 100 metrów do dworca PKP zostanie dociągniętych, bo co to oznacza? To oznacza, że pierwsza kolej w tym 2027 roku może pójść. Mhm. Mnie to jeszcze cieszy z innego względu. My robimy rewitalizację byłego budynku dworca PKP. W tym budynku już w pierwszej części urzęduje Centrum Informacji Turystycznej, ale jest czynne codziennie, łącznie z sobotą i niedzielą, ale obok w tej chwili za jakieś 2-2,5 miesiąca będziemy robić otwarcie Muzeum Regionalnego. Muzeum, gdzie jest część poświęcona właśnie komunikacji kolejowej, gdzie mamy zebranych bardzo dużo takich eksponatów sprzed 30 lat, jak ta komunikacja funkcjonowała. Oczywiście będzie też część poświęcona starym Kowarom, fabryce dywanów. Tutaj bardzo duża zasługa Mirka Góreckiego, byłego burmistrza, który zebrał bardzo dużo fajnych, ciekawych eksponatów, które teraz będą prezentowane. Robimy takie multimedialne muzeum. Ono jest w tej chwili w trakcie przygotowywania. No i pod koniec tego roku będzie oddane do użytkowania druga część byłego dworca, biblioteka, której chcemy zrobić taką bibliotekę XXIII wieku, czyli multimedialną, taką z wszystkimi
1: czyli nie całą taką, elektroniką. Jak często pamiętamy biblioteki.
0: Taką elektroniczną, ale też bibliotekę połączoną tak, coś podobnie jak w Karpaczu jest zrobione, czyli z częścią wystawową.
1: Czyli takim centrum kultury,
0: takie
1: ośrodkiem
0: centrum kultury, coś w tym rodzaju. Nasza bibliotekarka Danusia Buni nawiązała współpracę z wieloma teraz modnymi literatami. Robimy bardzo dużo wieczorów literackich, właśnie poświęconych różnego rodzaju spotkaniom literackim. Chcemy też młodych ludzi przekonać, że czytanie to jest coś wspaniałego, że to są fantastyczne przeżycia emocjonalne, że nie tylko piktogramy się liczą, a i przesuwanie palcem po ekranie, ale również czytanie. Spotkanie z pięknymi ludźmi, którzy mają niesamowitą fantazję. No chcemy zrobić takie wow na wjeździe do Kowar. Kilka dni temu zaczęliśmy zrywać asfalt na całej ulicy Dworcowej.
1: I tam do 2027 chyba będzie.
0: Tak,
1: będzie problem,
0: ale w tym roku już zaczęliśmy rewitalizację. Będziemy wymieniali całą ulicę, wszystkie chodniki, całe oświetlenie. Robili ścieżkę pieszo-rowerową, właśnie przebiegającą przez Dworcową w kierunku Matejki. Także zupełnie nowe oblicze Kowar chcemy zrobić. I przy tym były dworzec PKP, który dostał drugie życie i ta linia kolejowa, no to jest coś, co razem robi piękne takie miejsce.
1: I tutaj kolejna kropka, albo przecinek, myślę, lepiej powiedzieć przecinek. Do końca tego roku już powinniśmy zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce. Ja tu sobie zrobię taki mały znacznik. Pani burmistrz, w Kowarach cały czas działa punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Będzie działał chyba przez cały rok 2026. To kolejne rozdanie już w ramach tego programu.
0: Tak, punkt konsultacyjny jest Czystego Powietrza. Niestety uwarunkowania programu Czyste Powietrze jest takie, że mieszkańcy w tej chwili mają robić audyty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że wyeliminowano z Czystego Powietrza gaz. Bardzo dużo mieszkańców jest rozczarowanych. To nie tylko moich mieszkańców, ale każdej innej gminy. I w tej chwili nastawienie się na prąd lub na pompy ciepła, no w wielu wypadkach jest nie do przyjęcia. Natomiast budowanie pieców piątej generacji na pelet jest rozwiązaniem, ale dla ludzi nieco młodszych, dla tych starszych to nie jest żadne rozwiązanie.
1: Pani burmistrz, punkt konsultacyjny, no to pomoc dla mieszkańców, czyli ten program jest na tyle skomplikowany, że jednak...
0: Nie, on nie jest skomplikowany, tylko że wyeliminowano gaz. My jako gmina też nie możemy. My cały czas przez wiele lat pomagaliśmy ludziom w wymianie ogrzewania ich peletów,
1: czyli tak zwane
0: węgli,
1: kopciuchy wymienialiście
0: kopciuchy na gazówki. A teraz od tego roku nie możemy już dopłaty robić i dużo ludzi, starszych szczególnie, chciałoby ten gaz.
1: Ale to jest sprawdzone źródło ciepła, które tylko cały czas się jednak z ekologią jeszcze nam niedawno kojarzyło.
0: No tak, ale kopalniany, nie?
1: Tak.
0: No i w związku z tym niestety musi być wyeliminowany i to jest taki duży problem. Ludzie chcieliby wymieniać swoje piece, ale chcieliby je wymieniać na właśnie gazowe.
1: Co w związku z tym? Czy czyste powietrze w Kowarach zwolniło? Albo czy się zatrzymało?
0: Nie. Część ludzi wymienia mimo wszystko. To znaczy w budynkach jednorodzinnych nie ma problemu, bo ludzie budują pompy ciepła, robią fotowoltaikę i robią tą inną formę ogrzewania. Natomiast w budynkach wielorodzinnych, tam gdzie były wymiany piecy z tych takich tradycyjnych na gazowe, tam wszystko stoi.
1: Czy jakieś rozwiązanie tutaj?
0: Może? Na dzień dzisiejszy nie. Nie ma żadnego programu rządowego, który by pomagał, a ludzie generalnie nie chcą prądu. Nie wiem, czy się
1: obawiają
0: boją,
1: się
0: czy się... Myślę, że przede wszystkim boją się kosztów.
1: W tym roku w Kowarach do programu jeszcze nikt się nie zgłosił.
0: Nie, w tym roku jeszcze nie. To jest dopiero początek stycznia. Zobaczymy. No, kilka dni temu umieściliśmy informacje o czystym powietrzu. Teraz będziemy robili spotkania świąteczne, takie noworoczne, podsumowujące 2025 rok. Będziemy mieszkańców informować, ale widzę po spotkaniach, w których uczestniczę, że zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze.
1: Aha, czyli jednak tutaj ten program trochę złożył skrzydła. Dobra. Pani burmistrz, trwa budżet obywatelski. Kowar, do 13 lutego można zgłaszać projekty. W tym roku to chyba 200 tysięcy złotych, z tego co się orientuję.
0: Tak, mniej więcej 200 tysięcy złotych, mówię mniej więcej, w budżecie jest zapisana sztywna kwota 200 tysięcy. Jest to podzielone na kilka okręgów. Budżet jest i w wersji papierowej, i w wersji internetowej. Natomiast miasto Kowary nie musi prowadzić budżetu obywatelskiego, ale my chcemy prowadzić. Okazuje się, że bardzo dużo fajnych przedsięwzięć zostało uruchomionych. W tamtym roku na przykład zrobiliśmy psi wybieg. Z tym, że to jest jak gdyby taki pierwszy etap realizacyjny, bo jest ogrodzenie zrobione, są kosze zrobione, jest wybieg zrobiony, ale nie ma zabawek dla psów. No i wiem, że twórcy pierwszego etapu w tej chwili szykują się do drugiego etapu i namawiają mieszkańców, żeby głosowali na drugą część, żeby były miejsce zabawki różnego rodzaju dla tych naszych przyjaciół, czyli piesków, kotków, bo też zauważyłam, że są koty tam wyprowadzane. Także, a miejsce jest bardzo ładne, bo to jest przy przedwiośniu, park miejski, także jest takie dość ciekawe miejsce. Innym elementem, który na pewno, bo już słyszę, że będzie kontynuowane i mieszkańcy chcą na to głosować, to jest zmiana oświetlenia na ulicy Ogrodowej. Z oświetlenia typowo LED-owego na oświetlenie tak, jak kiedyś to historycznie wyglądało. Piękne, stylizowane lampy i część od PKO zostało kilka lamp wymienionych. Od strony wjazdu na Ogrodową, czyli od ulicy Zamkowej, też zostało trochę wymienionych. No i w tej chwili został środek do wymiany. I jeżeli mieszkańcy zagłosują, no to również będzie tutaj to zrobione. Co jeszcze? Nie wiem, z różnymi projektami mieszkańcy przychodzą. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest pod ich potrzeby robiona realizacja. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, a wymyślili sobie na Wojkowie witacz. Tak, ten witacz tym mieszkańcom, tam mieszkającym był potrzebny. On jest piękny, zrobiony przez lokalnego artystę pana Wokana. Przepiękne wiewiórki tam biegające. Witacz mówiący, tu jest Wojków. Co wymyślą, zobaczymy. Wojków to w ogóle bardzo aktywna część miasta. Ratowali kasztany, zakładali te pułapki feromonowe, robili różnego rodzaju akcje zbierania liści, żeby te kasztany uratować. No zobaczymy, co w tym roku wymyślą, ale na pewno, znając naszych mieszkańców i kreatywność, na pewno coś ciekawego będzie.
1: W tym roku to jest trzecia czy druga edycja w Kowarach?
0: To już jest czwarta.
1: To już jest czwarta edycja, ale ten czas szybko leci. Tak jak pani wspomniała, Kowary nie musiały wchodzić w ten pomysł, nie musiały udostępniać części swojego budżetu. Ale to jest jednak możliwość wypracowania tej takiej trochę samorządności wśród mieszkańców, czy...
0: Dla mnie najważniejsze, że grupa ludzi skrzykuje się i mówi, w tym miejscu coś chcemy zrobić. I to jest bardzo istotne, że mieszkańcy ze sobą rozmawiają, bo taka jest idea. My nie przekazujemy pieniędzy na wycieczki, my przekazujemy pieniądze na coś, co mieszkańcom jest potrzebne. Miejsce odpoczynku w Krzaczynie na przykład powstało przy ulicy Głównej.
1: Czyli takie dość twarde projekty wystawiacie.
0: Znaczy, no one są, to są projekty do kilkudziesięciu tysięcy, więc one nie są duże.
1: Ale chodzi mi o to, że one są fizyczne,
0: tak,
1: pozostają,
0: tak,
1: służą
0: pozostają
1: wszystkim.
0: I służą wszystkim. Aha. Na przykład zrobiliśmy rewitalizację boiska w Krzaczynie, zrobiliśmy plac zabaw dla dzieci, zrobiliśmy siłownię zewnętrzną. No to są elementy, które wszystkim mieszkańcom służą. Oczywiście po zrobieniu tego ktoś musi to obsługiwać. No obsługuje to gmina siłą rzeczy. Ale no to są takie fajne przedsięwzięcia.
1: No to też jest chyba bardzo fajne narzędzie dla pani jako dla burmistrza,
0: tak,
1: czy dla samorządowców,
0: tak,
1: bo no, mieszkańcy sami mówią, czego chcą, a chyba tego dialogu czasami brakuje.
0: To znaczy my się staramy jeździć i rozmawiać ze wszystkimi, ale faktycznie mieszkańcy najlepiej wiedzą, czy im brakuje lustra drogowego, czy im brakuje chopki, czy im brakuje jakichś znaków zwalniających, czy ewentualnie jakiegoś oświetlenia, to oni wiedzą, mieszkając przy danej ulicy, czego tak naprawdę potrzebują.
1: To też fajnie pokazuje, jak zmieniają się potrzeby w danych miejscach, bo jeżeli no jest kłopot z chodnikiem, z ulicą,
0: tak,
1: to mieszkańcy wtedy proszą o naprawę, a
0: tak,
1: jak pojawiają się witacze, to znaczy, że już z tymi ulicami jest dużo lepiej,
0: tak,
1: chyba.
0: Tak, tak, tak.
1: Do kiedy w tym roku będzie trwał budżet? Kiedy
0: znaczy,
1: głosowanie?
0: Chcemy, żeby do końca marca pozakańczać wszystko.
1: Czyli w marcu mieszkańcy będą znowu oddawali głosy.
0: Tak, tak,
1: i
0: oczywiście.
1: I wybierali projekty. Ma pani jakiś swój ulubiony przez te 4 lata?
0: Jeszcze w ogóle? Tak, aha, najbardziej mi się podoba Psi Wybieg. Bardzo, bardzo mi się podoba, bo to jest takie nawiązanie do miasta. Aha. Takie miejskie miejsce, gdzie można tego swojego pupila wyprowadzić. A ja niestety już psów nie mam, bo moje już odeszły. Zastanawiamy się z mężem, czy kupić kolejnego. Natomiast widzę, jak bardzo dużą wagę ludzie przykładają do swoich zwierząt, szczególnie ci seniorzy.
1: Mhm. Tu nazwę bym sugerował, żeby zmienić, bo na przykład Kowarska Społeczność Kotów może być niezadowolona, że to tylko Psi Wybieg, a przecież to nie
0: tylko. A tam
1: tylko
0: koty też chodzą, tak. No zobaczymy. To niech organizatorzy się nad tym zastanawiają. Tutaj ingerencja samorządu nie, tutaj sami mieszkańcy tworzą swoją przestrzeń.
1: Czyli jak coś, to oddolna inicjatywa kociarzy,
0: tak,
1: z Kowar.
0: Tak, tak.
1: Pani burmistrz...
0: Kota mam.
1: O!
0: Kota mam, to... Tigera.
1: Ja tylko przypomnę, że do 13 lutego można zgłaszać projekty, a jak pani burmistrz wspomniała, do końca marca będzie już można oddawać swoje głosy. Przynajmniej mieszkańcy Kowar będą mogli to robić. Pani burmistrz, jeszcze chciałem podpytać, bo porozmawialiśmy o tych chyba najważniejszych inwestycjach, przynajmniej o większości,
0: nie,
1: które chcieliśmy teraz poruszać na antenie.
0: Jedną z najważniejszych inwestycji w Kowarach jest budowa żłobka.
1: O, to właśnie o to chciałem zapytać jeszcze, jakie istotne inwestycje ruszają albo będą się zakończać w bieżącym roku.
0: W tym roku, do końca roku, do końca czerwca, ale z opcją do końca roku zakończymy budowę żłobka. Budujemy przy przedszkolu budynek żłobkowy, pełnostandardowy na 2 pododdziały, czyli takie na 16 dzieciaczków. Czy będzie tyle? No trudno mi jest powiedzieć. W tamtym roku się urodziło 28 dzieci w Kowarach. Część z tego wyjechała, no bo to wiadomo, że się rodzą tutaj, później wyjeżdżają za granicę z rodzicami. Ale na pewno wszystkie kowarskie dzieci, które będą chciały przyjść do żłobka, będą to miejsce żłobkowe miały. No a później przejdą do przedszkola, które w tej chwili myślę, że chyba nasze kowarskie przedszkole jest jedno z najlepiej wyposażonych. Te kilka projektów po kilka milionów złotych, które zrealizowaliśmy, spowodowało, że to wyposażenie w najnowocześniejsze urządzenia rozwojowe dla dzieci jest. W tej chwili jest już też wybudowana ścieżka sensoryczna. Co prawda jest zima, więc dzieci z tego nie korzystają, ale już od wiosny będą mogły korzystać. Także idziemy z takim duchem postępu i to takiego dość mocnego.
1: Żłobek w tym roku, na jakim etapie jesteście?
0: W tej chwili już mamy, jak to się mówi, wiechę będziemy za niedługo stawiać, bo już druga kontygnacja jest. Dach, no myślę, że do końca lutego będzie stał. No i zostanie wykończeniówka.
1: I start we wrześniu wraz z rokiem szkolnym?
0: Czy... Najprawdopodobniej wrzesień, chociaż zobaczymy, jak to budżetowo będzie wyglądało, czy to wrzesień, czy to styczeń, ale na pewno w tym roku będzie żłobek, budynek żłobka oddany do użytku.
1: Powiedzmy jeszcze, ile to wszystko kosztuje?
0: Oj, dużo. Sam żłobek to jest 2 miliony, no do tego trzeba liczyć jeszcze wyposażenie, kilkaset tysięcy złotych.
1: Czyli mówimy ale... prawie 3 miliony.
0: Tak, ale to inwestycja w dzieci, w młodzież, to jest coś, co zwraca się w dwój, w trójnasób, także uruchomienie strefy młodych, przecież to też taka inwestycja Kowarska, miejsce, gdzie nasze nastolatki tym razem spotykają się, gdzie wspólnie...
1: To rozmawialiśmy w zeszłym roku. I jak się ta strefa sprawdza?
0: Super, super. Dzieciaki przychodzą, są zadowolone. Społecznie część rodziców, część opiekunów, część z Eurojedynki obsługę robią, żeby młodzi mieli też z kim porozmawiać, do kogo się zwrócić, ale rozmawiają, dyskutują, mają miejsce do spotkania, do wypicia wspólnie herbaty. Raz w tygodniu są zajęcia kulinarne, więc wiem, że pieką frytki, robią naleśniki, jakieś racuchy, więc no, myślę, że to fajne takie dla nich miejsce.
1: Państwa i moim gościem była dzisiaj Elżbieta Zakrzewska, burmistrz miasta nad Jedlicą, burmistrz Kowar. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję za wysłuchanie.
1: A ja bardzo gorąco zapraszam na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Witam bardzo serdecznie, z tej strony Błażej Stachewicz i dzisiaj ze mną jest Katarzyna Sołtys. Kasiu, witam cię bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Najnowsza dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dyrektor, dyrektorka, osoba dyrygująca, jak wolisz?
3: No ja wiem.
1: Dyrektor, wiem, ja się przyzwyczaiłem.
3: Ja różnie. Jakby
1: sternik, to, może tego się...
3: Mi to nie... Osoba odpowiedzialna na końcu za wszystko, tak?
1: Osoba odpowiedzialna też za najnowszą premierę, która pojawiła się jako pierwsza, jakby zapowiadając siebie na tym stanowisku. George Orwell w reżyserii Szymona Kaczmarka. 1984. Bardzo dobrze przyjętej premiery. Gratuluję.
3: Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć bardzo dziękuję. Tak, no to była moja pierwsza premiera, którą jakby wymyśliłam, zaprogramowałam razem z konsultantem programowym teatru, czyli Janem Czaplińskim. Była przeze mnie wyczekana, ja też się nią tak inaczej trochę stresowałam niż tym Tartifem, który pojawił się wcześniej. Bardzo mocno czekałam na premierę, stresowałam się, jak ona będzie odebrana. Ku mojej uciesze widownia zareagowała bardzo pozytywnie. Odbieramy bardzo dużo pozytywnych opinii, komentarzy, recenzji. Widać, że jeleniogórzanie nie tylko są zainteresowani spektaklem, bo one są praktycznie wykupione już w tym momencie. No i tak, myślę, że pierwsze zadanie na tym stanowisku dyrektorskim wykonane pozytywnie. No i my już się zabieramy za jakby kolejne rzeczy, więc...
1: Ja się bardzo, bardzo cieszę, bo to też chyba jest taki wiatr w skrzydła, jeżeli utwierdzasz się w tym, że jakiś kierunek, który wymyśliłaś, który obrałaś, może się rzeczywiście sprawdzać.
3: No sytuacja jest dla nas o tyle dużym wyzwaniem, że przygląda się nam cała Polska i to jest takie trochę, że wszyscy wiedzą, że w Jeleniej Górze jest ta właśnie nowa dyrekcja, że ten teatr był dosyć długo niewidziany jakby na tej kanwie ogólnopolskiej i pojawiły się nowe osoby, które tym teatrem zarządzają, więc jakby te takie oczekiwania i chęć zobaczenia, co się będzie z tym teatrem działo i czy on jakby znowu się pokaże na niwie ogólnopolskiej, te apetyty takie są dosyć duże. No więc dla mnie to było takie trochę no, zastanawiałam się, czy damy radę, no i daliśmy radę, więc z tego powodu tym bardziej się cieszę.
1: Zapalasz to światełko Jeleniogórskiego Teatru na tej ogólnopolskiej mapie. Co twoim zdaniem jest potrzebne, żeby właśnie takie światełko wyraźnie świeciło?
3: Myślę, że przyglądanie się trendom, które panują jakby na mapie teatralnej, przyglądanie się temu, w którą stronę i jak teatr opowiada o rzeczywistości, przyglądanie się temu, co się dzieje zarówno w stolicy, jak i w dużych miastach, ale też jak dobrze trzeba się uczulić, bo jak się okazuje, to te mniejsze teatry nie w dużych miastach, w mniejszych miejscowościach też mają bardzo ciekawe repertuary i wiem też, że w takich mniejszych teatrach o wiele lepiej czasami się pracuje, ze względu na to, że te zespoły teatralne, zespoły pracowników teatrów są bardzo zmotywowane do tego, żeby właśnie pokazać, że my tutaj nie w Warszawie też chętnie się pokażemy z fajnej strony, jesteśmy zmotywowani, aktywni, zaangażowani i bardzo chcemy, żeby nas zauważono i tak się właśnie stało w Jeleniogórze. Zespół teatralny i zespół realizatorów i twórców był na maksa skupiony na tym, żeby ten Orwell po prostu wyszedł jak najlepiej i pokazał zarówno aktorów, jak i całą organizację teatru z najlepszej strony. Mhm.
1: Ja mam wrażenie, miałem takie wrażenie, oglądając Orwella, że to jest taka trochę pokazówka, takie demo. Zobaczcie, jak dużo rzeczy może się zadziać w przeciągu tych 2 godzin na scenie, bo tam bombardujecie widza no, na różne sposoby. Ciekawa scenografia, do tego wykorzystanie kamer, wykorzystanie kilku płaszczyzn, mimo że scena jest jedna, to jednak wykorzystujecie te ekrany, bombardujecie efektami specjalnymi, dym, hałas, nawet zapachy się pojawiają.
3: Ja wiem, czy bombardujemy. To jest jakby wyobraźnia Szymona Kaczmarka, który tak wymyślił ten spektakl. Owszem, wcześniej się nie pojawiały ekrany, monitory, kamery, ale jakby teatr w Polsce już tak funkcjonuje, więc te jakby przeniesienia ze sceny w kamery albo jakby w takie płaszczyzny inne właśnie, że jakby wychodzimy z proscenium do pokoju i mamy jakby w kamerze pokazane, jak to się odbywa, no to w teatrach się już dzieje, już od dawna się dzieje, więc to nie jest niczym nowym, natomiast też jakby sam Orwell i funkcjonowanie w tym takim świecie orwellowskim trochę narzucał to, że ten wielki brat patrzy, że są właśnie te kamery, że wszystko jest podglądane, monitorowane, że nie wolno nam za dużo powiedzieć, nie można nam używać staromowy, można tylko w nowomowie, że coś jest bebe dobre. No to jakby też ten świat orwellowski narzucił trochę
1: kontrolą.
3: Tak. I ten świat orwellowski narzucił też i tą scenografię, w której się znaleźliśmy, czyli jakby w takiej, no nazwijmy to serwerowni, tak, bo to miało jakby mieć taki, to Ministerstwo Prawdy jakby działo się w serwerowni. No myślę, że to zostało tak trochę uwspółcześnione, natomiast sam Orwell też książkę pisał w 1946 chyba jakoś tak, czyli zobaczmy, jak on wyprzedził, gdzie, jak on to wymyślił, nie? To tak jak Lem też wymyślał, jakie rzeczy będą się działy futurystycznie, to tak samo Orwell, więc no, nastąpił XXI wiek w teatrze po prostu.
1: Teatr wartości to jest taka myśl, którą przedstawiłaś w momencie, kiedy wygrałaś konkurs na dyrektora naszego teatru i to ukrywa przede wszystkim to, że będziecie zajmować się tematami, które leżą na sercu Polakom, na przykład wynika to z różnych badań socjologicznych. Jaką wartość Orwell tutaj pokazywał? Dlaczego akurat zaczęliście od Orwella?
3: Jaką wartość Orwell pokazuje? No pokazuje, jak możemy się zgubić, jak możemy się pozbawić miłości chociażby, tak? No bo główni bohaterowie, czyli Julia i Winston, oni w świecie, gdzie nie można sobie pozwolić, członkowie partii nie mogą sobie pozwolić na miłość, oni jednak na tę miłość sobie pozwalają. Więc tutaj trochę było o miłości, o spętaniu we współczesnym świecie. Myślę, że tych wątków jakby każdy może w tym spektaklu znaleźć trochę coś dla siebie. Tak jak się ten chociażby spektakl kończy, nie? Ja nie będę mówić, jak się kończy, żeby nie psuć puenty osobom, które jeszcze będą ten spektakl oglądać. Natomiast on się kończy z nadzieją, że w wcale nie musimy żyć w takim świecie, jak Orwell pokazywał, i wcale nie musimy żyć w takim świecie, który nas czasami na co dzień frustruje i dołuje i dopada, że od nas zależy, jakiego wyboru dokonamy, tak? Czy ta miłość zwycięży, czy nie.
1: Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji obejrzeć najnowszej premiery 1984 na deskach Teatru Norwida w Jeleniej Górze, więc tutaj zachęcam do sprawdzania repertuaru i nadrobienia, bo naprawdę myślę, że warto. Pozostajemy przy Teatrze Wartości, pozostajemy przy Twoim pomyśle na to, co się będzie działo na scenie w Jeleniej Górze. No i między innymi też będą pojawiać się tematy lokalne, czyli troszeczkę to, czego chyba brakowało przez ostatnich kilka lat w Norwidzie, bo po Miedziance nie przypominam sobie, żeby gdzieś tutaj nasz region gościł na scenie w teatrze. Planujesz kolejną premierę, tym razem w reżyserii Tadeusza Pyrczaka, schronisko, które przestało istnieć, czyli doskonale znany na pewno naszym słuchaczom oryginał Sławek Gortych, i chyba pierwsza adaptacja teatralna tego pisarza.
3: Nawet nie chyba, na pewno.
1: Na pewno.
3: Bardzo mnie to cieszy, ponieważ Sławek jest młodym człowiekiem związanym z tym regionem, pochodzi z Bolesławca, urodził się w Bolesławcu. Wszyscy trochę się śmieją, że wzięłam swojego kolegę z miasta. Też jestem bolesławianką, więc tak trochę lokalnie. Natomiast myślę, że koło kryminałów Sławka nie można po prostu przejść obojętnie. One niosą dużą wartość taką historyczną i jego kryminały są naszpikowane historiami związanymi właśnie z górami, z karkonoszami. Sławek odnalazł w tym pastię eksplorowania tych historii, odkrywania, co się działo na ziemiach odzyskanych, jak się toczyły losy osób, które tu przyjechały i zamieszkiwały ziemie odzyskane, jak się przecierały te różne społeczności, które tutaj zamieszkiwały, więc jest to bardzo bogata taka historyczna literatura, no i też jest kryminałem, więc kryminał jest dosyć taki wdzięczny, żeby go przedstawiać na deskach teatru. Ja komponując program od razu wiedziałam, że chciałabym te wątki lokalne uwypuklać, żeby pokazać właśnie w jak ciekawym miejscu, w jak wartościowym miejscu, jak unikatowym miejscu my mieszkamy i my żyjemy i dlaczego warto się tym chwalić, mówić, może i zachęcać niektórych, żeby po pierwsze na pewno tu przyjeżdżali, odwiedzali Śnieżne Kotły, żeby odwiedzali Muzeum Gerarda Hauptmana, żeby poznawali historię Hauptmana, a może, kto wie, może i się przeprowadzili i mieszkali tutaj razem z nami i tworzyli to miasto razem z nami, dając swoją energię życiową do budowania jakby społeczności Jeleniej Góry.
1: Ja tutaj troszeczkę zaburzę chronologię, jeżeli chodzi o to, co będzie pojawiało się na teatralnym afiszu. Natomiast obok tych lokalnych wątków, tutaj mamy Sławka Gortycha, schronisko, które przestało istnieć, ale też będziemy sięgać do Lubomierza, niedaleko, Sami Swoi.
3: Tak, no kolejnym takim pomysłem na lokalny temat właśnie są Sami Swoi, żeby samych swoich przenieść znowu na deski teatru. Wstępnie umówiłam się na to, żeby spektakl robić właśnie z Marcinem Liberem. Marcin Liber jako reżyser właśnie, on się specjalizuje jakby w robieniu klasyki w taki dosyć nowoczesny i specyficzny sposób. Ma jakby taki swój sznyt twórczy. No Marcin się bardzo ucieszył. Obiecał, że jak ustali ze mną terminy, to bardzo chętnie się samymi swoimi i podziałem na miedzę zajmie.
1: To, że jakby jesteśmy tak niedaleko geograficznie od miejsca, w którym kręcono oryginał, w jakiś sposób to się przekłada na pracę nad tym materiałem, czy to nie będzie miało żadnego znaczenia?
3: Myślę, że to zawsze jest dobrze te miejsce odwiedzić, tak? Zawsze jest dobrze po pierwsze przeczytać utwory, tak jak w przypadku Sławka Gortycha, i potem poeksplorować i poodwiedzać te miejsca, o których będziemy mówić, bo nawet pisząc adaptację, myślę, i dramaturgię, chirurgicznie. Jest fajnie po prostu w tych miejscach trochę pobyć i przyjrzeć się, jak one wyglądały, jak one wyglądają dzisiaj, jak mogły wyglądać. Chociażby teraz rozmawiając nad scenografią do schroniska, które przestało istnieć, bardzo dużo Sławek nam pomaga, bo on jest jakby włączony w cały proces.
1: Czyli jako konsultant.
3: On jest włączony w proces twórczy. Pojawia się na naszych spotkaniach, które właśnie mamy z reżyserem, z dramaturżką, ze scenografem. On też tak jakby wrzucił takie swoje pragnienia i potrzeby, co by było fajne, gdyby się w tej scenografii pojawiło, więc no, on mówił o tych charakterach na przykład tych schronisk takich...
1: Czyli ten klimat, jak,
3: tak,
1: jak
3: klimat schroniska,
1: na,
3: tych
1: na
3: takich przytulnych miejsc, troszeczkę zagraconych, z tą błazerią na ścianach, z tymi takimi krzesłami, z tym wyciętym serduszkiem, że jakby jest parę takich...
1: Skrzypiąca
3: podłoga, plus obrazki. Tak, i to... I o tym też jakby sobie przygotowując się do realizacji spektaklu rozmawiamy, nie? Że, żeby jakieś takie akcenty się pojawiały, tak? Więc myślę, że to jest fajna przygoda właśnie do odwoływania się do tego, jak jest, nie? I jak było.
1: Pośród premier, które są w planie, czekają gdzieś tam w kolejce, będziemy mieli też, i to jeszcze tegoroczna, jest tylko jedna, autorstwa Darii Sobik. I tutaj troszeczkę z internetu sobie ściągnąłem, że jest to jedna z najciekawszych młodych autorek ostatnich lat i tyle o niej wiem, być może nasi słuchacze wiedzą nieco więcej. Możesz troszeczkę opowiedzieć o tej sztuce?
3: No, Daria Sobik to jest jedna z najbardziej teraz hot dramaturżek w świecie teatru. Bardzo dużo realizacji dzieje się jakby spod jej pióra. My razem z Jankiem wybraliśmy jej dramat, który jest oparty na relacji matka z córką i Daria w tym tekście opisuje trochę relacje swoje z mamą. Więc on jest taki, ten tekst jest bardzo intymny. To jest malutki, to będzie dwójkowy spektakl. Tam będą dwie aktorki w tym spektaklu się pojawiały. No i te relacje matka i córka, które potrafią być bardzo napięte, że tą matkę jednocześnie możemy kochać i nienawidzić jednocześnie w tym samym czasie. Te emocje są tak duże i te sytuacje są tak olbrzymie i one tak rzutują na nasze życie, że no, chcemy o tym poopowiadać.
1: Wspomniałaś też, że chciałabyś opowieści z Narni przenieść. To nie w tym roku. Natomiast w najbliższych czterech latach jest szansa na to, że opowieści z Narni również trafią na scenę. Na Wielkiej Górze.
3: No, powieści z Narni i jakby legendy karkonowskie to są dwa tematy, które pojawiły się w projekcie, który rozpoczął się od października 2025 roku, czyli poprawa atrakcyjności teatru imienia Cypriana Norwida w Wielkiej Górze. I ten projekt jest bardzo dużym projektem. On jest głównie projektem inwestycyjnym, ale w tym projekcie pojawiają się też jakby te miękkie rzeczy, miękkie wątki i oprócz tam szkoleń dla pracowników są właśnie dwie premiery. Jedną premierą jest premiera na dużej scenie i ma być właśnie inspirowana opowieściami z Narni, a drugą premierą ma być premiera na kameralnej scenie, którą chcemy uruchomić. Mam nadzieję, że 13 czerwca, zaproszę Państwa, właśnie jest tylko jedna spod pióra Darii Sobik i w reżyserii Kaliny Dębskiej już właśnie na nową małą scenę, która będzie doposażona odpowiednio do tego typu małych spektakli. I tam ma się na tej małej scenie odbyć właśnie w ramach programu Feniks legendy o karkonoszach, legendy o duchu gór. Jeszcze tego tekstu nie ma, natomiast myślę, że nie jeden sprawny dramaturg napisze coś ciekawego w naszych górach jeszcze.
1: To na razie o premierę już nie będę podpytywał, bo myślę, że nasi słuchacze już mają na co czekać. Natomiast przejdźmy może właśnie do tego projektu. To jest duży projekt, to są dość spore pieniądze, bo mówimy tutaj o prawie 13 milionach złotych, które będą trafiać do teatru, już trafiają przez najbliższe lata do 2029 roku. Poprawa atrakcyjności teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. To na pewno spore przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o ten aspekt biurokratyczny, ale także spora szansa dla teatru, między innymi właśnie uruchomienie tej nowej sceny studyjnej, sceny, która nie funkcjonowała w teatrze przez ostatnią dekadę. bardzo jest potrzebna taka scena w teatrze, bo to nie tylko miejsce na mniejsze spektakle, ale to też chyba wpływa na logistykę działania całej instytucji.
3: Oczywiście, to przede wszystkim wpływa na organizację spektakli, na organizację pracy całego teatru, bo wtedy mamy jakby dwie płaszczyzny, na których możemy funkcjonować. Mamy dużą scenę i małą scenę, możemy grać na dużej scenie i możemy grać na małej scenie, co powoduje, że jeżeli mamy na przykład wydarzenie zewnętrzne, które jest, dzieje się na dużej scenie, tak? Bo musimy pamiętać o tym, że oprócz tego, że Państwo oglądają spektakle w te czwartki, piątki, soboty i niedziele, to my to wszystko musimy zamontować, zdemontować, poprzewieszać światła, więc to jest logistyka, która czasami trwa dwa dni, w zależności od tego, jak trudna jest scenografia.
1: A teatr też działa w poniedziałki, wtorki, środy.
3: Dokładnie. I my właśnie w te dni, kiedy jakby Państwo nie widzą, no to my wtedy montujemy, demontujemy, wieszamy światła z powrotem jakby
1: pod zasłoną nocy.
3: Jesteśmy cały czas w jakimś takim procesie przeprowadzkowo-remontowym, że ciągle się coś buduje. Na przykład scenografia Tartifa jest taka, że trzeba wybudować praktycznie taki cały domek, bo tam są i ściany, i dach, więc panowie montażyści, których mamy, czterech montażystów plus jednego brygadiera właśnie montażystów, czyli pięciu panów, bacznie pracuje nad tym, żeby to zbudować od początku do końca. Więc jakby mając próby do spektakli plus budowanie i demontowanie sceny plus granie jeszcze repertuarowych spektakli powoduje, że na tej dużej scenie tylko i wyłącznie na niej się dzieje. W sytuacji, kiedy będziemy mieć małą scenę, ta praca będzie się rozkładać i będzie trochę, że tak powiem, mniej ciasno, będzie spokojniej, bo będzie można tasować troszeczkę repertuar, że część rzeczy dzieje się na dużej scenie, a w międzyczasie układamy małą scenę. Troszeczkę się odbarczymy, będzie wygodniej, ta logistyka będzie inna, natomiast da nam więcej możliwości. Myślę, że o to chodzi, żeby mieć te dwie sceny uruchomione, jak są też te jakby, nie wiem, miesiące, gdzie widowni jest mniej, szczególnie w tych letnich momentach, no to wtedy można grać na tej mniejszej scenie, mniejsze rzeczy. A jak zaczynają się te deszczowe, pochmurne dni albo takie dni słabsze, no to wtedy można grać na dużej scenie, więc bardzo, bardzo jest nam to potrzebne i mam nadzieję, że 13 czerwca naprawdę uda się już doposażyć scenę tak, żeby Państwo mogli zobaczyć Jest tylko jedna na małej scenie.
1: Pośród premier, pośród tych działań, o których opowiedziałaś, też szykuje się remont, bo tutaj są wpisane kwestie remontu elewacji budynku, też wymiana okien, tego typu rzeczy. One nie są zbyt ciekawe, ale na pewno też mogą wpłynąć na pracę teatru. Czy to będzie raczej właśnie w tych letnich okresach robione, czy widz ma się przygotować na jakieś dłuższe przerwy?
3: No one wcale nie są nieciekawe. Ja uważam, że te akurat rzeczy, które są zaplanowane jako inwestycje, są bardzo ciekawe. Wśród nich jest między innymi odwodnienie piwnic, czyli ponieważ po tych powodziach jakby te wody gruntowe mocno podeszły, co teatr jako zabytek odczuwa bardzo mocno, więc my odwodnimy piwnicę, to jest jedno działanie. Kolejnym działaniem jest ta elewacja i jakby częściowe odnowienie sztukaterii, pomalowanie, więc zaraz będziemy ładni. Po prostu ta elewacja będzie odświeżona, ona będzie po prostu pięknie wyglądać. Wymiana stolarki. No teraz mamy taką stolarkę okienną, która powoduje, że nam też bardzo mocno ucieka ciepło. Bardzo poczuliśmy te mrozy, minus 18 stopni, jak było w nocy, bardzo mocno odczuliśmy te mrozy ze względu na to, że z tyłu sceny jest jakby winda, szyby windy, dzięki któremu wjeżdża na pierwsze piętro scenografia. I te drzwi są blaszane, co powoduje, że bardzo dużo ciepła ucieka przez te drzwi. I jest zimno, mimo tego, że my, że tak powiem, palimy w piecu na maksa, no to bardzo ciężko jest ogrzać ten teatr, żeby tam było bardzo mocno komfortowo, tak? Więc to jest nasze duże wyzwanie. Ucieka nam ciepło, zużywamy więcej gazu, płacimy totalnie duże rachunki.
1: To bardzo,
3: tak?
1: Ciekawe sprawy są.
3: To są bardzo ciekawe sprawy, bo to też wpływa na nasze funkcjonowanie, na naszą organizację i się zastanawialiśmy wtedy też, jak to zrobić, żeby co z tymi blaszanymi drzwiami zrobić, żeby nam tak ciepło nie uciekało. Mhm.
1: Ale myślę, że z punktu widzenia widza, z punktu widzenia osób, które przychodzą do was na spektakle, to dużo ciekawszym chyba jednak tematem będzie na przykład nowa strona internetowa, która też
3: strona
1: jest
3: strona tak, ale jeszcze będzie nowy dach.
1: Nowy dach.
3: Nowy dach, nowe okna.
1: Ja cały czas mam wrażenie, że ten dach, który teraz macie, jest nowy, a to już...
3: Tam jest częściowo, tam częściowo połacie były zmienione. Tak, one mają sporo lat i to jest tak, że te rzeczy, które się nie wydarzyły podczas tego remontu poprzedniego, czyli jakby to zewnątrz teatru, teraz to się wszystko odbędzie, więc on po prostu będzie ładny
1: tak,
3: na zewnątrz.
1: Czyli to znowu trzeba remontować, znowu trzeba naprawiać, tylko dodatkowe rzeczy.
3: To są rzeczy, które nie zostały zrobione wtedy, pewnie dlatego też, że znaczy w ogóle utrzymanie i remont zabytków to są bardzo drogie sprawy. W ogóle utrzymanie i funkcjonowanie zabytku to jest, jak ja to zawsze mówię, zabytek to droga zabawka i naprawdę tak jest, bo...
1: Wiem, mam 19-letnią Toyotę.
3: No dobrze, ten budynek ma nieco więcej. Natomiast tak, funkcjonowanie zabytku jest dosyć, bo oprócz tego, że no, ktoś by tam chciał sobie pomalować, wymalować i zrobić sam, to on tego sam nie zrobi, bo musi też na to
1: oczywiście konserwator zabytków, to są wytyczne. To,
3: no teraz
1: to
3: na przykład korespondujemy w sensie z tym, że chcemy uruchomić kawiarnię na dole. No i też jakby nie może się to odbyć bez udziału konserwatora. Więc to są odpowiednie wnioski składane, jak na przykład będzie ta kawiarnia umeblowana i jak będzie wyglądała...
1: Kolor zasłon.
3: Tak, ale jak będzie wyglądała chociażby lada kawiarniana, także jakby konserwator może nie tyle, co tam jakoś ostro w to ingeruje, ale on chce wiedzieć, jak to będzie wyglądać, więc jakby każde takie elementy trzeba jemu przedstawić. A wracając do strony internetowej, tak?
1: Tu jeszcze dodam pytanie, czy identyfikacja wizualna przy okazji tej strony też się będzie zmieniać?
3: Wtedy się zmienia wszystko, tak? Tutaj jeszcze dodatkowo dojdzie coś takiego, że są już systemy do obsługi i organizowania jakby pracy artystycznej. I już są, powstają też strony takie, że jakby mają wspólny system, wspólny wirnik, że no jakby na bazie mówię od tego, od drugiej strony administracyjnej, tak? Że jakby się tworzy wirnik, który też organizuje pracę aktorów. Także oprócz wyrzucania rzeczy na stronę, jest też system do obsługi, też będą czytniki do biletów, zaraz będą bilety, więc to będzie...
1: Od strony widza, co będzie się zmieniać, tak? Bo przede wszystkim chodzi mi o to, żeby słuchacze wiedzieli, co dla nich się zmienia.
3: No jak Państwo, niektórzy czasami się odbijają teraz niestety od sytuacji, gdzie nam się strona wysypuje i nie można kupić biletu.
1: Też miałem raz taki problem.
3: My sobie zdajemy z tego sprawę, natomiast no prosimy o chwilę cierpliwości, bo właśnie to, że się pojawi nowa strona, spowoduje, że też już będzie cały nowy system łącznie do tego, że będą czytniki do biletów i będzie nam się po prostu łatwiej
1: funkcjonowało. Czyli w komórce będziemy mogli mieć bilet.
3: Tak jest. I wszystko będzie jakby cyfrowo po prostu prowadzone, tak?
1: Kiedy jest szansa, że taki system jeszcze w tym roku?
3: No mamy nadzieję, tak. Na pierwszy rzut idą zakupy na małą scenę, tak? W tym momencie, nie wiem, zajmujemy się tym, jak powinna wyglądać kratownica do podwieszenia świateł, więc to są takie rzeczy, że...
1: No... Tylko w kratkę chyba.
3: Tylko w kratkę. Tam była kratownica na tej małej scenie już kiedyś i to jeszcze była zamontowana przez jakby Niemców, którzy projektowali teatr, więc trochę wracamy też do tego, jak wcześniej to było zaprojektowane i w sumie to było dobrze zaprojektowane na potrzeby tego budynku, tak? I to też niby nie są repertuarowo ciekawe rzeczy, ale pod kątem organizacji one nam zabierają dużo takiej pracy administracyjnej, dużo energii, dużo właśnie takich ustaleń ze specjalistami, z konstruktorem, ile jest nośności, jak ta krata będzie pracować i tak dalej.
1: Sporo tego życia poza sceną się dzieje bez świadomości widzów i jakby to, co zobaczymy na scenie, to jest jakiś urywek tego, co teatr musi robić, tworzyć i z czym musi się mierzyć.
3: No tak, no my działamy po to, żeby państwo się komfortowo oglądało potem spektakle, tak, no ale żeby tą kratę powiesić, no to tam jest milion jakichś rzeczy, które musi się wydarzyć. Upoważnienia, ktoś, kto to wyliczy, kto zrobi ekspertyzy, potem szukanie, czy takich specjalistów znajdzie się tu na miejscu, czy trzeba kogoś ściągać, jakie lampy, no to jest dużo takich logistycznych rzeczy, decyzyjnych tych rzeczy, które na lata będą potem służyć, więc to trzeba jak najlepiej zrobić. No i to niby nie wydaje się jakoś tam atrakcyjne pod kątem, mówię, takiego widza, który przyjdzie, ale myślę, że samo funkcjonowanie poprawne strony, to, że ja swobodnie kupię ten bilet, że mi się nie będzie to wywalało, że to będzie zautomatyzowane, że to będzie ładnie wyglądało chociażby, to myślę, że państwo jakościowo po prostu odczują. Jeśli chodzi o te zmiany komunikacji wizualnej, to na pewno zrobimy jakieś takie proste rzeczy, refreshing loga, jakieś takie...
1: Czy ewolucja raczej niż rewolucja?
3: Ja nie lubię rewolucji.
1: Patron się nie zmieni.
3: Nie, patron się nie zmieni. Mało tego, jeśli chodzi o patrona, to chcemy się bardzo mocno do Norwida odwołać, bo w naszym odczuciu ten Norwid jakoś tak nie wybrzmiewa jako patron i jako jego jakby...
1: On miał ten problem już za życia, że
3: był niedoceniany,
1: nie do końca wybrzmiewał.
3: Ale teraz na przykład na jeleniogórskie spotkania teatralne mamy zaplanowane, że właśnie chcemy zrobić czytania performatywne jego twórczości, tak? I wrócić do tej twórczości, zobaczyć na ile ona jest aktualna, trochę z nią pokorespondować we współczesnym świecie, czy to, co on pisał, to jest aktualne, czy nie. Więc jest duży taki wycinek, który wokół Norwida chcemy zrobić.
1: Teatr otwarty na ludzi. Co to znaczy?
3: Ja w ogóle
1: ta kawiarnia chociażby już myślę jest jednym z tych aspektów.
3: No, ale... Ta kawiarnia też się prosiła. Ja jeszcze pamiętam te czasy Old Pubu, jak tam była ta pizzeria i można było się napić na dole piwa. W tym może kierunku dokładnie nie chcemy, no ale chociażby o to otwarcie. Ja uważam, że teatr jest mieszkańców, że jest publiczności, że teatr jest miejscem dla widza.
1: Czy fajnie pójść na premierę i potem sobie usiąść przy kawiarni i pogadać?
3: Też, ale na przykład zrobiliśmy taki, niedawno pojawił się post na naszym Facebooku odnośnie tego, jak byście państwo chcieli, żeby ta kawiarnia się nazywała. I tam się pojawiło mnóstwo jakby pomysłów i my pewnie z tych pomysłów po prostu wybierzemy te, które są najfajniejsze i zrobimy jakieś głosowanie, żeby mieszkańcy wybrali, jak oni chcą, żeby ta kawiarnia się nazywała. Dlaczego ja mam o tym decydować, prawda? Więc jakby będziemy różne pola oddawać mieszkańcom do współdecydowania razem z nami. Uważam, że to jest otwarte, że będziemy mieszkańców, nie wiem, młodzież chociażby włączać w rzeczy edukacyjne, repertuarowe, że będziemy mogli współdecydować o tworzeniu właśnie teatru. Korespondowanie z publicznością, jakby pytanie publiczności, rozbudowywanie, jakby przyzwyczajanie publiczności do tego, że ten teatr jest właśnie taki mój, że ja mogę się nim pochwalić, że nie odstajemy od większych miast, że właśnie pójdę do tej kawiarni, że zawsze mogę spotkać aktora, że ta dyrektorka nie ucieka, gdzieś tam siedzi, można też z nią zagadnąć, że można się czymś podzielić, że myślę, że tych włączających sytuacji będzie mnóstwo. Na razie jestem w takim amoku różnych rzeczy, które się pootwierały. Ich jest naprawdę dużo i one się pomalutku...
1: Ten rok też jest takim przejściowym troszeczkę, mi się wydaje, rokiem.
3: Tak, i to tak zawsze jest w tej pracy zarządczej, że pierwszy rok jakoś jakby tak cały skończy, to wtedy się ma pełen ogląd sytuacji jakby kadrowo, finansowo, organizacyjnej instytucji, nie? Zaczyna się widzieć te słabe punkty, mocne punkty, to, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Ja też mam świeże oko, więc widzę trochę na nowo. Pracownicy, którzy pracują od lat w teatrze, pewnych rzeczy już też nie widzą. Wiecie, traci się taką czujność, perspektywę i już się nie widzi. Często pokutuje takie stwierdzenie, bo tak zawsze było, tak zawsze tak robiliśmy. I że ludzie już potem wchodzą w jakiś taki tunel, że jakby nawet z niego sami nie potrafią wyjść. I jakby to jest ta sytuacja, gdzie ja sobie jako zarządzający podglądam rzeczy i będę je układać troszkę na nowo, nie? Odświeżając, właśnie trochę reorganizując. No, teatr jest o tyle ciężkiej sytuacji, że ma mało tych pieniędzy.
1: No właśnie chciałem o sytuację finansową zapytać.
3: Sytuacja finansowa, no, nie jest najlepsza. No natomiast, no, trzeba sobie radzić w takiej rzeczywistości, jakiej jesteśmy. Trzeba troszeczkę tam wyciągnąć różne trudne sytuacje.
1: Twoim zdaniem, jaki jest pomysł na poprawę tej sytuacji? Czy to są kolejne projekty? Czy to jest na przykład otwarcie, większe otwarcie teatru na jakieś zewnętrzne zlecenia? No bo przecież też i kabarety się pojawiają w teatrze i zewnętrzne firmy tam korzystają z tej przestrzeni. No bo tego chyba się nie da zrobić tylko biletami.
3: Tego się nie da zrobić tylko biletami. Ta sytuacja finansowa teatru jest taka, że zawsze może być lepiej. Zawsze w ogóle w teatrach i w kulturze zawsze jest takie zdanie, że jest za mało pieniędzy. Nie? Gdzie się nie pójdzie, to zawsze jest za mało. Pytanie, czy jest realnie za mało, czy nie jest. No, w Norwidzie tych finansów nie jest za dużo, tak? Oczywiście można się jakby wspierać projektami zewnętrznymi, tymi transgranicznymi i tymi ministerialnymi i wojewódzkimi, tak? Biletami owszem, większym tym ruchem komercyjnym owszem. Jakby myślę, że tu musi wszystko po trochę zadziałać, żeby nas postawić tak totalnie na nogi.
1: Bo projekty to jest taka kroplówka troszeczkę, czy to jest rzeczywiście...
3: Nie, no projekty to jest jakieś punktowe wsparcie, które dzisiaj jest, jutro go może nie być, no bo to też są granty, więc to nie są jakieś zabezpieczone i pewne pieniądze. To są takie, to jak się zdobędzie...
1: No bo widzów też nagle nie przybędzie w jakimś takim nieograniczonym stopniu, prawda?
3: No myślę, że można też wtedy wykonać większą pracę, jeśli chodzi o sprzedaż marketingową, właśnie jeśli chodzi o poszczególne firmy, pewnie w Jeleniej Górze. No i skorzystać z tych, z tego, że w okolicy mamy i Karpacz, Szklarską Porębę, że jednak to jest takie miejsce, że faktycznie tutaj się przyjeżdża, tutaj ludzie przyjeżdżają na wypoczynek, żeby też z tych okolicznych miejscowości zrobić widza, tak? Albo dotrzeć też do miejscowości, gdzie teatru nie ma, nie? No mamy zaraz obok Świebodzice, mamy Lubań, mamy Bolesławiec, tam teatru nie ma, jakby najbliższy teatr to jest ten Jeleniogórski. Myślę, że za chwilę będziemy

0: wydarzenia związane z Teatrem Norwidan. To jest oczywiście Festiwal Teatrów Ulicznych, do tego za chwileczkę przejdziemy, ale jeszcze chciałem zapytać o jeleniogórskie spotkania teatralne. No, formuła od pół wieku działająca. Czy coś tutaj będzie się zmieniać? Jaki jest pomysł na JST? Czy skoro coś funkcjonuje, to tego nie zmieniać?
1: Znaczy, ja mówię tak, że zawsze można zrobić lepiej, nie? Mhm. Zawsze można spojrzeć inaczej. Idea jest taka, żeby właśnie na JST pojawiały się najlepsze i najciekawsze spektakle z Polski. Nagradzanych autorów, powiedzmy Katarzyna Minkowska teraz dostała paszport polityki za tą kategorię sceny. To jest reżyserka, która reżyseruje bardzo dobre spektakle. Nas na dzisiaj może nie tyle, co nie stać na zaproszenie jej, co Kasia ma tyle pracy i też nie jeździ za daleko, mieszka w Warszawie, więc może docelowo uda nam się ją zaprosić, ale uda nam się zaprosić jej spektakle. Więc jakby idea jest taka, żeby te najciekawsze, nagradzone spektakle, może też takie, które są bardzo nieoczywiste w świecie teatralnym, czyli jakby taka pigułka najlepszości, najnowszych trendów, najnowszej mody, żeby właśnie się pojawiała wśród JST, bo taka jest idea tego, żeby pokazywać to, co w Polsce jest ciekawe. I w tym kierunku będziemy szli. JST zmieni się jakby w tym roku o tyle, że chcemy rozbudować tą część działań okołofestiwalowych, tak żeby tam się pojawiła jakaś debata, potańcówka, spotkanie, kolacja wspólna, jakby właśnie takie okołofestiwalowe rzeczy, żeby...
0: Czyli znowu nie tylko idziemy do teatru obejrzeć spektakl,
1: ale zostajemy w nim.
0: Czyli zostajemy na dłużej.
1: Zostajemy w nim na dłużej, spotykamy się, rozmawiamy, zaprzyjaźniamy, rozwijamy swoje pasje, mamy szansę się wypowiedzieć i współuczestniczyć pewnie też w różnych sytuacjach. Tak.
0: To będzie dwudniowe czy
1: kilkudniowe? To też w zależności od finansowania. Obecnie mamy złożony wniosek w ministerstwie, w zależności od tego, czy będziemy się tylko opierali wyłącznie na swoich finansach plus jakby finansach z biletu, czy też ministerstwo będzie w tym partycypować. Tak duży ten festiwal będzie, tak.
0: Natomiast formuła pozostaje.
1: Formuła pozostaje właśnie tych bardzo dobrych spektakli. One się będą i wtedy pojawiały i na dużej, i na małej scenie, więc tu będzie jakby odmiana. No i te działania okołofestiwalowe, właśnie żeby zatrzymać, żeby to było takie święto teatru, żeby można było po prostu w tym teatrze zostać i też pobyć, poznać fajnych ludzi, którzy się interesują podobnymi rzeczami, przyjść z przyjaciółmi, żeby było wspólnotowo trochę.
0: No i ja jeszcze popytam o Festiwal Teatrów Ulicznych. Czy tutaj coś będzie się zmieniać? Czy ta formuła, powiedzmy, kilku dużych spektakli pozostanie? Czy może ten akcent będziesz chciała przenieść na nieco drobniejsze wydarzenia, bardziej jakby satomizowane w przestrzeni miejskiej? Czy może jeszcze coś zupełnie innego tutaj może się pojawić?
1: Ja się tak bardzo gdzieś tam wewnętrznie stresuję tym MFTU, czyli Międzynarodowym Festiwalem Teatrów Ulicznych, bo to jest pierwszy i najstarszy w Polsce festiwal teatrów ulicznych. On oczywiście przez te długie lata i przez ten cykl historyczny i tej tradycji miał różne lepsze i gorsze odsłony. Powstały w Polsce na bazie właśnie MFTU inne festiwale,
0: które przyćmiły
1: które... Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o finanse. No i tak, no i Festiwal Fama ma 2 miliony budżetu, takie wyjściowe, zagwarantowane od miasta. Festiwal w Krakowie, gdzie Jerzy Zoń właśnie, że tak powiem, inspirował się festiwalem, który wymyśliła Alina Obidniak, ma pewnie ponad 3 miliony złotych i te pieniądze są na tyle potężne, że te festiwale mogą wtedy też zapraszać bardziej widowiskowe rzeczy, mniej widowiskowe rzeczy.
0: Czyli na tej płaszczyźnie raczej nie jesteśmy w stanie konkurować.
1: Dzisiaj w tym roku pewnie nie poszalejemy, natomiast no, ja ze swojej strony obiecałam sobie i też innym, że my ten festiwal w jakiś sposób postawimy na nogi. Pewnie będziemy próbowali go jakoś przeformułować, żeby nawiązać do tradycji, ale też pójść w jakieś współczesne odsłony, żeby zapraszać też większe widowiska. I też pojawił się taki pomysł, żeby zrobić open calla w ogóle na jeden dzień, żeby wszyscy

0: którzy jakby funkcjonują w tej przestrzeni ulicy i tworzą teatr ulicy, mieli szansę zaproponować rzeczy od siebie, więc taki dzień open calla, czyli wszystkich sytuacji teatralnych, zjawisk teatralnych, które będą mogły zadziać się w przestrzeni ulicy, to jeszcze w taki sposób będziemy sobie otwierać właśnie tą sytuację teatru otwartego, nie?
1: Mogłabyś jakby to troszeczkę rozwinąć?
0: Ogłosimy konkurs,
1: taki dzień
0: trochę tak, że jakby drodzy twórcy teatru ulicy, zapraszamy was, kto ma jaki pomysł na zrealizowanie w przestrzeni. Ja też będę chciała na pewno wejść we współpracę. Te rozmowy się toczą.
1: Czyli przekażecie miasto artystom.
0: Trochę tak. Aha. Znaczy miasto, w sensie tą przestrzeń, którą
1: próbuję to sobie zwizualizować, czyli jakaś grupa teatralna będzie mogła się zgłosić.
0: Tak.
1: To będą raczej mniejsze grupy.
0: Tak.
1: Czyli przywrócenie jakby wypełnienia tej przestrzeni miejskiej teatrem.
0: Tak, ciekawymi formami. Albo też zjawiskami teatralnymi, nie? No bo teraz już dużo takich parateatralnych zjawisk się dzieje, jak jakieś jeżdżące mechanizmy, nie wiem, Sambor Dudziński na przykład od lat jeździ z dźwiękowiązałką. Mhm. Sambor przerobił snopowiązałkę na taki rower jeżdżący, który ma uposażony, jeśli chodzi o różne instrumenty muzyczne i nagłośnienie tego, i on na przykład tworzy muzykę na tej dźwiękowiązałce. Tworzy muzykę intuitywną, czyli muzykę, która powstaje tu i teraz, że czasami prosi cię, żebyś napisał coś na kartce i on potem to przerabia na muzykę i śpiewa.
1: Niesamowity artysta mi się z tym jego utworem Wróbelek zawsze kojarzy. Chyba jednym z pierwszych, które tak wypłynęły do ogólnej świadomości.
0: Tak, więc takich osób w Polsce jest sporo, którzy właśnie w ten sposób tworzą, więc myślę, że oni też powinni po prostu znaleźć miejsce podczas takiego festiwalu. No i to jest duże wyzwanie, szczególnie finansowe, no.
1: Jeszcze tutaj ciężko, no może o pieniądzach nie będziemy w tym kontekście rozmawiać. Kasiu, powoli nasz czas dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę, ale jeszcze chciałbym podpytać o takie rzeczy, które być może nie wybrzmiały podczas naszej rozmowy. Czy jeszcze w związku z teatrem masz jakieś plany, o które nie zapytałem, a którymi chciałabyś się pochwalić, które powinny dziś wybrzmieć?
0: Marzy mi się stworzenie takiej strategii dobrostanu w teatrze. Czyli takiego procesu wejścia pracownika w struktury teatru do jego wyjścia na emeryturę, a może i nie na emeryturę. Jakby chciałabym po prostu tworzyć dobre miejsce pracy.
1: I życia trochę mam wrażenie, że tu nie tylko o pracę chodzi.
0: No, w pracy spędzamy 8 godzin na dobę, jak nie więcej, więc to jest duża lwia część naszego życia. Więc ja bym chciała po prostu tworzyć dobre miejsce pracy. Marzy mi się to, żeby i zarówno moim pracowniczkom i pracownikom dobrze się pracowało, jak i mnie. I żeby mieć godziwe pieniądze, godziwą atmosferę, jakby kulturę organizacyjną, taką zdrową. No i żeby wszyscy twórcy w Polsce chcieli z nami pracować, co mam ukrywać, no, żeby móc docelowo zaprosić taką Kaśkę Minkowską i ona powie, tak, chciałabym przyjechać do Jeleniej Góry, bo to jest fajny teatr.
1: I tego bardzo serdecznie życzę. Dziękuję ci serdecznie za odwiedziny w studiu Eski. Państwu również dziękuję za uwagę i tylko przypomnę, że dzisiaj waszym i moim gościem była Katarzyna Sołtys, dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Państwu również dziękuję i do usłyszenia. Po rozmowie o teatrze przechodzimy do nieco poważniejszych, a może nie tyle poważniejszych, co trudniejszych tematów. Nie znamy swoich dzieci. To mocne słowa, ale też wywołały mocne reakcje na jeleniogórskiej debacie o bezpieczeństwie. Nie wiemy, co robią w sieci, z kim rozmawiają i tak naprawdę jakie oglądają w niej treści. To słowa Łukasza Gierka z fundacji Hate Off.
2: Czy któreś ze szkół jeleniogórskich zwróciły się po zaistniałej sytuacji do pana o to, żeby przeprowadzić prowadzić rozmowy, prelekcje, edukacje dla rodziców właśnie.
3: Miałem już przyjemność kilkukrotnie uczestniczyć w takich szkoleniach. Byłem zapraszany przez Państwa Szkoły Podstawowe. Część z dyrektorów, którzy tutaj są dzisiaj na sali, są mi dosyć dobrze znani, bo to też są dyrektorzy, którzy bardzo często, których widuję na różnych konferencjach dla dyrektorów, gdzie chcą się kształcić, gdzie chcą w jakiś sposób też znaleźć jakąś inspirację dla swoich rodziców. Miałem już przyjemność. To nie jest tak, że moment, w którym wydarzyła się tragedia, był iskrą do tego, żebyśmy zapraszali ekspertów i fundacje czy stowarzyszenia, tylko to się dzieje już wcześniej, więc odpowiadając na pytanie, już miałem z Państwem przyjemność współpracować i jeszcze też mam tutaj przyjemność być w kilku szkołach w Jeleniej Górze i prowadzić warsztaty. Tylko tak jak wspominane było na prelekcji wcześniej, na panelu i tutaj podczas dyskusji, że bardzo często niestety rodziców trzeba ściągać i to podstępem, tak? I to jest coś nieprawdopodobnego, bo tak jak wspominałem, że dzisiaj, jeżeli ja bym się dowiedział z reklamy, z Facebooka, skądkolwiek, że dowiem się, co moje dziecko robi w sieci, albo w jaki sposób je kontrolować, to bym pierwszy był i pierwszy dopytywał, a nie był ściągany z łapanki. I to jest coś, nad czym musimy się bardzo mocno pochylić.
2: Jakie pytania zadawał pan rodzicom na temat języka, w którym komunikują się na przykład dzieci i jaka była reakcja sali?
3: No niestety reakcja nie była za dobra, bo na pytanie, co znaczy dane słowo, było 3, 4, 5 rąk do góry podniesionych, a reszta po prostu milczała i ludzie robili coraz większe oczy, no bo ja mam tą przyjemność, że gdy zadaję pytanie, to widzę wszystkich, tak? I moment, w którym uświadamiają sobie dorośli, że mamy na przykład do czynienia z tym, jak mało wiemy o naszych dzieciach, jest momentem, który bardzo mocno po pierwsze otwiera oczy, a po drugie mam nadzieję, że dał trochę refleksji, że dzisiaj mało wiemy. My mieliśmy też swój język młodzieżowy. Słowo oszamać pochodziło chociażby z gry Psery Więziennej, ale dzisiejsze słowa pochodzą z internetu i z gier i my czasami po prostu olewamy to, bo słyszymy na przykład w radiu albo słyszymy, widzimy swoje dziecko, które chodzi i mówi 6-7, 6-7 i tak naprawdę, kiedy zapytam się, co to znaczy synu, no on opowiada, że nic i my w to wierzymy. No rzeczywiście akurat nic to nie znaczy, nie ma to żadnego absolutnie znaczenia, natomiast są inne słowa, które mają...
2: Myślmy się do symboliki cięcia na przykład, bo to są istotne rzeczy, żeby powiedzieć to rodzicom.
3: Mamy na przykład symbol, znaczek, który się nazywa SH. S jak Stanisław, H jak Henryk, pisany często też z dolarem. A jeżeli Państwo zobaczą gdzieś w zeszycie, że zobaczą w internecie to na profilu swojego dziecka lub usłyszą charakterystyczną muzykę, za chwilkę powiem, jak ją wzbudzić w siebie w telefonach, to nagle okaże się, że będziemy rozmawiali o tym, że dzieci po prostu się samo okalaczają. Tak samo ikona zebry, która pojawia się, też jest dokładnie związana z tym samym. Jeżeli zobaczycie u siebie na profilu społecznościowym swojego dziecka wizerunek, nie wiem, lalki Barbie czy jakiejkolwiek innej postaci, no w postaci anime czy czegokolwiek innego, która będzie w jeansach, które będą pocięte w sposób poziomy, to też mówimy o właśnie tym procederze. I teraz dzisiaj żyjemy w tej erze algorytmów. Algorytmy dzisiaj rządzą nami tak naprawdę. Jeżeli ja dzisiaj na YouTubie oglądam słucham Guns N' Roses, Metallica i Stinga i w pewnym momencie na przykład zacznę słuchać, powiedzmy, nie wiem, dajmy na to Zenka Martyniuka, to YouTube zapomina o tych artystach z kategorii rocka, zaczyna pokazywać mi tych innych artystów. I tak samo się też dzieje z mediami społecznościowymi. Kiedy dzieci dzisiaj zobaczą raz patologię w sieci albo jakieś dziwne zachowanie i skupią tam uwagę w postaci 7-10 sekund oglądania jakiejś rolki, to YouTube czy inny algorytm już myśli, że jesteśmy tym zainteresowani, pokazuje coraz więcej tych treści. I tak jak mamy na przykład treści związane chociażby ze śmiesznymi filmami, jeżeli byście Państwo usłyszeli w swoich telefonach na przykład dźwięk z Benny Hilla, to wszyscy wiemy, że tam będzie coś śmiesznego. I ta sama melodia występuje dokładnie w tym formacie związanym ze słowami SH. I teraz bardzo mocna rada dla Państwa. Zróbcie to bez swoich dzieci. Jeżeli jesteście w zaciszu domowym, spróbujcie wpisać na Instagramie, na TikToku to pojęcie SH. Po pierwsze zobaczycie, że TikTok od razu, przepraszam, Instagram od razu wywoła, że jeżeli masz problemy psychiczne, to wtedy zgłoś się do odpowiedniej instytucji, ale gdy będziemy szukali to przez jakieś, powiedzmy, pół godziny, nic oczywiście nie znajdując, to po 2 godzinach czy po 3 algorytm sam nam będzie wypluwał te treści. Chcecie Państwo widzieć, co dzieci mają w internecie albo co oglądają? Załóżcie sobie profil o wieku swojego dziecka. Jeżeli twoje dziecko ma 13 lat, załóż profil 13-latka, zacznij oglądać czasowe filmy na Instagramie, zobaczysz, co Instagram zacznie ci pokazywać, że czytasz inne jakieś medium społecznościowe, że dzisiaj no, jest to problem, który jest takim problemem globalnym, bo na wszystko pozwalamy.
2: Ale mówi pan, że ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych nie jest rozwiązaniem. Cóż tym rozwiązaniem by było?
3: Ograniczenie jako takie, wprowadzenie jakiegokolwiek ograniczenia, takiego chociażby jak w Australii, jest tylko i wyłącznie słowem ograniczenie, nie jest wykluczeniem problemu, bo nie wytniemy na przykład mediów społecznościowych, bo dzieci sobie założą VPN-a, czyli sieć, którą mogą sobie zmienić na sieć zagraniczną i będą mieli możliwość korzystania z tych wszystkich dobrodziejstw. Jedynym taką formą jest to jakaś forma utrudnienia, utrudnienia i gdybyśmy na przykład pomyśleli nad tym, żeby, dajmy na to, chociażby strony pornograficzne były, oczywiście mamy teraz wiek 18 lat, ale to jest tylko checkbox, masz 18 lat, tak nie. Natomiast gdyby była weryfikacja poprzez profil zaufany, poprzez kartę bankową, poprzez jeszcze jakąś inną formę taką, która identyfikuje nasz wiek i jest niepodrabialna, no to wtedy jest na to szansa, że rzeczywiście ma to jakąś rację bytu i możemy coś zrobić.
2: Jakie kraje wdrożyły takie rozwiązania? Czy możemy iść czymś śladem?
3: Wydaje mi się, że z tego co pamiętam to Wielka Brytania oraz któryś ze krajów skandynawskich, ale przepraszam, nie przypomnę sobie dokładnie jaki to jest kraj. Tak nam się wydaje, że hejt jest w szkole, tak? Tylko że problem jest taki, że w tej szkole no dzieci się jednak uczą. No dzisiaj jeżeli dziecko jest 8 godzin w szkole, to ma 7 przerw 15-10-5-minutowych i na przerwach naprawdę oni są rozproszeni. Oni nie często siedzą w telefonach, bo nauczyciel też nadużo ich kontroluje. Jak siedzi na lekcji matematyki, na języku polskim czy na, nie wiem, na biologii, to tam bardzo rzadko jest ten telefon, więc nie możemy też powiedzieć tak, że w szkołach to się wszystko dzieje, bo mam taki film, taki zlepek, taki bardzo, jakby tutaj powiedzieć, niecenzuralnych zachowań młodzieży w sieci, który jest jeszcze w ogóle z czasów pandemii, gdzie jest widać dzieciaki i większość z tych rzeczy była nagrywanych w domowym zaciszu. I uwaga, część z nich w oddali widać jest na przykład rodziców i to jest coś nieprawdopodobnego. Tylko jeden, czy tam dwa materiały na 10 było nagrane w szkolnej szatni, kiedy dziewczynki przebrane w stroje, no, śpiewały powiedzmy niecenzuralne piosenki. Reszta była w zaciszu domowym, często pod na przykład, nie wiem, uszami mamy albo taty, ale z drugiej strony, no co słuchają państwa dzieci? Jakiej muzyki słuchają? Przecież to jest prosta sprawa, nie musisz kontrolować kontrolą rodzicielską, wystarczy, że zrobisz bardzo prostą rzecz, zapytasz córki, ty, fajna ta muzyka, weź mi ją udostępnij, bo ja w kółko tylko tego Stinka słucham. Da ci jedną, drugą, trzecią, piątą i to jest moment, w którym możesz porozmawiać na temat tego, dlaczego to jest niewskazane, albo to powinno być. No ale z drugiej strony kiedyś byli artyści, których był tylko procent, gdzie były słowa niecenzuralne, a teraz procentem są artyści, którzy tych słów w swoich piosenkach nie mają. Natomiast na proste pytanie wymień trzech znajomych z gier swojego syna albo swojej córki. Ja widzę po twarzach, że jest ciężki szok i ludzie drapią się po głowie, bo nasze mamy wiedziały, jak się nazywają znajomi z osiedla albo z ławki czy z boiska. Wiedziały, gdzie mieszkają, na którym piętrze, w którym bloku. Wiedziały, jak wygląda mama naszego kolegi. Nie znała jej osobiście, ale nasze matki to wiedziały, a my dzisiaj nie wiemy podstawowych rzeczy o tym, co się dzieje wśród dzieci w sieci, tak? I to ten problem, to nie jest tylko problem rodziców, tak? Natomiast no najczęściej dzieci przebywają w domu niż, no częściej w domu niż w szkole. Na stronie fundacji hejtow.pl mamy taką zakładkę publikacje, są tam materiały w postaci poradnika dla rodziców, poradnika dla dzieci, jak być bezpiecznym w sieci, jak kontrolować dziecko w sieci, jak sprawdzić, co ono robi. Tak, jest to w formie e-booka, jest to zupełnie darmowe.
2: Mamy jakieś wideo?
3: Nie, szczerze mówiąc mamy w planach jakieś materiały, takie krótkie scenki, które będą dostępne, natomiast na ten moment nie mamy takiej przestrzeni nawet czasowej, żeby je wyeksponować, tak, bo jednak to wymaga złożenia też takich materiałów trochę czasu, tak, natomiast są dostępne materiały, są scenariusze zajęć, są case study, które można sobie pobrać, konkretny przypadek hejtu w klasie, co zrobić, jak się odnieść, no plus jeszcze materiały multimedialne, chociażby takie jak słownik młodzieżowo-polski, polsko-młodzieżowy. Dziwnie brzmi, ale jest dostępny totalnie za darmo do pobrania, do wydruku, do zapoznania się. Ja dzisiaj podawałem przykład wypadku samolotu F-16, gdzie bardzo dużo osób publikowało film, kiedy ten wypadek był, kiedy ten pilot uderzał w płytę lotniska, ale nikt się nie zastanowił, że przecież ten pilot zostawił żonę, zostawił dzieci i te dzieci w kółko widziały moment śmierci taty. I to jest taki moment, w którym bardzo często takie otwarcie oczu powoduje zmianę zupełną zachowania. Ja widzę bardzo często reakcje dzieciaków po warsztatach, które z nimi prowadzę, gdzie bardzo często, kiedy mówię, dobra, dziękuję, pięknie, jesteście wolni, już skończyliśmy, oni siedzą, bo są wbici w fotel, bo sobie uświadamiają, co robią, bo sobie uświadamiają, jak dużą krzywdę można zrobić drugiej osobie. No, u mnie, mojego bardzo dobrego przyjaciela, uczennica, jej brat podczas wakacji zeszłorocznych popełnił samobójstwo, skoczył z wieżowca, a dziewczynka dowiedziała się z grupy klasowej na ten temat, bo to była sensacja. Marta, twój brat nie żyje, brat Marty nie żyje, no to tak powinno życie wyglądać? Powinniśmy położyć sobie rękę na ramieniu i wesprzeć tą osobę, czy robić sensację i pytać się na grupie klasowej. Szósta klasa podstawówki. Nie da się nauczyć takich pewnych zachowań, ale da się o tym opowiedzieć, otwierając oczy i powodując, że ktoś będzie miał moment takiej refleksji. Młodzież naprawdę potrafi mieć też refleksję, potrafią przyjść, podziękować, powiedzieć, nie byłem jeszcze na czymś takim, bardzo mi to pomogło. Wiem, co robiłem na przykład do tej pory i nie będę tak już robił.
2: Dzień. Kiedy spuszczałeś powieki, patrząc na cudze cierpienia, dziś wyciąga się telefony w takim razie?
3: W jakiś sposób tak. Robimy to bardzo często nieświadomie. Nie mamy takiej świadomości. No mem internetowy wydaje nam się jakąś fajną, śmieszną historią. Chociażby mem z mojego rodzinnego miasta, mem chytrej baby z Radomia. No, ale nikt się nigdy nie zastanowił, jak ona się czuła, albo jak się czuła jej rodzina, kiedy jej babcia albo jej mama była, ich mama była wyśmiewana przez cały polski internet. A mem chytrej baby z Radomia to był rok 2012 i od prawie 14 lat wszyscy o niej pamiętają. Dzisiaj, kiedy bym pokazał osobom, które tutaj były na sali, trzy zdjęcia trzech, no powiedzmy, takich wiekowych pani, wśród nich byłaby ta pani, to wszyscy by rozpoznali ją w sposób prawidłowy. Stała się legendą internetu, ale zupełnie niezasłużenie, jeżeli państwo sobie poczytają na temat tej historii albo gdzieś pogrzebią w internecie.
2: Mało było tych konkretnych takich gotowych rozwiązań, które faktycznie już teraz można by było wdrożyć. Jakie pan by sugerował?
3: Jeżeli chodzi o dostęp do takich treści, to jest dostęp wiekowy, tak? W jaki sposób moment, w którym mamy na przykład chociażby tą pornografię rzeczoną, dostęp przy jakiejś konkretnej granicy wieku, konkretnym sprawdzaniu tego, jaki jest ten wiek. Druga sprawa, mamy też bardzo dużą ilość potem influencerów. No i problem też możliwości zgłoszenia tych osób gdzieś, tak? Na podstawie czego mogę ich zgłosić, gdzie ich mogę zgłosić, bo dzisiaj, kiedy będziemy mieli obydwoje przestępstwo w postaci na przykład fałszywego blika, to my, czy też fałszywej strony banku, to ja się zgłaszam do CERT-u, cert.pl, informuję, że była fałszywa strona, podaję link, CERT ma procedury. A gdzie mam podać procedury, albo gdzie mam zgłosić patologię w sieci? Do pierwszego lepszego posterunku? No i co mi pan policjant powie? Z jakiego powodu ja to zgłaszam? Nie jestem stroną w sprawie, albo no to też wiąże się też z kosztami, z czasem, z wizytami, z tłumaczeniem, ze świadkami, ze wszystkimi innymi rzeczami, ale gdyby była taka możliwość w jakiś sposób odgórna, czy też instytucja, gdzie zgłaszamy na przykład treści, które są takie, a nie inne i dzięki temu możemy na przykład sobie kontynuować dalszą pracę, oni robią. Jesteśmy takimi, powiedzmy, sygnalistami w internecie, tak? I wtedy ma to jakiś sens, żeby jakaś instytucja tym się odgórnie zajmowała.
2: Taki dialog jest już prowadzony?
3: Jestem po rozmowach z jedną z pań minister. No, rozmawialiśmy tak na razie bardzo ogólnie. Jest na ten moment sprawdzane, czy nasza konstytucja w ogóle na to pozwala, czy da się w jakiś sposób to zrobić. Na przykład Włosi próbowali zrobić taką historię, żeby nadać na przykład taki jakby ranking, tak? Powiedzmy, nie wiem, jakieś kolory, zielona kropka, czerwona kropka, to już jest coś, co jest takie niepożądane. I w jaki sposób oznaczać tych patoinfluencerów, czy też osoby, które złe rzeczy robią w internecie albo bardzo niepoprawne. Natomiast no, w Polsce też jest oznaczenie gier w postaci PEGI 16 czy tam 12 i tak dalej, ale to jest tylko rekomendacja. Nie jest to wskazanie. Jeżeli dziecko chce kupić grę, która jest oznaczona jako PEGI 16, to sobie ją kupi. To jest tylko rekomendacja do rodzica. Słuchaj, rodzicu, tu może być coś nie tak, nie? No ale to znowu wracamy do tego punktu, jak kontrolować dzieci w sieci, czy rodzice zaglądają do tego internetu i patrzą, co dzieci robią.
2: Ale jest możliwość, że taka jednostka jakby weryfikująca będzie za jakiś czas obecna.
3: Trwają rozmowy, to są jakieś pomysły takie, które możemy jako NGO-sy zgłaszać, natomiast na jakim to dalej będzie etapie, czy uda się to zrobić, to ja mam tego bardzo dużą nadzieję.
1: A konferencja była odpowiedzią na potrzeby rodziców, dodaje jedna z mam dziecka ze szkoły podstawowej numer 10.
4: Myślę, że przede wszystkim musi być to działanie rodziców, którzy odpowiednio zaopiekują się swoimi dziećmi, czy na przykład będą sprawdzali, z jakich mediów społecznościowych korzystają.
2: Czy faktycznie ci rodzice mają teraz trudności w tym komunikowaniu się z dziećmi i jak im w tym pomagać?
4: Ja myślę, że właśnie taka konferencja jest jakby przygotowana właśnie dla takich rodziców, którzy powinni w niej uczestniczyć, po to, żeby posłuchali, jakie są metody wychowawcze albo sposoby pracy z dzieckiem. Myślę też, że jeżeli rodzice spędzają odpowiednio dużo czasu i edukują własne dziecko oraz własną postawą pokazują, jak powinno dziecko się zachowywać w szkole i w otoczeniu publicznym, to jest chyba najlepsza metoda wychowawcza.
2: A jeśli już, powiedzmy, ten dom rodzinny niestety nie dowiózł tej odpowiedzialności, to dziecko już stoi samo w jakichś określonych trudnościach. Jak wspomóc placówki szkolne w rozwiązywaniu tego typu problemów, ewentualnie właśnie zapobieganiu takim sytuacjom?
4: Ja myślę, że powinna zostać zwiększona liczba pedagogów i psychologów oraz zostać zwiększona dostępność do psychologów też również poza szkołą, ponieważ uczniowie niekoniecznie zawsze chcą korzystać z pomocy psychologa szkolnego, dlatego że się wstydzą.
2: Czy pani jest rodzicem może?
4: Tak.
2: Czy pani na przykład wie o tym, że szkoła może się zwrócić za zgodą rodziców o taką tego typu pomoc, że na przykład placówki szpitala, który też pomagał w trakcie tej tragedii, dokonywały już jakby takich konsultacji całych szkół?
4: Ja jako rodzic tak i zarówno ja, jak i moje dziecko, które chodzi do szkoły podstawowej numer 10, z takiej pomocy skorzystało.
2: Jakie są pani odczucia, jeśli chodzi o tą formę wsparcia?
4: Nasze dziecko nie wymagało długodystansowej terapii, ale samo zgłosiło się do nas z prośbą o pomoc, ponieważ uczestniczy w treningach razem z bratem zabitej dziewczynki. I jeżeli chodzi o tą pomoc, to uzyskaliśmy ją bardzo szybko. Czyli praktycznie tego samego dnia psycholog z MSWiA zadzwonił do nas.
1: A tematem zajmowała się nasza reporterka Diana Suseł. A teraz przenosimy się do Szklarskiej Poręby, która idzie z duchem Smart City. Już wkrótce kierowcy zaparkują nie tylko łatwiej, ale też szybciej. A wszystko, ponieważ miasto pod Szklarnicą wprowadza system telemetrycznych pomiarów na parkingach, który na żywo pokaże, ile czeka wolnych miejsc w popularnych lokalizacjach, mówi burmistrz Szklarskiej Poręby Paweł Popłoński.
5: Chcielibyśmy, aby te informacje o zajętości parkingów pojawiały się w aplikacjach typu Google Map albo mapy.com. Także zanim ja dojadę do Szklarskiej Poręby, mogę sobie, tak jak do tej pory, na przykład możemy to obserwować, jeżeli chodzi o korki, już wiedział, czy jakieś parkingi są jeszcze dostępne, czy należy kierować się w inne miejsce i gdzie.
1: Wszystko ma kosztować blisko 2,5 miliona złotych, a kierowcy będą mogli w aplikacji w czasie rzeczywistym sprawdzać dostępne miejsca.
5: Zaczynając od wjazdu do Szklarskiej Poręby, mamy już parking na ulicy Prusa, mamy parking przy ulicy Turystycznej za Netto, później mamy parking przy ulicy Okrzeja, w zasadzie Kilińskiego, tutaj przy Kamiennym Kręgu. Później oczywiście tym systemem parkingowym chcielibyśmy objąć te najistotniejsze, przynajmniej w sezonie zimowym, parkingi przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Szklarnicę.
1: Dodaj burmistrz, nowy system obejmie 8 największych parkingów miejskich. W tym magazynie to wszystko. Życzę udanego dnia i do usłyszenia w kolejnych magazynach lokalnych Radia SK2. Błażej Stachewicz.
6: SK2. Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam bardzo serdecznie. Wraz ze mną jest Piotr Słowiński. Cześć Piotrku, witam
7: cię
1: gorąco.
7: Cześć, dzień dobry państwu.
1: Rzecznik Karkonoskiego Parku Narodowego. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o parku. Trochę luźno, trochę też skupimy się na tym, po co nam ten park w ogóle jest. No i to będzie moje pierwsze pytanie. Piotrze, jaka jest idea Parku Narodowego?
7: Parki narodowe, najkrócej mówiąc, chronią przyrodę, czyli chronią obiekty i procesy, no i służą do tego, by przyrodę udostępniać i to w taki sposób, żeby tej przyrodzie nie szkodzić albo możliwie najmniej szkodzić. To są najbardziej atrakcyjne i wartościowe obszary przyrodnicze w Polsce, które zostały objęte ochroną i to jest zaledwie 1% powierzchni kraju, 23 parki narodowe, może będzie 24 albo część innego parku z tą Dolną Odrą, zobaczymy.
1: Powiedziałeś 1%, a turystom często się wydaje, że jednak ten park zabiera cały ładny teren, wszystkie góry i tam trzeba się trzymać regulaminu, no i nie wszyscy chyba są z tego powodu zadowoleni.
7: Chyba nie ma takiego regulaminu, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo każdy wyobraża sobie zabawę na swój własny sposób. Przyjmijmy, że ktoś będzie chciał pojeździć na nartach z latawcem. Prawda? Takim napędowym, dużym latawcem na drążku, to ma swoją nazwę i tam na równi pod śnieżką jest super. No i ten człowiek powie, no komu to przeszkadza, przecież tam nic nie ma, śnieg tylko jest, on sobie pojeździ, nikomu szkody nie zrobi. No i faktycznie, tylko że nas odwiedza 2,5 miliona ludzi rocznie i tylko 1% z tych 2,5 miliona osób niech wpadnie na fajny pomysł, żeby popływać, pojeździć z żaglem. To się okaże, że tej równi zabraknie, żeby tam się wszyscy pomieścili, nie? Już nie mówię o przyrodzie, która się musi wtedy gdzieś przesunąć, a to już nie ma gdzie się przesuwać, bo to jest właśnie ten 1% powierzchni kraju, ten ostatni 1%, do którego ta natura jest przesunięta. No te cietrzewie takie, niektórzy mówią, że nikt ich nie widział, a wszyscy o nich mówią, czy trochę jak duchy, albo jak yeti. Ja widziałem. I faktem jest, że jest ich ze 150 w Polsce i to są ptaki, których wielu ornitologów w Polsce na własne oczy nie widziało. Ultra rzadka rzecz na krawędzi wyginięcia, z perspektywą niekorzystną. No i te karkonosze z jakichś powodów są ich jedną z ostatnich ostoi w kraju, tak? Nie dlatego chyba, że tu 2,5 miliona ludzi przychodzi i jest gęsta sieć schronisk, bo one raczej cię trzewią potrzebne nie są, tylko dlatego, no, że jest taka przyroda, jaka im pasuje, a więc ta przyroda bardzo podobna do tej, jaka jest w okolicach koła polarnego. No i tak to działa. No, po coś te parki narodowe są? Po to, żeby chronić najważniejsze obiekty przyrodnicze, a takie śnieżne kotły schronili już Niemcy, bo to oni wprowadzali pierwsze rygory ochrony, czyli Szafgoczowie, pierwsze rygory ochrony przyrody w Karkonoszach, a po wojnie park miał mieć no 4 razy więcej powierzchni i co przeważyło, że nie ma, no względy przemysłowe, ktoś wpadł na pomysł, ale zabraknie drewna do tartaków, a z czego my będziemy robić papier? A ludowa ojczyzna nie będzie się rozwijać. No więc jakoś tak wziął ktoś kartkę i długopis i wyznaczył granice parku, także żaden, nikt nie rozumie, nie powiem, że przyrodnik, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego w tym miejscu zaczyna się park narodowy, a nie na przykład niżej, dlaczego tylko skrawek doliny u góry jest objęty parkiem, a cała na dole to nie. Ja nie umiem wyjaśnić, nikt nie umie. Jedyny powód to był właśnie ten gospodarczy, nie, że no, bo zabraknie drewna. Teraz oczywiście te powody powiększenia, czy też takiej negacji powiększenia pomysłów na powiększanie parków narodowych są różne, bo całkiem zrozumiałe naprawdę, że koledzy z Lasów Państwowych boją się o pracę, o przyszłość, o to, co z nimi będzie, jak się połączy kilka nadleśnic w jedno, a wtedy tak by musiało się stać. Bardzo zrozumiałe powody niepokoju, bo przecież leśnicy zakładali parki narodowe. To nie jest tak, że to, nie wiem, ktoś przyszedł z ulicy i powiedział, no to będzie teraz park i wziął ołówek, cyrkiel i wykreślił kółko, nie? Tak to nie działa. No więc leśnicy dostrzegali i dostrzegają te walory. Oni, koledzy z lasów, uważają, że parków wystarczy i że ta wielkość jest w porządku, a niestety stało się to też przyczynkiem podziału ideologicznego, bo są ci, którzy są za, to reprezentują pewne poglądy polityczne, ci, którzy są przeciw, to również pewne poglądy polityczne, tak to się jakoś utarło. To jest strasznie niedobrze dla przyrody, bo weźmy sobie no nawet nie tego cietrzewia, żeby już nie było, ale nie wiem.
8: Sokoła.
7: Sokoła wędrownego, dobra, niech będzie z gniazda na śnieżnych kotłach. No i co go obchodzi? Ja chcę młode wychować, a nie tam, że my tutaj bardziej lewicowi są ci, a tamci bardziej prawicowi, albo jacyś jeszcze inni. Naprawdę z tej perspektywy przyrodniczej to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. I myślę, że ci ludzie, którzy po górach chodzą, spacerują, wędrują, no to to, że ich też nie obchodzi tak naprawdę, jak te podziały przebiegają. To jest tak, że to widać w miastach wokół obszarów chronionych. Bardzo chętnie jest podkreślane, że na przykład działka przy granicy Parku Narodowego. Od razu bonus do wartości razy dwa, prawda? Mhm. A z drugiej strony, no nie, ten park to wszystko nam blokuje. To jak to jest? To te działki są więcej warte, dlatego że park blokuje? Czy to, co park im zablokował, nie? No,
8: my chcemy korzyści, nie chcemy obowiązków.
7: Oczywiście,
8: tak
7: się,
8: to jest naturalna ekonomia.
7: Naturalne, że jakby ktoś inny zapłacił za te nasze obowiązki, byłoby super. Więc to jest i ten biznes z pieniędzmi, on oczywiście będzie przeciw powiększaniu parków narodowych, takich jak Karkonoski, bo w przypadku Dolnej Odry to umówmy się, że chodzi o ten pas ziemi między dwoma odnogami rzeki, gdzie są trzcinowiska i trochę zaniedbane jazy, które trzeba by odnowić, żeby tam ta woda się zatrzymywała, żeby to życie sobie fajnie trwało. I tam nic nie ma, żadnego domu, żadnego, no nic, nie? To jest po prostu kawałek niczego.
8: No ale w Kotlinie Jeleniogórskiej już...
7: Ale w Kotlinie Jeleniogórskiej, prawda? Już tak. I
8: czyli tam jakby ten park wchodzi troszeczkę w tą przestrzeń miejską.
7: U nas. No może tak, nie miejską, bo
8: zamieszkałą.
7: Moje wrażenie jest takie, miejska, że to obszary zamieszkałe mocno by się chciały wedrzeć w park, że to tak jest, a nie odwrotnie.
8: Po swoją drogą.
7: Że taka jest ta presja na każdy atrakcyjniejszy fragment miejsca z widokiem, z obszarem chronionym, z jakimś takim, że nikt inny nam tam nie wejdzie, bo nie dostanie zgody, prawda? To wtedy,
8: no
7: wtedy
8: się,
7: ta wartość działki nagle...
8: Że sąsiad ci nie przesłoni na przykład widoku na górę.
7: To już robi wartość, więc to jest bardzo takie... Też, no jakby jasne, że ci, którzy już tam mieszkają, na przykład, to oni by nie chcieli nowych sąsiadów, nie? I już by woleli, żeby był zakaz i koniec i żeby było tak. A ci, którzy mają działki i je podzielili, bardzo by chcieli, żeby mogli je jeszcze sprzedać i dobrze na nich zarobić. Zwyczajna rzecz. I teraz weźmy pod uwagę tylko determinację. To determinacja tych, którzy mają te działki i perspektywę 2 milionów złotych do zarobienia jest większa niż tych wszystkich, którzy mówią, a ja bym chciał ładny krajobraz zachować, nie? Bo ci od ładnego krajobrazu to nie przyjdą protestować, nie będą pisać.
8: No, determinacja, czas, zasoby.
7: Tak, zasoby, które trzeba w to zaangażować. Ten człowiek, który ma perspektywę zarobku, on naprawdę będzie bardziej agresywny w swojej kampanii, w tym, co ogłasza. I to jest zrozumiałe. I tutaj pojawia się właśnie, to są te rysy na wizerunku obszarów chronionych. Nie chodzi o Karkonoski Park Narodowy, bo ja mam wrażenie, że mimo pewnego niepokoju w otoczeniu, to jednak relacje z parkiem są poprawne w większości mieszkańców i to, co mówi dyrektor parku Andrzej Raj, raczej nie ma perspektywy na to, albo nawet na pewno nie ma perspektywy na to, żeby park się powiększył wbrew woli mieszkańców. Mhm. Ale też powiem, że to nie jest tak, że u nas nie wolno na jagody albo na grzyby, bo mamy obszary, na których wolno na jagody i na grzyby. One są wyznaczone, są wytyczone, także to, co tam przeciwnicy podnoszą, że park to wszystko zabrania, to nie jest prawda. Nie wszystko.
8: Te zakazy, które najczęściej są łamane.
7: Zakazem, co do którego łamiący często nie zdają sobie sprawy, jest palenie tytoniu, ponieważ jest to w parkach narodowych zabronione, z wyjątkiem stref, w których można to robić, a te strefy najczęściej są przy samych schroniskach, żeby tam ci biedni palacze swojemu nałogowi mogli się oddawać. Zakaz używania otwartego ognia, i tu każdy raczej rozumie, rzadko się zdarza jednak, no żeby ktoś palił ognisko gdzieś po prostu centralnie.
8: No to są chyba bardzo rzadkie przypadki, tak, o których czytamy, słyszymy.
7: Tak, bo już w takiej strefie, w strefie wypoczynku, gdzie idziemy, są ławki, to tam ten kocher sobie można użyć i wodę zagotować. Chociaż większość osób ma termosy, bo to też nie są takie wielkie góry i od schroniska do schroniska nie jest tak daleko. I to jest najczęściej łamany zakaz. Drugim takim zakazem jest zakaz hałasowania. Najczęściej łamanym. Więc niekiedy jest to muzyka, którą ktoś potrafi sobie nie wiadomo dlaczego głośno puszczać na szlaku.
8: No góry bez muzyki.
7: To wiadomo, tak, musi być najlepiej góralska. I to się zdarza i również spotkałem się z tym przy niektórych schroniskach. Nie to, że gospodarze schronisk, oni naprawdę mają świadomość, ale ci ich goście siedzą sobie na zewnątrz i coś sobie tam puszczą, tak, że to utrudnia życie wszystkim. Nie chcę wyglądać na starego Ramola, ale to najczęściej dość młodzi jednak, tak, im jakoś to mniej przeszkadza. I te zakazy są łamane z powodu raczej nieświadomości. Nie wierzę, że to chęć szkodzenia przyrodzie by z takimi ludźmi wędrowała, nie?
8: To jest chyba troszeczkę takie zwyczajne zachowanie z miasta przeniesione w góry, gdzie
7: tak, no... tak. Z tym się często spotykam, typu proszę pana, a dlaczego tu nie ma kosza na śmieci, nie? To było pytanie zadane mi na Sowiej Przełęczy i mówię tak, no nie wiem, może dlatego, że tu nie ma jak przyjechać śmieciarką, nie? Po prostu dlatego, no ale tak naprawdę to nie ma dlatego, że kosze na śmieci, takie powiedzmy sobie przy szlaku, powodowałyby, że ludzie by tam śmieci donosili. A nam zależy, żeby ludzie zabierali
8: je ze sobą.
7: Tak. I
8: no, kosz na śmieci w górach jest na plecach.
7: Na plecach. Oczywiście każdy rozsądny człowiek wie, ja wiem, że warto sobie worek jakiś wziąć albo te torby takie na śmieci specjalne, żeby to się nie wylało w plecaku, bo to resztka z jakiejś puszki czy z czegoś lubi się wylać i nam coś pobrudzi. Ale ludzie, którzy chodzą, sobie z tym radzą. I to są takie często łamane. Schodzenie ze szlaków. I to też są, podzieliłbym to trochę, bo jedno to jest to, że jakby my, kozacy, nie boimy się niczego i pójdziemy szlakiem zamkniętym, chociaż jest lawinowy i tutaj przecież przejdę, bo przejdę, prawda, dlaczego miałbym nie przejść, przecież szlak namalowany. Nie wiem, jaki jest powód, nie chcę tego oceniać, bo to jest tak, że ci ludzie podejmują ryzyko świadomie albo
8: często... Mi chodzi o to, że często jest takie myślenie, przesada.
7: Że ktoś, my przesadzamy, ktoś, tak? Wprowadzając zakazy.
8: Tak, że widocznie ktoś tutaj dmucha na zimne i przecież można przejść.
7: Można.
8: No, ale to też jest nieznajomość ryzyka.
7: Tak, i... można, bo to wiadomo, że można przejść, ale nie zawsze. No i wtedy
8: różnie może się to skończyć.
7: Niestety mamy te informacje takie tragiczne. Rocznica wielkiej tragedii w Białymiarze. To jest ta część ludzi. A więc ci, którzy uważają, że są świetnie przygotowani i ich zakazy mniej dotyczą i oni sobie podejmą ryzyko i przecież góry są po to, żeby po nich chodzić. Drudzy ludzie to są ci zupełnie nieświadomi, którzy nie do końca nawet wiedzą, gdzie są. I to historie prawdziwe, typu wezwanie do GoPro, jest 21 i wezwanie jest gdzieś Sowiej Doliny, z jakiegoś zakamarka, gdzie w ogóle o tej porze roku to raczej ludzi nikt by się nie spodziewał. No, okazuje się, że oni wzięli telefon, strzałka im pokazała azymut na Śnieżkę i poszli, nie? No
8: to takie spontaniczne wypady często.
7: Najpewniej tak, bo nie byli przygotowani ani do biwakowania w górach, ani do tego, żeby się nocą gdzieś okopać, zatrzymać, rozpalić ogień, bo tu już nie chodzi wtedy o to, co wolno robić w parku, co nie, tylko żeby przeżyć, nie? No to tak naprawdę wezwaliby tę pomoc. No i to dżinsy, na przykład świetna odzież jest do chodzenia po mokrym śniegu, po pas, polecam każdemu spróbować.
8: To o czym mówisz, to jest taki absolutny brak zrozumienia tego, co nas czeka, kiedy wejdziemy te, no nie wiem, około 800 czy 1000 metrów powyżej poziomu morza.
7: No tak, na dole jest też park, prawda? I tam w tym parku jest ciepło, kwitną jakieś rośliny i w ogóle jest fajnie, a na górze jest zima i czasem zima sroga. Więc to schodzenie ze szlaków ma też różne oblicza, tak? Nie za każdym razem bym chciał mówić, że to tak krytykować w czambuł, że poszli, bo kozaczyli. Czasem zawiniła edukacja. Nie mamy edukacji turystycznej w Polsce, nie mamy edukacji takiej, gdzie ktoś by się mógł dowiedzieć, że w górach to jednak może być inaczej, że to niekoniecznie jest park szczytnicki.
8: No często turyści, którzy trafiają w Karkonosze, no te liczby, o których mówiłeś, 2 miliony ludzi chociażby rocznie.
7: Tak, to wystarczy,
8: na Śnieżkę,
7: że naprawdę.
8: To już pokazuje skalę, prawda? No. Więc na pewno dużo osób może się zdarzyć, które nie mają świadomości, nie wiedzą, no bo skąd mają wiedzieć? Ja też parę razy byłem zdziwiony, jadąc autem na letnich oponach na okraj, że u nas jest 20 stopni, a tam już jeszcze śnieg na przykład.
7: No to śnieg, prawda?
8: I nie da się przejechać, no, prawda?
7: Więc trzeba się z pokorą do gór podchodzić. I to jest też chyba kłopot taki, że nie uczymy, jak się wycofać, bo można przyjąć różne scenariusze, łącznie z tymi, którzy się tam na sucho hartują, czy biegają w samych spodenkach, albo w spodenkach i topach, jeśli chodzi o panie, i udowadniają, że oni tu na mrozie mogą. Oni też rzadko potrafią się wycofać i tutaj później GoPro ich musi znosić do schroniska, żeby się ogrzali, ale to jest taka umiejętność w górach, która jest bardzo istotna. Szacowanie tego, tak jakbyśmy szli z dziećmi, prawda? I tych dzieci życia byśmy nie chcieli ryzykować.
8: Wiem,
7: oczywiście, zbywają różne zachowania, ale mówię o takich odpowiedzialnych zachowaniach. Idziemy i tak się zastanówmy, co byśmy teraz zrobili, jakbyśmy byli z dziećmi. Czy byśmy dalej szli, czy jednak byśmy powiedzieli, dobra, dość, wracamy. Jeśli nasz umysł mówi, powiedzielibyśmy raczej dość, to się zastanówmy, czy nie wrócić, nie? To znaczy, że te warunki są naprawdę na tyle trudne, że nie chcielibyśmy w nie wpakować naszych dzieci. To jest taki fajny sposób. Takie problemy z użytkowaniem karkonoszy, jak nie wiem, jeżdżenie pozatrasowe. Jest to problem także wynikający z tego, że po różnych stronach granicy, czyli w Polsce i w Czechach, trochę jest inne podejście do tematu.
8: A do tego też chciałem jeszcze nawiązać.
7: No i u nas po prostu nie wolno. Pozwalamy wzdłuż szlaku, powiedzmy sobie, żeby nie jechać dokładnie tą ścieżką, gdzie jedą ludzie, bo ona jest raz, że ubita, dwa, że wyślizgana, trzy, że na tych naptach skiturowych nie będzie tam prosto się zatrzymać i łatwo o kolizję, a pieszy ma pierwszeństwo, to pozwalamy tuż obok szlaku zjechać, żeby to było racjonalnie też, nie dajmy się zwariować. No ale nie chcemy mieć ludzi w tych obszarach na nartach, gdzie jest gdzie nie ma tych szlaków, gdzie są takie tereny, gdzie my wyłączamy szlaki z użytkowania pieszego po to, żeby dać przyrodzie szansę, a narciarze uważają, że to też ich może nie dotyczy. No to jest spora grupa, nie aż taka duża, jakby się mogło wydawać z ich niekiedy opisów, wyczynów, ale rzeczywiście jest. Drony to jest problem ciągle istotny, ale też...
8: W ogóle nie można używać dronów? Czy chodzi tutaj na przykład o komercyjne wykorzystanie?
7: Nie, w parkach narodowych jest strefa R, a więc jest to wyłącznie za zgodą zarządzającego strefą. Akurat tutaj mamy do pewnej wysokości, ale to jest wysokość daleko powyżej tej, którą można latać dronem amatorsko.
8: Czyli takiego małego również nie. Drona, żeby sobie porobić zdjęcia, pokazać...
7: Również
8: ludzi, nie powinniśmy tego
7: również
8: robić.
7: Nie. Powodów jest trochę. Więc mamy w regulaminie to zapisane, że jak ktoś chciałby, to musi uzyskać zgodę. A żeby uzyskać zgodę, musi spełnić określone warunki, wnieść stosowną opłatę, mapę pokazać, gdzie on chce latać.
8: To jest skierowane
7: czasem
8: raczej do zawodowych.
7: Do wszystkich. Do wszystkich. Jak ktoś chce latać, to po prostu musi uzyskać zgodę i zapłacić. Bo jak ktoś chce mieć piękne zdjęcia z drona ze szlaku, czy ktoś chce mieć piękne zdjęcia przyrodnicze, to perspektywa jest jedna. Nie liczymy oczywiście akcji ratowniczych, takich ekstra rzeczy typu, no nie wiem, gospodarz schroniska chce obejrzeć dach, nie? No to przecież on nam to zgłosi i my to przełkniemy, to nie jest problem latania dronem nad dachem schroniska, nie? To jest kwestia, jest ważny powód tego latania i to jest zdroworozsądkowe. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy kocioł polodowcowy, w tym kotle mamy gniazdo rzadkich ptaków, no i ktoś, nie mówię, że świadomie, wlatuje tam sobie dronem, płoszy te ptaki, samica porzuca młode. Strata dla nas, z naszej perspektywy przyrodniczej, nieodwracalna, okropna, bezsensowna, której łatwo można było uniknąć. Mhm. Wyobraźmy sobie te obszary, gdzie mamy te wspomniane cietrzewie, prawda? I znów wlatują drony, w tym czasie koguty toczą sobie tam te swoje batalie, prawda? Te najstarsze koguty, najbardziej doświadczone w bojach,
8: tak,
7: rządzą arenami, te młode gdzieś tam się po bokach bujają i czekają na swoją okazję, żeby tam temu ważniakowi rzucić wyzwanie. Nie, i tu nagle coś im wlatuje, coś się płoszy, one przecież nie wiedzą, co to jest, nie? I więc to jest kolejna strata. Nie powiem, że wchodzenie ludzi jest gorsze, bo jest, jeśli chodzi o cietrzewie, bo cietrzewie potrafią umrzeć na zawał, tak po prostu, nie? Ze strachu i do tego zrywają się, jak są nawet zimą zagrzebane w jamkach pod śniegiem, zrywają się w powietrze z niczego. Mamy gładką powierzchnię śniegu i nagle wystartują stamtąd ptaki w powietrze, ale ich to kosztuje gigantyczną ilość energii, której zimą, no nie mają jak odrobić, nie? Nikt im tam zboża nie podsypuje, one muszą jeść pączki i gliwie, no cokolwiek.
8: Czyli nam się wydaje, że nic się nie stało, a tego ptaka może kosztować to życie.
7: Tak, tak. I dlatego też te zakazy są takie istotne i my przekonujemy, że to naprawdę nie wymyślamy tego po to, żeby ludziom zrobić gorzej, nie? Albo jak ktoś mówi, że fajnie by było, żeby tu obok tego toru, tam, nie, tego szlaku pieszego, to zrobić jeszcze tam dla saneczkarzy tor, nie? Albo dla rowerzystów tor. Bo no, nie ma możliwości, żebyśmy zrobili, podejmowaliśmy takie próby, żeby na przykład wpuścić rowerzystów, nawet w określony dzień tygodnia tylko, nie? Do linii schronisk, żeby sobie mogli dojechać, ale ruch pieszych jest taki duży, że naprawdę nie zaryzykujemy ich życia. A rowerzyści i to, że ktoś mówi, ale my będziemy grzecznie zjeżdżać i w ogóle to nie będziemy szybko, to przepraszam, ale no, może ci, którzy to zgłaszają, tak, ale na pewno będą inni, którzy zechcą sprawdzić, czy tam, jak szybko się da zjechać. Nie zaryzykujemy i dlatego no, nie ma takiej możliwości, a nie ma osobnej drogi dla rowerzystów, żebyśmy ją mogli wytyczyć.
8: No. Właśnie, tutaj często się mówi, że w Karkonoskim Parku Narodowym nie można robić tego, a na przykład u Czechów w Knapie już to jest dostępne, ale tu chyba różnice są takie, że jednak oni mają dużo większy teren i też troszeczkę inną topografię parku, czy...
7: Łagodniejsze stoki, bo my mamy te granitowe, bardzo strome, tam jest troszkę łagodniej, park jest większy, drogi asfaltowe do bardzo wielu obiektów, albo asfaltowe z końcówką mniej asfaltową i możliwości wytyczenia takich poziomicowych dróg leśnych całkiem sporo, nie? Na których można by sobie tam w miarę bezpiecznie pojeździć.
8: Czy co, my mamy tą trudniejszą część Karkonoszy pod tym względem?
7: Tak, technicznie na pewno tak. Też mamy mniej miejsc, gdzie dałoby się tak po prostu fizycznie wyznaczyć taką drogę, odizolowaną od pieszych, bo to jest jakby bez tego to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, nie?
8: Albo na tyle szeroką, żeby nie było ryzyka.
7: Nie wiem. Nie wiem, czy również koledzy z GOPR, którzy... Był taki moment, że mówili...
8: Nie, no bo na przykład mamy przecież, nie wiem, z Werowki w stronę Śnieżki, tam po czeskiej stronie, okolice Pecu, jest cyklostrada, chodzą ludzie, no
7: tak, ale to no, nie ma tam takich nastromień, nie ma tam...
8: Zgadza się,
7: nie ma
8: tutaj już graniami.
7: A jak jest kawałek stromo, no to jest kawałek, nie? A tutaj u nas jest naprawdę ostro. Więc to jest powód, dla którego... No też wyobrażam sobie taką sytuację, że zjeżdża ten rowerzysta najprostszą drogą transportową do domu śląskiego i już tam zjeżdża na ten... I przecież on nie zahamuje, jak będzie tylko mgła, jak mu z mgły wyjedzie samochód GoPru. To się nie zatrzyma, bo tam nie ma opcji, żeby ktoś stanął.
8: Jak wjedzie, to się zatrzyma.
7: No jak już wjedzie, to się... No więc to jest to takie dylematy. To naprawdę nie tak, że my nie lubimy rowerzystów.
8: Czyli
7: nie?
8: Jak jest z tymi rowerami po naszej stronie...
7: są single tracki i są drogi rowerowe do turystyki rowerowej, które są wyznaczone i one są zwykle niżej. Nie liczę przełęczy Odrodzenie, gdzie...
8: No to najsłynniejsza.
7: Tak, fajny, trudny podjazd, straszliwy, no też jechałem. Urobiłem się jak pies.
8: I... Robiłeś przerwy?
7: Ta, ja nie, też. Nie, no, na dole zrobiłem przerwę, a potem pojechałem, ale tak, kolega mi powiedział, tak, patrz na przednią oponę, w ogóle się nie rozglądaj, nic nie patrz nigdzie, nie? I to była chyba jedyna metoda, żeby wjechać. Nie?
8: Trzeba wyłączyć myślenie.
7: Nie, bo myślenie zaraz ci mózg powie, że to nie zatrzymaj się, na chwileczkę, odpocznij sobie, nie? A więc to jest taka
8: ja
7: droga.
8: Ja robiłem przerwy jednak.
7: I tam tutaj. Zobacz, że nie ma dużego ruchu pieszych, mimo wszystko, a i tak, fakt, fatalny stan nawierzchni jest tej drogi.
8: No tam się straszliwie zjeżdża.
7: Koledzy z Lasów Państwowych tam jeszcze wycinają i zwożą drewno, więc te ciężkie auta dorobiły. Ta droga jest przeznaczona do remontu.
8: Czyli wiemy jak z rowerami w Karkonoskim Parku Narodowym, a powiedz mi, co ze zwierzętami? Czy możemy wybrać się z psem? Czy tutaj też są określone szlaki? Czy raczej ten pies nie powinien się pojawić w parku, nawet na smyczy w Kagańcu?
7: Historia jest taka. Ustawa o ochronie przyrody mówi: do parków narodowych i rezerwatów zabrania się wprowadzania psów. Kropka. I to mówi ustawa. My w Karkonoskim Parku Narodowym stworzyliśmy więcej wyjątków niż reguły, do której zmusza nas ustawa, bo ustawa mówi cały park. Zresztą w Górach Izerskich rezerwaty, przez które państwo przechodzą z psami i nawet nigdy nie wiedzą, że tam nie wolno, to tam również nie wolno. Nie, i we wszystkich innych rezerwatach też nie. I myślę, że świadomość tego prawa jeszcze do wszystkich nie dotarła. I ono nie jest jakoś szczególnie mocno egzekwowane, ale u nas jest. U nas jest. I wybraliśmy takie szlaki, na których utrzymujemy ten zakaz, które przebiegają przez obszary istotne dla gatunków różnych, nie tylko cietrzewi, sokołów czy jakichś innych ptaków, ale również wilków, również takie miejsca, gdzie jest trochę więcej kopytnych, gdzie po prostu te zwierzęta mogą się schować przed ludźmi. I obecność psów tam zwyczajnie niepokoi. Są takie miejsca w Karkonoskim Parku Narodowym, że szlak od szlaku jest odległy 300 metrów. Zwierzę, żeby się schować ze 100 metrów, musi odejść, nie? No to zostaje 100 metrów między tymi dwoma szlakami. To naprawdę jest znaczek pocztowy. Jakby ktoś miał całe swoje życie spędzić na takim kawałku, to nie dałby rady. Dlatego też mamy ten nocny zakaz, kiedy jelenie wychodzą na przykład na te polany przy szlakach, żeby sobie coś zjeść, żeby, nie wiem, stadne instynkty zaspokoić, żeby uciec przed drapieżnikami albo się zwyczajnie przemieścić, bo tu oskubały wszystko, co im najbardziej smakowało, nie? To po prostu nie chcemy tam ludzi, bo niech wtedy chociaż te biedne zwierzęta mają czas. I tak to działa. Tutaj były nawet badania naukowe na temat tego, jak te zwierzaki przestawiły dobę funkcjonowania na tam bardziej nocną. I dzięki temu to się jakoś spotyka.
8: Czyli omijają ludzi.
7: Omijają. Problem z ludźmi w nocy jest nie tylko ten, że sama ich obecność jest kłopotliwa dla zwierząt. To jest oczywiste i tutaj co tu dyskutować. Nasi kochani mieszkańcy używają również latarek, które są o gigantycznej mocy oświetleniowej. Domniemywam, że ze strachu, że to jest tak, że gdzieś ten w nas siedzi wewnętrzny lęk przed lasem ciemnym, jego szelestami, jego głosem, jego pochukiwaniem i że chcemy mieć taką latarę, że w razie czego to zaświecimy tam i zobaczymy na 100 metrów wszystko.
8: Ja myślę, że to jest trochę potrzeba gadżetu, wiesz? I tak cały rok siedzimy gdzieś w naszym dużym mieście, przeglądamy różne fora, wybieramy najmocniejszą, najfajniejszą, najlepszą latarkę i potem mamy te 2 tygodnie urlopu i wreszcie jest okazja, żeby
7: to użyć.
8: Przetestować, no oczywiście.
7: Może tak być, ale one mają zwykle tryb taki najsłabszy i to naprawdę wystarczy, żeby świecić pod nogi.
8: Najsłabszy jest dla słabych.
7: No tak. Ale wystarczy po to, żeby bezpiecznie się przemieszczać.
8: No jest też czerwone,
7: nie?
8: Światło bardzo
7: jest
8: często.
7: Jest czerwone, jest zielone, jest można naprawdę stosować inne. I to wystarczy, żeby się nie wywrócić, nie? Na szlaku. I do tego to służy. Nie mamy niedźwiedzi w Sudetach, z wyjątkiem rzadkich okresów, kiedy jakiś się przemieszcza. Co roku, co prawda, w sezonie ogórkowym się pojawiają, no ale jeszcze nie udało nam się potwierdzić niedźwiedziowości niedźwiedzia, z wyjątkiem paru takich przypadków, gdzie niedźwiedź spał jedną zimę w Jarkowicach, ale to były lata 90. XX wieku, a może nawet dwie zimy. Samego niedźwiedzia też...
8: Może dziennikarze lepiej namierzają te zwierzęta od leśników.
7: Ja nie wiem, czy to dziennikarze, bo to jest kwestia bardziej taka, że to jacyś mieszkańcy, czasem nawet myśliwi, którzy mają przecież doświadczenie i obycie, nie? Gdzieś tam zgłaszają, że to się pojawił jakieś zwierzę, które ich za nim jest niedźwiedziem. Ale mieliśmy też takie historie z pumami. Pamiętasz pewnie, że pumy się pojawiały?
8: Tak, to puma była chyba pod koniec ubiegłego roku.
7: A to tam puma pamiętam, w Polsce, a puma u nas. U nas też była
8: tak,
7: puma,
8: tak. Bo pamiętam, że też policja...
7: Ja stawiam na Rysia. Ja stawiam na Rysia, jednak kot. Nie tak duży jak puma, ale jednak kot. I że to ktoś widział Rysia i tak sobie pomyślał, chociaż to krótki ogon,
8: ja
7: długi ogon.
8: Te zdjęcia, tam nie było skali, więc to mógł być dobrze taki najedzony.
7: Duży kot.
8: Duży domowy kot. Tak. Więc też.
7: Ja bym chciał, żebyśmy spotykali duże koty, te nasze naturalne, czyli rysie, bo rysie są super.
8: Wszystkie ryśki to fajne.
7: Fajne chłopaki, tak, duchy lasu. Naprawdę, one nas widzą, my ich nie. A to jest cudo. I samo zobaczenie tropu takiego, to już jest fajna sprawa, a co dopiero samego rysia. Polecam serdecznie, zresztą to nie jest tak, że w lesie nie wolno być, nie? To chodzi o to i w
8: Nawet
7: Parku Narodowym. Nawet trzeba, naprawdę. Z poszanowaniem zasad i pamiętaniem o tym, że to my... Dla nas na przykład zmiana szlaku, nie, którym wolno iść z psem, powiedzmy, mamy tam wytyczone i mówimy, tędy nie idźcie, tu nie chcemy psów, tu jest zakaz, idźcie tędy. No i z perspektywy psa, proszę mi powiedzieć, jaka jest różnica, czy on ze swoim ukochanym panem czy panią pójdzie tym szlakiem czy tym szlakiem. Przecież ten pies, jak już, jeśli w ogóle będzie lubił chodzić tak daleko, no to będzie szczęśliwy, że jest tym swoim opiekunem na tym szlaku czy na innym, dojdzie do schroniska, dostanie super przekąskę, zostanie pogłaskany za uchem. Tyle w temacie, tak? To nie chodzi o to, że pies, co musi zobaczyć akurat te widoki na tym szlaku, no przecież to nie jest prawda. I zwyczajnie bardzo bym był wdzięczny właścicielom czworonogów, żeby te ograniczenia szanowali. Także myśląc o pozostałych posiadaczach zwierząt. Jak będzie masowe łamanie zakazów, to konsekwencją co jest?
8: No, wzmocnienie
7: zakazów, tak? I będziemy, że cały park będzie wyłączony. Mhm. No i znów Czesi, też pies musi być pod kontrolą. To nie jest tak, że czeski pies może sobie biegać jak chce. Nie może. I też już coraz rzadziej widzimy takiego psa, który biega luzem. To też ma związek z tym, że no, wchodzą Czesi na szlak, który się wije jak wąż po granicy, nie? I raz jesteśmy tu, raz jesteśmy tu, więc też my tego szlaku nie wyłączymy i nie powiemy Czechom, że tu nie wolno z psami, i dlatego Polakom też wolno z psami, nie? Że dopóki nie ma jednolitej polityki po obu stronach, to musimy się dostosowywać i też traktować poważnie zarówno naszych obywateli, jak i obywateli innych krajów. To nie tak, karkonosze nie są.
8: Mi bardziej chodzi o te
7: czeskie
8: różnice,
7: nie?
8: Właśnie wynikające,
7: tak, no to na przykład,
8: z tego, że te parki są troszeczkę inne.
7: Są absolutnie inne. Mamy, nie ma zakazu nocnych wędrówek po czeskiej stronie, po polskiej stronie jest. Nie powiem, Czesi pracują nad takim zakazem. U nich jest to trudniejsze, bo
8: Polacy to chyba jednak odbierają, że KPN jest bardziej represyjny, że troszeczkę mniej dba o tego turysty, a bardziej się zamyka na powiedzmy te takie zasady, które od lat zostały ustanowione i no takie mam wrażenie, że może jest mniej zrozumienia dla tego, dlaczego tak
7: ja
8: się
7: ja myślę,
8: dzieje.
7: Że to jest tak po prostu, że u sąsiada trawa jest bardziej zielona.
8: To
7: nie? I
8: no bo mają bardziej
7: branża turystyczna z Czech mówi tak. Polska to się rozwinęła turystycznie, a my zdziadzieliśmy i zostaliśmy w XIX wieku albo co najwyżej w połowie XX. Polacy to nawet gwiazdki mają większe. No to akurat prawda, że jeśli chodzi o nasze obiekty, to one, jak mają ktoś trzy gwiazdki, to na pewno będą trzy gwiazdki, a po czeskiej stronie to niekoniecznie będą takie same trzy gwiazdki, nie?
8: No ale z drugiej strony Czesi mają te rzeczy, które pozostawały takie, jakie były wcześniej, więc też mają swój czeski klimat, więc no, rozumiem do czego
7: wszystko
8: zmierzasz.
7: Tak jest, nie? I teraz tak, mają te asfaltówki, mają te budowane w czasach budowy czeskiej linii Maginota, czyli tych umocnień, które miały chronić ich od Śląska, czyli od obecnie z polskiej strony. Więc te drogi to były drogi militarne. One konkretnie służyły. Do dzisiaj zostały. Wielu rzeczy po czeskiej stronie też nie można. Rowerami można wjeżdżać do linii schronisk, ale wyżej nie można. A na przykład tam od Białej Wody, no to jest droga i do Białej Wody można, dalej jest taki wielki znak, na rowerach nie można, nie? Mhm. Więc to nie jest tak, że wszędzie i wszystko można. Gdybyśmy porównali restrykcje, które są na tych obszarach na wierzchowinie, to one naprawdę są spójne. Co prawda, no zdarza się, że po czeskiej stronie jest na przykład wycięty fragment lasu, czyli zrobiona arena dla cieczewi i ona przylega do międzynarodowego szlaku i Czesi po swojej stronie piszą, że ten szlak jest zamknięty, nie? A po polskiej stronie jest otwarty, chociaż to ta sama droga. Więc gdybyśmy patrzyli na ich zakazy, jak one się mają do naszych, to tak trochę, no tak nijak, nie? Mhm. I niektóre nasze zapewne też do tej czeskiej stronie. No, to, że wyłączają całe duże obszary parku, do których spędzają na zimę jelenie, to pewnie większość Polaków zwyczajnie nie wie, nie?
8: Ja nie wiedziałem.
7: Tak, no a tam są takie ogromne zagrody, trochę jak, nie wiem, jak reniferów na dalekiej północy, mhm. i tam te jelenie spędzają do tych oburek.
8: Chowają na zimę.
7: Tak, bo tam też wolno strzelać do tych jeleni, nie? O. A czego u nas w parku absolutnie nie wolno, choć zdarzają się odstrzały redukcyjne czy sanitarne, jakkolwiek by to się brzydko nie nazywało, to jednak no, zdarza się tak, że nie wiem, dostajemy polecenie, żeby zmniejszyć populację dzików, które przenoszą chorobę, i to się również musi odbyć w parku, bo bez sensu byłoby, gdyby się nie odbyło. Mhm. To na szczęście już przeszłość, no ale
8: zdarzają
7: ale
8: się
7: fakt,
8: takie
7: nie? Czy typu redukcja drapieżników albo gatunków obcych, które się u nas pojawiły. No i to również się od czasu do czasu odbywa. Ja nie kocham takich rzeczy, to jest bardzo trudne i nigdy nikt w parku nie jest zadowolony z konieczności przeprowadzenia takich odstrzałów, zabijania, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali.
8: No, to, no bo park jest po to, żeby chronić zwierzęta, a nie po to, żeby do nich tam strzelać.
7: Nie tylko zwierzęta, ale zwierzęta oczywiście też. Nie?
8: Chociaż ten odstrzał czasami też służy ochronie.
7: Tak, wiem.

0: szczęście nie jest ciągłe i to się bardzo cieszę. To nawet z drzewami tak jest, nie? Że w parku mówią, że wycinamy drzewa w parku. No, w całym parku mniej niż w jednym leśnictwie, to prawda, wycinamy.
1: No, co nie jest wysoko zawieszoną poprzeczką,
0: nie,
1: mi się wydaje.
0: Nie, ale no, wycinamy takie, które na przykład są przy szlaku i wiemy, że mogłoby się coś zwalić komuś na głowę i tu nie mamy skrupułów, wiemy, że trzeba i już. No i też...
1: No bo jako bezpieczeństwo turystów też musicie dbać, nie?
0: To jest nasz obowiązek. Dyrektor, to jest też różnica między Parkiem Narodowym a tym obszarem poza, że to dyrektor parku odpowiada za bezpieczeństwo na terenie parku. Bo na przykład pan nadleśniczy nie odpowiada na terenie, na szlaku turystycznym za bezpieczeństwo turystów. Na szlaku turystycznym, to nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, odpowiada wójt i lub burmistrz. Chociaż nie wyznaczają tych szlaków z reguły. Nie, to dość zabawne, ale, no, ale to taka historia. I wtedy też wycinamy te drzewa niektóre, bo nie wiem, musimy przerzedzić stare drzewa, żeby jodły pod nimi zaczęły rosnąć, bo one potrzebują okapu. Starych drzew są driadami, tak się nazywa, takie drzewa, które potrzebują, żeby tam inne były. A później musimy tych innych trochę dociąć, żeby te już dostały światła i poszły w górę, nie? Więc to skomplikowane zabiegi, ta zmiana gatunkowa, którą koledzy w lasach też prowadzą, to jest rzecz wymagająca wiedzy, wysiłku, ale też pokory, bo tym, co sadzili te lasy 120 lat temu, pokory zabrakło. No i teraz mamy tego skutki, nie? Też te skutki takie okropne, że leśnicy, nasi koledzy z Lasów Państwowych wycinają te duże areały monokultur świerkowych, bo one zaczynają chorować, zaczynają się rozpadać i ta wartość drewna, ekonomia tutaj przesądza, za chwilę będzie skromna albo żadna, no i po prostu wycinają. Teraz ci mieszkańcy wszyscy w okolicy się nie cieszą i wcale się nie dziwię, bo ja też się nie cieszę, to nic fajnego, i, no, ale to są te błędy sprzed 120 lat.
1: Słyszałem takie określenie, że to nie były lasy, tylko plantacje.
0: I tak, i nie, bo las to nie tylko drzewa, to jest cały system powiązań między przeróżnymi organizmami, które razem tworzą unikalne ekosystemy, unikalne czasem lokalnie, a czasem regionalnie. To jest dużo więcej niż drzewa, nie? Nawet zasadzone pod linijkę. Dzisiaj koledzy z lasów już nie sadzą tak mocno pod linijkę. Już jest też tak, że po wycięciu tych drzew, i to akurat mają absolutnie rację, czekają kilka lat, czy się to samo nie obsieje. Bo jak się obsieje samo, to wtedy będzie troszkę nieregularne, będą różne gatunki, będzie się inaczej działo. Więc super. No a to znowu trochę nas wszystkich denerwuje, że mamy te łyse tam kawałki gór pozbawione drzew. Nie?
1: No i ścieżki, którymi się nie da przejść niestety, więc tego też jest...
0: Tutaj się tego nie da wytłumaczyć. To po prostu ten przedsiębiorca, który wykonuje pracę na rzecz kolegów z lasów, powinien być zmuszony do naprawienia i pozostawienia tego w stanie nie gorszym niż było. I to jest jasne. I tutaj, nie wiem, z Państwa w jednej z amerykańskich telewizji był taki program o drwalach i oni wjeżdżali na bagna i na bagnach siedzieli trochę drzew i układali te kłody, żeby po nich jeździć. I tam ktoś powiedział, że jakby się tam olej wylał, albo oni by te bagna zniszczyli, to by zabrakło im pieniędzy ze sprzedaży wszystkich maszyn, żeby zapłacić karę, nie? I to jest mechanizm, który powinien działać. Proste, każdy rozumie.
1: No, ale u nas się tego
0: albo u nas nie działa, nie? Nie wiem dlaczego. Na szczęście to nie jest nasz problem w Parku Narodowym. Ale myślę, że koledzy z lasów to nie są ludzie ani źli, ani robiący innym na złość. Oni widzą ten problem. Z jakichś powodów nie można mu jeszcze zaradzić, ale mam nadzieję, że to się uda wypracować, nie? Bo to ten podział, tacy leśnicy, parkowcy, nie? To głupie jest po prostu zwyczajnie.
1: Ale jednak jest spora różnica. No może inny interes tutaj przyświeca jednak. Inne priorytety. Ciężko mi powiedzieć.
0: Trochę oczywiście tak, nie? Bo w pracy każdy ma zadania, musi je realizować, realizuje. I koledzy je dostają, tak jak my mamy swoje zadania i je realizujemy. I ta perspektywa jest istotna też, nie? Że coś tam musimy wyrobić, zrobić, z tego jesteśmy rozliczani. A my z kolei działamy więcej tak dla przyrody po prostu, nie?
1: Piotrze, jeszcze chciałem tutaj wrzucić jedną rzecz, bo akurat trochę się rozgadaliśmy na ten temat wycinki, na tematy utrzymania lasu, ale wcześniej jeszcze padał temat bezpieczeństwa i niewiele osób chyba zdaje sobie sprawę, że właśnie bilety do Karkonoskiego Parku Narodowego, one też dbają o bezpieczeństwo turystów, chociażby wspomagając działania GoPro.
0: Odpis z każdego biletu trafia do kolegów, koleżanek.

0: dzięki temu mogą po prostu lepiej funkcjonować, nie? I bardzo nam na tym zależy, żeby tak to zostało, nie? To, bo to jest tak, że...
1: No to jest jedno chyba z takich silniejszych, głównych źródeł dotowania GOPR-u.
0: Stałych i sprawiedliwych. Mhm. Ponieważ jak jest więcej ludzi, to jest większe obciążenie ratowników i dostają z tego więcej pieniędzy. Jak jest mniej ludzi, to mają mniej pracy i dostają mniej pieniędzy. Proste? Bardzo. Oczywiście nie obejmuje to Gór Izerskich, Rudaw Janowickich, gdzie też są wypadki na wspinaczkowe, na skałkach rowerowe,
1: tu mówimy
0: narciarskie.
1: Tylko
0: mówimy
1: parku,
0: o terenie tak. parku. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy jak pies ogrodnika, nie? No fajnie, że ci ratownicy dostają pieniądze i nie mówimy im, że teraz to wy tylko u nas, nie? To było strasznie głupie. Dbamy o to, żeby koledzy mogli działać wszędzie i wspieramy ich jak możemy i też możemy liczyć zwykle na ich wsparcie. To jest tak, że to takie górskie braterstwo funkcjonuje. Nie zawsze się zgadzamy, nie zawsze musimy się zgadzać, ale naprawdę potrafimy ze sobą żyć.
1: A tu mam pytanie, bo zdaję sobie sprawę, że to akurat może nie jest kwestia, o której decyduje Karkonoski Park Narodowy, ale ciekawi mnie stanowisko parku, jeżeli chodzi o odpłatność akcji ratunkowych. Czy one powinny być odpłatne, czy raczej nie?
0: Na pewno nie. Mhm. I to jest stanowisko pana dyrektora, większości moje osobiste i większości z naszych pracowników. Czasem jest tak, że patrzymy na to i mówimy, no weszli tam, gdzie nie można, spowodowali zagrożenie, nie potrafili wyjść, 20 ludzi przez całą noc, szło im na ratunek, wyciągało ich z kłopotów, żeby no i ledwo żywych dostarczyli ich do lekarza, a oni powinni za to zapłacić, bo są głupi, nie?
1: Myślę, że wielu naszych słuchaczy może myśleć podobnie.
0: Tak. Ale jaka jest różnica między tym, który wsiadł po pijaku do samochodu, rozbił się o autobus i spowodował zagrożenie dla 20 ludzi, gdzie trzeba było użyć 4 śmigłowców i nie wiem czego jeszcze za setki tysięcy złotych, żeby życie tych ludzi uratować. Czemu nikt nie mówi, że ten pijany z auta to powinien zapłacić za akcję z własnej kieszeni? No i też by nie zapłacił, bo nie ma takiej
1: Zgadza
0: akcji,
1: się,
0: nie?
1: Ale jednak w góry idziemy świadomie
0: A na drogę to wyjeżdżamy nieświadomie?
1: Ale może jakaś kwestia ubezpieczenia jest potrzebna? Albo, no, w Czechach też chyba jest to troszeczkę inaczej rozwiązane, z tego co się orientuję.
0: Różnie jest w różnych krajach. W Czechach akurat jest tak, że czeski obywatel jest ubezpieczony, a zagraniczny mniej i ten zagraniczny czasem musi dopłacić do tej akcji ratunkowej i poszukiwawczej. I okej. To jest ich rozwiązanie.
1: Ja zgadzam się, przepraszam, że ci w słowo wchodzę, tak zgadzam się też z tym argumentem, że nie chcemy, żeby ludzie bali się zadzwonić po pomoc, bo to może być opłakane.
0: Oczywiście,
1: skutek,
0: że tak.
1: To jest,
0: nie, że ktoś
1: to jest
0: może,
1: moim zdaniem dość silny argument.
0: Ktoś nie zadzwoni, bo będzie się bał, że zapłaci, tak? Bo idzie z dziećmi i teraz będzie oceniał, czy te dzieci to już są wystarczająco wychłodzone, czy jeszcze nie. Jak się trzęsą im tylko szczęki, to jest w porządku. Jak się zaczynają robić sine, to już nie. No,
1: jednak, ale chyba jakaś taka potrzeba społecznej sprawiedliwości, że no naraził wszystkich na koszty.
0: Ratowanie życia musi być za darmo. I to naprawdę nie wyobrażam sobie sytuacji, że zaczniemy warunkować, że tego na morzu albo na jeziorze, co popłynął łódką, to nie będziemy ratować, nie? Tego w górach też nie, ale tego na ulicy i autostradzie tak. Naprawdę nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.
1: Czyli jest potrzeba pomocy, trzeba ją przynieść.
0: Trzeba ją nieść. To czy takie osoby powinny być później rozliczane z tego, że weszły tam, gdzie nie powinny być, że spowodowały zagrożenie dla siebie i dla innych? To naprawdę nie jest kwestia ratowników ani Parku Narodowego. To jest kwestia dla prokuratorów do oceny, czy taki człowiek, prowadząc na przykład kolegów i koleżanki, spowodował dla nich zagrożenie życia i zdrowia. Czy taki ktoś, kto ogłosił w mediach społecznościowych, że pojutrze idziemy tam na Golasa, na Śnieżkę i ktoś tam nawet nie umrze, ale będzie wymagał pomocy, czy to znowu nie jest robota dla prokuratora?
1: Ale chyba prokuratura rzadko się zajmuje tymi sprawami.
0: Rzadko.
1: Bo często słyszymy o wybrykach turystów.
0: Bo nie jest to tak oceniane.
1: Ja nie chcę. Może też mniej medialne.
0: Nie chcę wchodzić w praktykę państwa prokuratorów, no bo to oni wiedzą, co mają robić, jakie działania podejmować. I kiedy dojdzie do naprawdę dużej tragedii, to się wtedy prawdopodobnie wykształci jakaś linia działania wobec osób niefrasobliwych, ciągnących innych, bo te wycieczki skrzykiwane czasem nawet za pieniądze, że ktoś organizuje wspólne wejście i tam, no to są ewidentnie już takie działania, że ktoś czerpie z tego korzyści i...
1: No ja znam osoby, które komercyjnie się zajmują takimi
0: czerpią takimi korzyści i więc no, powinny wziąć za to odpowiedzialność. To nie jest tak. Oprócz tego, że do parku to można z przewodnikiem, grupą, to, no to jeszcze mamy sytuację taką, że ktoś może sprowadzić zagrożenie życia i zdrowia dla uczestników swojej własnej wycieczki. I wtedy sądzę, że to nawet nie muszą być jakieś tragedie typu, że 5 osób zginęło, ale że będzie, no nie wiem, poważne odmrożenia, że to będzie zawiadomienie, bo ktoś, ten pokrzywdzony, uzna, że na przykład fajnie będzie uzyskać odszkodowanie i najpierw uzyskać skazanie. I to się po prostu zacznie dziać, nie? I tyle. Bo no, trudno jest mówić, że park odpowiada za bezpieczeństwo, dyrektor parku, i on ma zapewnić tym ludziom, którzy idą tam, łamiąc przepisy parku.
1: No bo to są, no, te przepisy są jakby, żeby gwarantować bezpieczeństwo.
0: One są, jak ktoś będzie szedł szlakami otyczkowanymi i otwartymi, to lawina raczej na niego nie spadnie, ponieważ przez lawinowe obszary te szlaki nie prowadzą. Nie, więc tak to działa, no i zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast policja zajmuje się lataniem dronami i takie postępowania są. Sądy również. I to jakby może jeszcze chwilę temu wydawało się niepoważne, że za tam takie drony tam sobie polatają. Od kiedy jest jednak wojna w Ukrainie, to sądzę, że wiele osób zaczyna się zastanawiać, do czego takie drony mogą być używane i czy naprawdę to jest bezpieczne, że one tam latają. I pojawiają się przepisy dotyczące ochrony granicy, co takim dronem można by przenieść na drugą stronę. Naprawdę to się zaczyna robić trochę poważniejsze, niż wydawało się na pierwszy rzut oka, nie? A ta strefa R, czyli strefa zakazu lotów, myślę, że akurat no, dobrze temu służy, temu, żeby to chronić.
1: Tak rozmawiamy o turystach, o bezpieczeństwie, o przepisach, o łamaniu tych przepisów. Z perspektywy dziennikarza, turysta wchodzący w góry, na Śnieżkę, w Karkonosze, bardzo często wygląda kuriozalnie. To są Japonki, to jest dziecko w wózku, to jest łamanie przepisów, piwo w ręku, papieros i głośna muzyka, bo no to są takie najbardziej kolorowe przykłady, o których najczęściej się wspomina. Czy z perspektywy pracownika parku jest podobnie, czy jednak to są tylko takie przypadki i raczej rzadko się zdarza, żeby taki turysta był na tym szlaku? Tylko on jest najbardziej widoczny.
0: To też jest tak, że ich oczywiście najbardziej słychać i widać, nie?
1: Chociaż jednak skala tych turystów jest coraz większa, coraz góry stają się coraz bardziej dostępne, coraz więcej osób, które nie mieszkają w górach, pojawiają się w tych górach, więc...
0: Jeśli chodzi o sprzęt i możliwości i to, co ludzie noszą na sobie, to mam wrażenie, że to się naprawdę poprawia. Klapki, szpilki, może się i zdarzają. Trampki i sandałki też się zdarzają, nawet po śniegu. Czasem jest tak, że ktoś powie, ja na szczycie Śnieżki, człowiek w sandałach, a on wjechał koleją od strony czeskiej na szczyt, nie? I sobie tam jest w sandałach, bo jest ciepło i w ogóle mu to nie przeszkadza, nie? I też jest spoko. Więc nie zawsze należy tak robić awanturę o coś, czego nie ma. Nie ma przepisów, które mówią, że nie można w klapkach, nie? Nie ma. I też nie bardzo sobie wyobrażam sytuację, że nawet nie pracownicy parku, ale wolontariusze będą stali i mówili, no nie, tak proszę nie iść.
1: Proszę ubrać te kapciuszki.
0: Tak, tu mamy jakieś inne budki, pani przymierzy, może ten. No to jak to zrobić, nie? To się nie da. Co do głośnej muzyki, co do papierosów i alkoholu, oczywisty problem dostrzegany przez nas. Na szczęście...
1: Skala już zauważalna.
0: Zauważalna, ale myślę, że wraz ze wzrostem zamożności Polaków, a to jednak no, gołym okiem widać, mniej osób decyduje się na spożycie alkoholu na szlaku. Młodzi ludzie w ogóle rzadziej sięgają po alkohol i to jest fakt. To po prostu to tak działa, nie wiem dlaczego.
1: Świadomość wzrasta, mi się wydaje, troszeczkę w społeczeństwie.
0: Być może mają innych bodźców dużo, innych możliwości sporo. Nie, i to nie chcę się nad tym zastanawiać, ale jest to zjawisko, że czterech kolegów z pracy usiądzie na środku szlaku, a to się przecież kiedyś zdarzało, i rozpracowuje butelkę alkoholu, to naprawdę widok coraz rzadszy.
1: Czy góry trzeźwieją?
0: Góry może nie trzeźwieją, ale to jednak się odbywa gdzieś w schroniskach, w hotelach. Jak już to tam z termosiku sobie coś pociągną, ale to nie jest taka skala, żeby się martwić. Poza tym ci, co są jednodniowo, to na dole mają auto, coś z tym autem trzeba zrobić, te same kłopoty. Spać trzeba by na górze, a to miejsca nie ma, nie? To, więc to, no, to nie jest takie masowe. Co do papierosów, no to już zgłaszałem, to jest... Na szczęście też coraz mniej osób pali, ale ci, co palą, to w ogóle w dalszym ciągu chyba uważają, że to nie ma problemu, nie? Że przecież on tu nikomu na wolnym powietrzu, to nikomu nie szkodzi. Dramatycznie złoszcząc wszystkich tych, którzy się wspinają pod górę, ledwo dyszą, a tu jeszcze jakiś dym z fajek, nie? No, koszmar po prostu, koszmar. I, ale tu też jest bardzo pozytywne zjawisko. Ci, którzy dyszą pod tę górę, przychodzą do tego pana, panie, albo pani, weź, zgaś to. Lepiej dla ciebie będzie, jak zgasisz, bo my ci zgasimy, tutaj jest nas więcej, nie? I ci ludzie zaczynają rozumieć, że to nie jest mile widziane. I oczywiście pewnie ruszą coś pod nosem, ale gdzieś tam zaczyna się układać taki model, że to palenie na szlaku jest passé, że to nie jest fajne, że to jest coś złego.
1: I jeszcze ostatni temat, o który chciałem zapytać, dość ogólny. Co się będzie działo z parkiem w najbliższych latach? Czy możemy powiedzieć o jakichś kierunkach rozwoju, kierunkach zmian? Mówi się o tym, że park może się troszeczkę rozszerzać, raczej nie będzie się zmniejszał. Czy jesteśmy w stanie zauważyć jakieś tendencje, jeżeli chodzi o zmianę formy turystyki w parku, zmianę wyglądu parku narodowego, ewentualnie zmianę filozofii, która towarzyszy KPN-owi?
0: To jest wbrew pozorom trudne pytanie, bo czy park będzie się powiększał? Nie wiem. To zależy od bardzo wielu czynników, od woli mieszkańców okolicy. Ja myślę, że dojdzie do takiego momentu, że oni powiedzą: my chcemy mieć tutaj park narodowy, już nie chcemy mieć tego wszystkiego, choćby nawet z tego powodu, że te lasy mi znikają, nie? To przyjdą i powiedzą: weźcie ten kawałek jeszcze do lasu, do parku, żeby już żeby nam nie wycięli, tylko zagwarantujcie nam, że będziemy tu sobie mogli na grzyby chodzić i na rowerze jeździć, nie? To jest do zrobienia, to nie jest problem. Dzisiaj takie rzeczy wpisujemy do planu ochrony i to po prostu działa. I więc pod tym względem sądzę, że dojdzie to do zmiany świadomości mieszkańców. Mieszkańców, bo też musimy powiedzieć, że trochę jesteśmy jak dziki zachód. W okresie, kiedy tam owi rewolwerowcy przyjeżdżali i wydzierali Indianom każdy kolejny kawałek ziemi za paciorki. I mamy taką sytuację, że przyjeżdża ten wielki biznes, wydzierają nam każdy kolejny kawałek ziemi za paciorki i stawiają tam kolejny wielki hotel, z którego jest piękny widok, ale my już tej polany, z której był piękny widok, nie mamy, nie? I to jest nie problem, kiedy jest jeden hotel, dwie polany, ale kiedy to będą wszystkie, to nie wiem, czy będzie jeszcze co chronić. To też jest tak, kiedy się mieszkańcy zbudzą i powiedzą: my chcemy chronić, czy będzie jeszcze co chronić, bo może się okazać, że miasta do parku narodowego nie wniesiemy. Po prostu nie. Więc to może się pojawić tak, że będzie zwyczajnie za późno i to nie jest tak, bo branża, biznes generalnie jest nienasycony, ale to jest też prawidłowa cecha biznesu. No, gdyby przedsiębiorca powiedział, że on już nie chce zarabiać, no to cóż by był z niego za przedsiębiorca, nie? I więc to jest naturalne, że biznes chce zarabiać. Powinny zostać stworzone mechanizmy, które pozwolą mieszkańcom, tym mieszkańcom prawdziwym, których jest coraz mniej, czy tym osiadłym tutaj, bronić swojej okolicy, nie tylko swojej własnej działki, bo wyobrażam, to zresztą jest motywem wielu filmów i również spotykam to w przestrzeni wielu miast, że nagle idziemy wśród takiej nowoczesnej zabudowy i bach, jeden dom jednorodzinny z ogródkiem i sadem, nie? Który gdzieś tam ostał i go właściciele nie sprzedali. No i to trochę tak może być też, nie? Że będziemy mieli taką wyspę przyrody. Co do ograniczeń na przykład w turystyce, to nie jest tak, że nam to nie przychodzi do głowy, nie? Bo widzimy...
1: Co masz na myśli, mówiąc o granicach?
0: Nie wiem, no presja jest... są obszary, łatwo jest dość wyznaczyć, gdzie jest największa presja. Nie, jednym z nich jest oczywiście Śnieżka.
1: Czy nie, na przykład ograniczenie ruchu turystycznego na Śnieżce?
0: Znaczy, też nie bardzo sobie to na razie wyobrażam.
1: Rozumiem.
0: Z racji też tego, że mamy tam kilka dróg wejściowych, wejście od strony polskiej, od strony czeskiej. Mieliśmy taki pomysł, żeby informować już na dole, na przykład na tablicy świetlnej, ile osób jest w tej chwili na górze, nie?
1: Mhm. Też są akcje, żeby kierować turystów
0: tak,
1: w inne
0: fajne miejsca. Cały czas prowadzimy takie weekendy bez Śnieżki, żeby namawiać ludzi, słuchajcie, Śnieżka nie jest jedynym
1: zobaczcie,
0: fajnym miejscem.
1: Zobaczcie, jak pięknie jest w Rudawach.
0: Zobaczcie, jest, ale też trudniej, coraz trudniej znaleźć spokojne miejsca w tych Rudawach, żeby nie było.
1: No akcja działa.
0: Podobnie jak w Górach Izerskich i w innych naszych kawałkach pięknych.
1: Ale myślisz o takich tablicach, jak na przykład na parkingach podziemnych albo
0: tak, no o czymś takim, nie? Że
1: na Śnieżce mamy 1000 turystów,
0: że w tej chwili tam jest 500 osób, nawet nie poczekaj, nie? Mm-hmm. Chcesz iść, to idź, 501,
1: to było fajne nawet w telefonie, żeby zobaczyć, czy dzisiaj mi się chce w ogóle tam wchodzić, bo idę w góry, żeby odpocząć troszeczkę też od ludzi.
0: I wielu z nas na przykład w wakacje w piękną pogodę Śnieżkę omija, nie? I dopiero jak leje, albo jest jakoś koślawo, to idziemy sobie tam wdrapać się na szczyt. No bo tak, nie? Żeby nie stać wśród tych 500 ludzi, którzy tam w każdą stronę wędrują.
1: No to odróżnia góry od hipermarketu między innymi.
0: Że możemy,
1: nie? Stoimy,
0: nie?
1: W kolejkach.
0: Że możemy uciec. No i te kluczowe obszary, zastanawiamy się naprawdę nad tym, jak to zrobić. Nie chcemy reglamentacji, chociaż być może też do tego kiedyś dojdzie, bo...
1: turystów przybywa, tych ludzi jest coraz więcej, coś
0: i też te przykłady z całego świata są, gdzie trzeba sobie kupić zezwolenie na wejście na niektóre szczyty, prawda? Mhm. I to nie 8-tysięczniki, tylko tam jakieś 1500, 1600, niewiele, to jak Śnieżka. Mhm. I to zezwolenie jest na 3 lata już wykupione do przodu i dopiero 3 lata plus 6 dni, ten pierwszy wolny termin, nie jak pan chce. No, nie wiem, czy to dobry kierunek.
1: No, patrząc na obozy pod Everestem, na to, co zostaje, na te wszystkie butle porzucane, tlenowe, to możemy sobie wyobrazić, co by się działo bez tych zakazów.
0: No, to prawda, a my mamy też wrażenie niekiedy, że tam ktoś śmigłowcem śmieci na Śnieżkę dostarcza, nie? To jest po prostu coś takiego, że jest tam góra czegoś, nie?
1: A może zwierzęta w nocy, jak nikt nie patrzy, turystów nie ma,
0: tak
1: nikt
0: może
1: nie
0: być.
1: Ma.
0: Tak może być. Więc mamy z tym problem, nie mówię, że nie. I musimy dobrze się nad tym zastanowić, jakie obszary udostępniać, w jaki sposób. Zresztą to jak teraz ktoś wczyta się w dokumenty parku, to znajdzie tam uzasadnienia, dlaczego te obszary mamy bardziej uaktywnione do turystyki takiej czy innej, dlaczego tamte chcemy mieć takie obszary spokoju, dlaczego nam na tym zależy. To wszystko jest w dokumentach i to nie są przypadkowe wybory. Dyskutujemy mocno nad tym także z przedstawicielami otoczenia, z samorządami, z przedsiębiorcami, bo nie wiem, bo mówiłeś o tym, że park jest często krytykowany, ale właśnie dlatego, że my się nie boimy rozmawiać. My wychodzimy do tych partnerów z otoczenia i mówimy, dobrze, macie inne zdanie niż my, usiądźmy i porozmawiajmy, my wam pokażemy, na czym nam zależy. Wy nam powiedzcie, na czym wam zależy. Nie mówcie tylko, że jesteśmy głupi albo źli, bo tak nie jest, nie? Pokażcie nam, jaki jest wasz interes, spróbujemy wypracować rozwiązania. I to nie tak, że to zawsze idzie gładko i w ogóle koncyliacyjnie. Oczywiście, że są emocje, oczywiście, że są spory, bo są różne interesy i też różne punkty widzenia. Dalej są na świecie ludzie, którzy uważają, że należy przyrodę eksploatować. Mhm. Tak zwyczajnie jak w XIX wieku. Nie? I to oni też są ludźmi, też mają, to jest ich pogląd, ich prawo.
1: Nie muszą mieć racji, ale mają prawo.
0: Ale oczywiście tak. No też racja zostanie oceniona za 100 lat. Mhm. Dawno nas nie będzie, kto miał rację i czy wybraliśmy dzisiaj dobry kierunek. To jest trochę jak z tymi drzewami zasadzonymi w niemieckich czasach, nie? Wtedy uważano, że szybko rosną, będą super. No. Góry wszystkie były łyse, to widać na starych pocztówkach. Nie, tu nie było po prostu nic.
1: Tak.
0: A teraz my mamy las, o który możemy walczyć, więc no niby się poprawiło. I tutaj jest tak samo, za 100 lat się dowiedzą ludzie, czy my mieliśmy rację, czy wybieraliśmy dobrze. Mam wrażenie, że wiedza nasza jest daleko większa niż kiedyś. Rozumienie procesów daleko większe. Pokora wobec przyrody również. i że te narzędzia, te takie walory pozwolą nam wypracować takie rozwiązania, które naprawdę karkonosze uratują. Gdyby nie było Parku Narodowego, na równi pod Śnieżką byłby już jakiś duży market, jakaś sieciowa, piękna restauracja na szczycie, na Polanie, że tam spokojnie galeria jakaś by weszła, nie? I w jakim pięknym anturażu ona by tam funkcjonowała, prawda? Ale jest Park Narodowy i tego wszystkiego nie można zrobić i można mieć przyrodę taką po prostu, przejść się i zatrzymać, usiąść na kamieniu i popatrzeć, jak jest pięknie. Co można jeszcze, no?
1: No i ja tutaj też dołączę się do tych słów i zachęcam Państwa do tego, żeby cieszyć się tym, że w górach jest troszeczkę jeszcze inaczej niż w mieście, bo to jest chyba ich największa wartość. A o Karkonoskim Parku Narodowym miałem przyjemność dzisiaj porozmawiać z rzecznikiem KPN-u Piotrem Słowińskim. Bardzo serdecznie.
0: Dziękuję Państwu, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

ktoś zranił mi serce, to wiesz to. Gdybyś to zrobił, ty serce by pękło mi. Serce by pękło. Wiem, że nie zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło. Jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło.

nie. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w nim. Płonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale

SK2. Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać